0: Państwa Islamskiego. Mężczyzna został zastrzelony w czasie policyjnej obławy. Nie wiadomo jeszcze kto, ale będzie kandydat na ambasadora w Watykanie. Swoją 4-letnią misję kończy Adam Kwiatkowski. Jak zapowiedział szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski, powstał wakat, który MSZ zamierza uzupełnić.
1: A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne. Przypominam, w tym reżimie prawnym pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje. A pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej. Moje analizy prawne stwierdzają, że to jest jego obowiązek.
0: Spór o nominacje między rządem a prezydentem trwa od miesięcy. Na początku roku doszło do spotkania Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim, jednak nie przyniosło to przełomu w tej sprawie. A ambasador USA w Warszawie spotkał się z dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi Andrzejem Poczobutem. Spotkanie z odważnym dziennikarzem, obrońcą praw człowieka i bojownikiem o wolność było dla mnie ogromnym zaszczytem. Tyrani nie są w stanie uwięzić ludzkiego ducha, napisał potem na platformie X Tom Rose i dodał z niecierpliwością: oczekujemy wizyty Andrzeja w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec kwietnia Poczobut po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego łagru, między innymi dzięki interwencji Donalda Trumpa. Prezes Zonda Krypto namawiany przez polskich śledczych do współpracy, jak napisała Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, by został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych? O tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
2: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozłomni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
3: My bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizację polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
2: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji i Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Jeden z nich jest już poszukiwany przez policję. Za kratki trafił tylko Kacper K., który zgłosił się zgodnie z decyzją sądu. Wszyscy zostali skazani za pomoc Żakowi w ucieczce i zacieraniu śladów po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie sprzed 2 lat. Zginął wtedy 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Po tragedii Żak uciekł i został zatrzymany w Niemczech. 1,5 tygodnia temu sąd skazał go na 20 lat więzienia. Tykająca bomba ekologiczna tuż przy polskiej granicy i rzece Odrze. Hołda Hermanice w Ostrawie od lat płonie, a z jej wnętrza mogą wydobywać się szkodliwe substancje. Jest też zasypana odpadami. Premier Czech Andrzej Babiš zapowiedział budowę specjalnego muru zabezpieczającego, ale może się to nie udać. Dlaczego i czy hołda rzeczywiście zagraża Czechom i Polsce? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Państwowa spółka Diamo, która ma zabezpieczyć hołdę, nie może porozumieć się z prywatną koksownią, właścicielem terenu. Dlatego prace wciąż nie ruszyły. Spółka uspokaja, że hałda nie zagraża środowisku. Innego zdania jest lokalny rolnik i działacz Jiří Michalisko. Została zasypana odpadami. To nie jest mały błąd. Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska również ocenia, że hałda nie stanowi zagrożenia. Warto jednak dodać, że ta sama instytucja ukarała państwowe Diamo za nielegalne odpady na hałdzie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wcześniej czeskie władze rozważały budowę specjalnego sarkofagu podobnego do tego w Czarnobylu, ale brakło na to pieniędzy. Czesi zapewniają jednocześnie, że z hałdy nie przedostają się do Odry szkodliwe substancje. Przed 5 sierpnia koniecznie zalogujcie się do aplikacji mObywatel, przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. To standardowa procedura, dzięki której dokumenty pozostają ważne. Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. Przed nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji mamy dla Was serię podcastów z uczestnikami niepodległościowego zrywu. Każdego dnia przypominamy wydarzenia, jakie rozgrywały się na ulicach stolicy, widziane oczami bohaterów walk. Halina Bieżan-Glonek, pseudonim Lalunia, była sanitariuszką. Jak mówi naszemu reporterowi Krzysztofowi Grządzielskiemu, niesienie pomocy było niezwykle ryzykownym zadaniem.
5: Nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
6: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każde rozchylenie nosa to się kończyło śmiercią, albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem.
2: Miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku i na nic?
6: W ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia swoje życie, to jest rozpacz niesamowita.
0: Całą rozmowę znajdziecie na kanale Radia Z na YouTube i na radioz.pl.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę.
2: Czuła coraz większy lęk. Teraz paradoksalnie spotęgowany tym, że młody Zych zaczął mówić do niej po imieniu. Kiedy używał form grzecznościowych, wydawał się jeszcze jako tako poukładany. To, że zaczął jej mówić na ty, nie wróżyło dobrze. W tym momencie rozszczekał się zamknięty w szafie Charlie i Sandra zobaczyła w oczach mężczyzny błysk olśnienia. Od razu zrozumiała, o czym pomyślał.
1: Nie! Krzyknęła. Nie ruszaj go, nie odważysz się!
2: Zych zaniósł się śmiechem Cruelly de Mon.
1: Oczywiście, że się odważę,
2: powiedział.
1: Ale przecież cena nie jest wygórowana, wystarczy, że opowiesz wszystko dokładnie jak było.
2: Sandra sięgnęła po torebkę i wyjęła komórkę. Chłopak wyrwał ją jej z ręki błyskawicznym ruchem.
1: Nigdzie nie dzwonię,
2: zirytowała się.
1: Muszę coś sprawdzić w internecie.
2: Nie był przekonany, ale ostatecznie oddał jej telefon. Wpisała w wyszukiwarkę składanie fałszywych zeznań, przedawnienie i z ulgą odczytała odpowiedź. Przestępstwo składania fałszywych zeznań również po pewnym czasie ulega przedawnieniu. W związku z tym, że typ podstawowy przewiduje za ten czyn karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 15. Odetchnęła z ulgą, choć w dalszym ciągu nie zamierzała dzielić się z nim wszystkim. Musiała zdecydować, ile prawdy potrzebuje, żeby go uspokoić. Bo pewnych obszarów swojego życia, tych najbardziej czułych i bolesnych, bała się dotykać. Dobrze, opowiem ci. Może faktycznie powinieneś wiedzieć? Opowieść młodego Zycha zrobiła na Gabrieli ogromne wrażenie. Czuła emocje, które wtedy przeżywał. Czuła napięcie i to olbrzymie pragnienie dotknięcia sytuacji, która zmieniła całe jego życie. Nie wiem, czego bardziej się przestraszyła. Tego, że pójdę do prasy, czy że zrobię krzywdę jej psu. A ja przecież z tym fałszywym oskarżeniem blefowałem. Nie miałem jeszcze wtedy pojęcia, że to prawda. Chciałem ją tylko sprowokować i udało mi się. Zaczęła mówić.
3: I czego się pan dowiedział? Spytała Gabriela.
2: Że ktoś jej zapłacił za to, żeby fałszywie oskarżyła mojego ojca.
3: Gabriela pokręciła głową z niedowierzaniem. Ale przecież jej siostra twierdziła... I nagle zdała sobie sprawę, że Sandra okłamała wszystkich. Swoją siostrę też.
2: Przyszedł do niej jakiś mężczyzna, zaczął opowiadać Zych, który twierdził, że potrzebuje pomocy. Opowiedział jej łzawą historyjkę o tym, że pewien wysoko postawiony lekarz w jednym z sanatoriów molestuje personel, między innymi dobierał się do jego siostry. Te kobiety tego nie zgłaszają, bo się boją, że stracą pracę, ale gdyby na policję poszła jakaś osoba niezwiązana z Nałęczowem, no i ten facet zaproponował Sandrze spore pieniądze za to, żeby fałszywie oskarżyła mojego ojca.
3: Sorry, nie kupuję tego. Wtrącił się Leon. Ta historia brzmi tak naiwnie.
2: Sandra twierdzi, że mu uwierzyła.
3: Gabriele zdziwiło coś innego.
2: Bardzo ryzykowna gra. Przecież gdyby wyszło na jaw, że Sandra kłamie, wylądowałaby w poprawczaku. Michał Zych uśmiechnął się smutno. Miała zacięcie aktorskie. Chciała po maturze zdawać do szkoły teatralnej, więc uważała, że sobie poradzi. Zgodziła się. To było dla niej bardzo ważne. Nie wiem dlaczego. Tyle, że potem się dowiedziała, że żadnego molestowania pielęgniarek nie było. Facet zwyczajnie ją oszukał i wykorzystał do jakichś swoich prywatnych porachunków, do jakich Sandra nie wiedziała.
3: Jak się zorientowała, że kłamał? I kiedy? Dopytywała Gabriela.
2: Młody mężczyzna wziął głęboki oddech, jakby miał zanurkować na jakąś zawrotną głębokość. Sandra rozmawiała z moim ojcem dzień przed jego śmiercią. Obiecała, że opowie mi o tym spotkaniu, kiedy znowu się zobaczymy. A potem już nie żyła.
3: Przez chwilę wszyscy troje milczeli. Pierwsza zreflektowała się Gabriela.
2: Jak pan zareagował na to, co panu powiedziała?
3: Młody Zych potarł dłońmi policzki, jakby chciał się rozbudzić.
2: No cóż, może to zabrzmi jak z gry o tron, ale poczułem żądzę zemsty. Pierwszy raz w życiu chciałem komuś zrobić krzywdę, ale nie jej. Chciałem dopaść człowieka, który ją wynajął. Tyle, że ona nie wiedziała, jak się nazywał. Nie miała ani jego adresu, ani telefonu. Nic. Mimo to obiecała, że spróbuję go namierzyć, tylko muszę jej dać trochę czasu. Umówiliśmy się na następny dzień na kontakt. Prosto od niej poszedłem na cmentarz, do taty.
3: I nie, nie wróciłem do niej wieczorem i nie wypchnąłem jej z balkonu. Po co miałbym ją zabijać, skoro tylko przez nią mogłem trafić do człowieka, który odpowiadał za śmierć mojego ojca? To pan tak twierdzi? Zauważył Leon. Proszę mi wierzyć, kiedy się dowiedziałem, że nie żyje, płakałem. I nie z żalu, z bezsilności. Liczyłem na sprawiedliwość. Jej śmierć mi ją odebrała. Gabriela była coraz bardziej zdezorientowana, bo intuicja jej podpowiadała, że chłopak mówi prawdę, więc zadała pytanie, które powinna była zadać na samym początku ich rozmowy. Sandra Herman zginęła między 23 a 2 nad ranem. Co pan robił w tym czasie? Młody mężczyzna uśmiechnął się gorzko, a potem nachylił do nich i powiedział konspiracyjnym szeptem: płakałem. Znowu siedzieli w samochodzie Leona, a towarzyszył im intensywny zapach sosny. Co za historia. Pierwsza odezwała się Gabriela. A wiesz, co mnie najbardziej fascynuje? To, że ktoś wpadł na pomysł wynajęcia Sandry? Raczej to, że ona się zgodziła. Zapłacił jej, przypomniał Leon. Ale z tego, co mówił młody Zych, wynika, że jej nie chodziło o pieniądze. Nie spodziewałam się po niej takich ludzkich odruchów. Leon przewrócił oczami. O ile w ogóle mówiła prawdę. Więc zanim zaczniesz ją beatyfikować, to przypomnę ci, że naszym problemem nie jest Sandra Herman, tylko Michał Zych, którego jeszcze pół godziny temu chcieliśmy aresztować za zabójstwo i który twierdzi, że jest niewinny. Wierzysz mu?
2: Wierzę, oświadczyła Gabriela z mocą. To dobrze, bo ja też.
3: Gabi, która nastawiła się na długą walkę i szykowała w głowie cały zestaw argumentów, poczuła się prawie rozczarowana. Serio? Skoro przekonał ciebie, dlaczego miałby nie przekonać mnie?
2: Nagle poczuła zaskakującą lekkość. Gdyby prowadzili tę sprawę oficjalnie, nie mogliby sobie pozwolić na taki brak profesjonalizmu. To, czy komuś wierzą, czy nie,

0: Wyprowadzają, zmieniają miejsce pracy, numery telefonów. No właśnie, Gabriela aż klasnęła w dłonie. Numery telefonów. Może ona po prostu miała jego telefon, dlaczego nie? Przecież wtedy nie było komórek. Oczywiście, że były, prychnęła. Ale mógł być równie dobrze stacjonarny. Skoro obiecała Zychowi, że go odnajdzie, musiała mieć jakiś punkt zaczepienia. Dlatego uważam, że trzeba sprawdzić, do kogo dzwoniła po jego wyjściu. Co to znaczy, trzeba sprawdzić? Spytał ostrożnie. To znaczy, że musisz wykombinować bilingi. Powiedziała wyzywająco, przekonana, że rozpęta tym potężną awanturę. Ale po raz drugi, w przeciągu kilku minut, Leon ją zaskoczył. Faktycznie, bilingi by się nam przydały, przyznał. Tylko jak nie ma otwartej sprawy, to nic oficjalnie nie załatwię. Jak nie ma? Przecież Puławy prowadzą śledztwo w sprawie namowy do samobójstwa, przypomniała mu Gabriela. Gdybym była na ich miejscu, już dawno wystąpiłabym o bilingi. Leon popatrzył na nią z uznaniem. Masz łeb? Przyznał. Czy już ci mówiłem, że mi ciebie... Nie kończ? Podniosła ostrzegawczo palec. Sprawdzisz ich?
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Małgorzata po powrocie z pracy rozpakowała zakupy, grzała sobie obiad, zjadła go i pozmywała. Potem wytarła kurze w dużym pokoju, a nawet podlała kwiaty. A kiedy nie mogła już znaleźć żadnego innego pretekstu, by odsunąć od siebie to, co zaplanowała na dzisiejsze popołudnie, wzięła szklankę wody, paczkę M&M'sów, usiadła przy biurku i otworzyła laptop. Generalnie lubiła swoje życie. Nie była bogata, nie była sławna, a sądząc po dorosłym synu, młoda też już nie była. Ale ponieważ żadna z tych rzeczy według niej nie definiowała szczęścia, czuła się w swojej skórze naprawdę dobrze. A nawet coraz lepiej. Miała satysfakcjonującą, stabilną pracę, wystarczającą liczbę przyjaciół, żeby nie spędzać samotnie weekendów i co jakiś czas krótkie i niezobowiązujące relacje intymne. W dodatku zupełnie niespodziewanie do Nałęczowa wróciła Gabriela i ich energie znowu je do siebie przyciągnęły. Zupełnie jakby te 25 lat spędzone daleko od siebie nie istniało. Przyjaciółka zmaltretowana przez los nie była w formie. Oczywiście udawała twardą, silną i dzielną, ale pod grafenową zbroją kuliła się zrozpaczona mała dziewczynka. Małgosia wyczuła to natychmiast, już podczas ich pierwszej telefonicznej rozmowy. I pomyślała, że w tej sytuacji powrót do rodzinnego domu powinien jej przynieść ulgę, co nie do końca okazało się prawdą. Nie masz pojęcia, ile taki powrót kosztuje, powiedziała jej w pewnym momencie Gabriela. Nagle znowu wchodzisz w buty dziecka, a jednocześnie masz za sobą przeżyte 20 lat dorosłego życia. Cholernie trudno jest się na nowo odnaleźć w świecie, w którym mówią do ciebie słoneczko. Za to z całą pewnością w dochodzeniu do siebie Gabrieli pomagała sprawa Sandry Herman. Małgorzata nie znała szczegółów, ale sam fakt, że jej przyjaciółka ma czym zająć myśli, był nie do przecenienia. I chociaż Małgorzata naprawdę lubiła swoje życie, to myśląc o Gabrieli czuła zazdrość, że Gabi nie bała się podążać za pasją, bo Małgorzacie brakowało tylko tej jednej, jedynej rzeczy – odwagi w realizowaniu marzeń. Tej odwagi, która zaprowadziła Gabi najpierw na psychologię, a potem do szkoły policyjnej w Szczytnie. Jej przyjaciółka zrobiła to wbrew rodzicom, którzy długo nie mogli się pogodzić z tym, że ich cudowna, zdolna córka, zamiast wybrać karierę naukową, prestiż albo zawód psychoterapeuty, kasa, skończyła jako policjantka. Zero prestiżu, zero kasy. A Małgorzata? No cóż, ona też była odważna. Odważna na wielu polach, z wyjątkiem jednego – pisania. Odkąd pamiętała, uwielbiała czytać. Połykała książki jedna za drugą, przyswajając sobie ich fabuły, zdania, słowa i emocje. W jej krwiobiegu oprócz krwinek białych i czerwonych krążyły również litery. I w pewnym momencie poczuła, że jest już tak nasycona treścią, że jeśli jej z siebie nie upuści, eksploduje. Moment nastąpił w czwartej klasie liceum. Małgorzata napisała opowiadanie o niezbyt zachęcającym tytule Kapeć, a ponieważ jedyną osobą w jej otoczeniu, która miała coś wspólnego z literaturą, była nauczycielka polskiego, poprosiła ją o ocenę swojego dzieła. Niestety, ocena wypadła druzgocąco, a sformułowanie powinnaś się trzymać z daleka od literatury sprawiło, że przez wiele, wiele lat Małgorzata pisania bardzo skutecznie unikała. Oczywiście nie miała pojęcia, że nauczycielka, czytając jej opowiadanie, popłakała się ze wzruszenia, a potem z ciężkim sercem napisała te wszystkie straszne słowa tylko po to, żeby jej uczennica tuż przed maturą nie zużywała swojej energii na coś, co na egzaminie do niczego jej się nie przyda. W ten sposób Małgorzata porzuciła marzenia, ale nie miłość do książek. Skończyła bibliotekoznawstwo, co było sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że miała już wtedy małe dziecko oraz niezbyt odpowiedzialnego męża i zaczęła pracę w Nałęczowskiej Bibliotece, która stała się dla niej drugim domem. A jednak marzenie, zakopane głęboko przy pomocy łopaty podsuniętej przez nauczycielkę, nie dało za wygraną i powróciło do niej razem z Gabrielą. Bo Gabi nawet po odejściu ze służby ciągle szukała, analizowała i zadawała pytania. Taką miała naturę, a naturą Małgorzaty były słowa. I kiedy to wreszcie do niej dotarło, postanowiła się odważyć. Pierwsze zdanie kosztowało ją godzinę pracy i obgryziony paznokieć prawego kciuka. Pierwszą stronę pisała 2 dni. Teraz miała zacząć stronę drugą, ale lęk przed przeczytaniem tego, co już napisała, był tak silny, że nawet otwarcie dokumentu wydawało się jej zadaniem ponad siły. A kiedy wreszcie się odważyła i kliknęła w kafelek folderu tekst, rozległ się dzwonek u drzwi, co powitała z wielką ulgą. Widok Gabrieli jej nie zdziwił. Jesteś głodna? Spytała odruchowo, po czym uświadomiła sobie, że poza kilkoma ziemniakami z obiadu, kartonem czerwonego barszczu i M&M'sami nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Jestem załamana, wyjaśniła Gabriela, wchodząc do kuchni. Po czym opowiedziała Małgorzacie bardzo skomplikowaną i bardzo emocjonalną historię, w której główne role grali Paweł Zych, jego syn Michał oraz Sandra Herman. A Małgorzata, słuchając jej, pomyślała z zazdrością, że takie wspaniałe, piętrowe fabuły potrafi pisać tylko życie. I teraz musimy znaleźć tego człowieka, który jej zapłacił, zakończyła Gabriela. Jest jakaś szansa, że do niego zadzwoniła i jeśli Leonowi uda się dotrzeć do Billingów, to będziemy go mieli. Ale to po pierwsze może potrwać, a po drugie, co będzie, jeżeli jednak nie zadzwoniła? Dlatego się zastanawiam, czy jest jakiś sposób, żeby się cofnąć w czasie. To było 20 lat temu, powiedziała Małgorzata po namyśle, czym tylko zdenerwowała Gabrielę. No właśnie, ale przecież ktoś coś musi pamiętać. Ja na przykład pamiętam, że mój syn uczył się wtedy jeździć na rowerze i głównie zajmowałam się bieganiem za nim po parku zdrojowym. Nie pomagasz. Chodzi mi o to, że każdy pamięta to, co wtedy było dla niego ważne. Więc jeżeli chcesz dotrzeć do jakichś wspomnień, to musisz znaleźć ludzi, dla których ta historia była ważna. Leon musiał wracać do Lublina. I dobrze, bo po kilku spędzonych razem godzinach Gabi poczuła, że powinna od niego odpocząć. Ich relacja zawsze była intensywna, co kiedyś w ogóle jej nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, lubiła to, że się wzajemnie napędzali. Jednak dzisiaj wszystko wyglądało inaczej. Bardzo szybko odzwyczaiła się od tego napięcia, które im zawsze towarzyszyło, kiedy zbliżali się do rozwiązania sprawy. Odzwyczaiła się od bycia z kimś przez tyle czasu. No i po prostu odzwyczaiła się od Leona. Ale kiedy stała i patrzyła, jak odjeżdża, poczuła, że ta historia tak mocno w niej cały czas buzuje, że musi się nią z kimś podzielić. Rodzice odpadali, to znaczy na pewno byliby przeszczęśliwi, że przyszła z tym do nich, tyle, że nie chciała znowu pojawiać się w domu. Jeszcze się, nie daj Boże, przyzwyczają, albo ona się przyzwyczai, lepiej nie. Drugim naturalnym wyborem była Małgośka, więc Gabi, nie namyślając się, poszła prosto do niej. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Jej pomysł, żeby szukać osób, które w 2006 roku były w jakiś sposób związane ze sprawą molestowania, zaowocował dwoma nazwiskami. Pierwsze uzyskały od Marii Sierackiej, a brzmiało? Hanulak. Danuta Hanulak, czyli ciotka, u której Sandra spędzała wakacje. Teraz już pani w mocno podeszłym wieku. Sieracka podała im numer telefonu do jej córki. Dzień dobry, Gabriela Cybulska, przedstawiła się Gabi. Dostałam pani numer od Marii, pani kuzynki. Poszukuję informacji na temat pewnej historii sprzed 20 lat i bardzo bym chciała porozmawiać z pani mamą. Nie wiem, jakie informacje chce pani od niej uzyskać, ale nie sądzę, żeby to się udało. Moja mama przeszła wylew i oględnie mówiąc, nie jest w formie. Ma trudności z wysławianiem się, ciężko ją zrozumieć, no i bardzo szybko się męczy. Nie wydaje mi się, żeby rozmowa z nią była dobrym pomysłem. I w ten szybki sposób ich szanse spadły o 50%. Drugie nazwisko otrzymały od Michała Zycha. Andrzej Zych miał świetnie prosperującą firmę budowlaną, szczęśliwą rodzinę i był człowiekiem przegranym. Finansowo powodziło mu się bardzo dobrze, choć pierwsze lata w USA nie były łatwe. Musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, nauczyć języka, zdobyć zaufanie klientów. Najpierw pracował głównie dla Polonii, ale ponieważ był solidny i uczciwy, pojawiły się zlecenia spoza polskiej bańki. Zaczynał sam, po 3 latach zatrudniał już 5 pracowników, a po 20 jego firma wygrywała lokalne przetargi warte setki tysięcy dolarów. Prywatnie też nie mógł narzekać. Z pierwszą żoną, która przyjechała z nim do Nashville z Nałęczowa, dosyć szybko się rozwiódł, po czym ożenił z Amerykanką, młodszą od siebie o 15 lat blondynką, o urodzie Miss. Judy urodziła mu dwie córki, teraz już nastolatki, które uwielbiał. Miał przyjaciół, sąsiedzi go szanowali, żona ciągle budziła jego pożądanie, a jednak nie czuł się szczęśliwy. Wszystko, co dobre, spływało po nim jak woda po kaczce, nie zatrzymując się nawet na moment. Przyczyną były wyrzuty sumienia ciążące mu od prawie 20 lat i choć z zewnątrz przypominał człowieka, w środku czuł się pusty i wypalony, jak zombie.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura chce aresztowania i wydania Zbigniewa Ziobry polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wniosek o ekstradycję polityka PiS został wysłany do ambasady w Waszyngtonie. Wkrótce trafi do rozpatrzenia przez tamtejszy sąd. Ale postępowanie może potrwać miesiące, a nawet lata. Tak zazwyczaj bywa w tego rodzaju sprawach. Ocenia sytuację Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
1: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
0: I oczywiście nie ma żadnej pewności, że nawet gdy amerykański sąd zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry do kraju, to tak faktycznie się stanie, bo pozytywne orzeczenie nie wiąże waszyngtońskiej administracji zgodnie z prawem i umowami sekretarz stanu, a w praktyce Donald Trump i tak mogą naszej prokuraturze powiedzieć twarde nie, nawet specjalnie tego nie uzasadniając. We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które stawiają mu śledczy. Wszystkie dotyczą wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Rząd pracuje nad CPN 2.0. Jeżeli będą zawirowania na światowych rynkach, to niewykluczone jest wprowadzenie regulowanych cen pod koniec wakacji, zapowiedział premier Donald Tusk. Z końcem czerwca przestał obowiązywać pakiet ceny paliw niżej, czyli m.in. obniżony VAT na paliwo i limit cen na stacjach. Co dokładnie musi się stać, by kierowcy zapłacili mniej. O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Ceny na światowych rynkach muszą utrzymywać się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Nie mogą być to jedno- czy dwudniowe wahania. W przypadku CPN 2 w grę wchodzi również obniżka VAT-u na paliwo, wyjaśnia wiceminister energii Konrad Wojnarowicz.
3: CPN 2, nad tym pracujemy również z ministrem finansów. Wierzymy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się unormuje.
2: Rząd wprowadziłby regulowane ceny na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.
0: Program CPN kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych. Teraz bulwersująca sprawa z Krakowa. Schorowany 80-latek od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni o zgodę na montaż klimatyzacji. Takie zalecenie dostał od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Wraz z żoną mieszkają w niewielkiej kawalerce w Nowej Hucie. Władze spółdzielni zgadzają się na montaż pod warunkiem podpisania dokumentu, który gwarantowałby natychmiastową egzekucję 25 tysięcy złotych w razie ewentualnych zniszczeń. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Pan Stanisław razem z żoną latem zasłaniają okna aluminiową folią, ale niewiele to daje.
5: To nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie.
6: No jak na polu jest tak gorąco, no to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
5: Ja nie mam czym oddychać.
4: Obawiają się podpisania zgody na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
7: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
4: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interesy wszystkich mieszkańców i zabezpieczyć pieniądze na ewentualne remonty. Nowa Huta, Przemek Taranek, Radio Z.
0: O tej sprawie piszemy na radioz.pl. Sztuczna inteligencja pod nadzorem. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć pracę Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie kontrolować rynek AI oraz przestrzeganie obowiązku oznaczania treści generowanych przez algorytmy. W piątek ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Wczoraj resort cyfryzacji zdradził szczegóły projektu. Zniknąć ma podsyłanie informacji czy reklam dostosowanych do naszej aktualnej lokalizacji. Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami, czyli kradzieżą tożsamości. Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję, kiedy użytkownik zobaczy jasny komunikat. To, co widzisz, zostało wygenerowane przez AI.
0: Wspomniana komisja zajmie się m.in. weryfikacją oznaczania treści AI. Ma skupić się też na obsłudze piaskownicy regulacyjnej sztucznej inteligencji, czyli bezpiecznej przestrzeni dla firm, które będą mogły testować innowacyjne rozwiązania AI bez żadnych konsekwencji. Komisja ma zacząć działać w ciągu najbliższych 4 miesięcy. W Polsce mocno spadła uprawa papryki w stosunku do zeszłego roku, nawet o 20%. Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji, podczas gdy markety sprowadzają tańsze warzywa, m.in. z Holandii i z Hiszpanii, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych producentów papryki.
9: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
0: Sytuację pogłębiają wysokie koszty uprawy i niskie ceny w skupie. Grzybobranie w środku lata. W niektórych lasach grzybów jest już prawdziwy wysyp. Zanim jednak ruszymy na łowę, odpowiednio się przygotujmy, radzi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
10: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań.
0: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowane telefon. Automat z powerbankami pojawił się w Szczyrku. Przed wyjściem w góry można wypożyczyć baterię, ma to poprawić bezpieczeństwo turystów. Sandra Kulka z Informacji Turystycznej zapowiada, że planowane są kolejne automaty.
11: Docelowo te stacje mają powstać w różnych miejscach, w Szczyrku również, nawet w górach. Więc będzie można wypożyczyć powerbanka w jednym miejscu, a oddać na przykład go w hotelu czy na Skrzycznym. To jest samoobsługowa taka stacja do wypożyczania powerbanków.
0: Powerbanku z automatu nie trzeba zwracać, może zostać pamiątką z wyjazdu. Wtedy nie dostaniemy zwrotu kaucji. Nie poziom hotelu, a cisza i spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji. Tak wynika z barometru Providenta. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury i prywatność. Największe obawy finansowe związane z urlopem dotyczą nieprzewidzianych wydatków zdrowotnych lub wypadków, kradzieży gotówki, karty lub telefonu. Andrea Pirlo na cenzurowanym, legendarny piłkarz, który przymierzany jest do przejęcia reprezentacji Włoch, wzbudził kontrowersje swoimi powiązaniami z Rosją. Sprawa na Półwyspie Apenińskim mocno nabrzmiała, a o co jest cała burza? O tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
12: Przedmiotem kontrowersji jest współpraca Andrei Pirlo z rosyjskim bukmacherem Fonbet. Włoch jest ambasadorem i twarzą zakładów, a ofertę przyjął wraz z pracą trenera w klubie Dubai United, którego właścicielem jest niejaki Sergej Łomakin, będący także udziałowcem w cypryjskim Pafos i FC Ryga. Rosjanin kojarzony jest z praniem brudnych pieniędzy i kremlowskimi koneksjami, które pozwoliły mu zachować bezkarność mimo licznych zarzutów malwersacji finansowych. Andrea Pirlo w oświadczeniu napisał, że jego zawodowe decyzje mają charakter wyłącznie sportowy oraz komercyjny i są zgodne z prawem. Zarzucił jednocześnie swoim krytykom, że wciągają go w politykę.
0: Andrea Pirlo to mistrz świata z 2006 roku. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Panie profesorze, mamy kolejną rocznicę powstania. Jakie ona w panu wywołuje wspomnienia? Bo czasu coraz więcej mija.
15: To znaczy, ja nie liczę lat. Sytuacja, jaką przeżywałem w 1944 roku, zostaje w pamięci. Bez względu na to, ile lat już upłynęło. Nie zawsze mówimy o tym, ale różne fakty z 1944 roku nadal pamiętam.
14: Czy to jest tak, że w miejscu, gdzie jesteśmy, w Domu Powstańców, te opowieści są nadal żywe między wami, powstańcami?
15: Przepraszam, ale my nie rozmawiamy na ten temat. Nie rozmawiamy, bo to, no my to przeżyliśmy, to o czym mamy rozmawiać.
14: Czyli skupiacie się na codzienności?
15: Tak, tak.
14: To co cieszy na co dzień pana?
15: Cieszy mnie to, że nic mnie nie boli i że mogę jeszcze robić to, o co mnie ktoś prosi. Jeżeli mam jakąś propozycję spotkania się z młodzieżą, bardzo chętnie. Ze starszymi też, oczywiście. Mhm.
14: A te rocznice kolejne, one przywołują te bolesne wspomnienia?
15: Rocznice przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
14: Czyli z czasem to nie jest tak, że...
15: To nie jest tak, że to się zaciera, że się zapomina. To były za mocne wrażenia. Bo wrażenia równoznaczne z życiem lub jego zakończeniem.
14: A przywołuje w panu wspomnienia zdjęcia, fotografie, to co w głowie, czy też może jakieś dźwięki, zapachy, które panu kojarzą się też z tymi momentami?
15: Nie, zapachy, dźwięki nie. Po prostu jeżeli rozmawiam z kimś albo sam wracam myślami, no to mam w pamięci to, co zostało, to pamiętam. ale jeżeli nie prowadzę z kimś rozmowy, to raczej staram się nie myśleć o tym, bo to nie są miłe wspomnienia.
14: No, pan przez długi czas, jak wiem z też wcześniejszych pana świadectw, nie rozmawiał o powstaniu, nawet z najbliższymi.
15: Nie, prawda, nie rozmawiałem.
14: Dlaczego?
15: Z osobami, które przeżyły powstanie, nie mam o czym rozmawiać, bo oni to wiedzą. Oni to wiedzą, czyli nie będą pytali, bo sami to przeżywali. Natomiast osoby młodsze, rozmawiam z nimi tylko, jeżeli się pytają, dlatego że nie mam możliwości, żeby same sobie to wyobrażały, prawda? Więc jeżeli się o coś pytają, to staram się przybliżyć obraz czy sytuację, ale nie garnę się do tego, bo uważam, że no nie ma powodu młodszemu pokoleniu zatruwać życia. Jeżeli ktoś pyta o fakty, chce coś wyjaśnić, to proszę bardzo, ale tak rozmawiać bezproduktywnie, żeby przypomnieć tamte czasy, to jest literatura od tego, to nie ja.
14: Jak wybucha powstanie, to ma pan 15 lat.
15: Tak.
14: Pan jakoś zapamiętał ten dzień szczególnie? Coś w głowie tak zostało?
15: Cały czas pamiętam, cały czas powstania pamiętam.
14: Jak wyglądał ten 1 sierpnia?
15: Ja mieszkałem bardzo blisko stąd, mieszkałem w Leszno 81. To jest dom drugi od skrzyżowania żelaznej Solidarności. To się nazywało Leszno 81, taki miał. Na czwartym piętrze mieszkałem w Bursie. Ale w budynku miał zgrupowanie jakiś oddział. Nieznany, ja nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem, to był oddział NFZ-u, 20 osób. Dowódca tego oddziału wiedział, że ja jestem harcerzem. On mnie wezwał, nie że ja poszedłem do niego, on mnie wezwał. Znasz ten teren bez naszym łącznikiem, jak do bezbroń, bez żołnierzem. Czyli ja od pierwszego dnia skorzystałem z szalonej okazji. Bo proszę pamiętać, że miałem 15 lat i nie miałem broni. Więc gdybym ja poszedł do niego, to bym mnie wyrzucił. Nie zawracaj głowy. Natomiast jeżeli on mnie wezwał i chce wykorzystać moją znajomość terenu, prawda, to ja byłem zachwycony. Bo ja walczyłem na Starym Mieście. I dla mnie powstanie się skończyło 2 września. Bo wtedy byłem aresztowany. 1 września była zbiórka na Placu Krasińskich i dostaliśmy rozkaz ewakuacji kanałami do Śródmieścia. Ale zostało wyznaczonych 12 osób po 3-4 różne miejsca do pozorowania obecności. Ja byłem w trójce ruiny ratusza. Ratusza tego naprzeciwko Teatru Wielkiego. Bo teraz ratusz jest na Placu Bankowym. Więc byłem sobie w ratuszu. Miał nas o 22 ściągnąć łocznik. No bo liczono, że to ewakuacja nie skończyła się do 22. Łącznik nas nie ściągnął. Ja nie miałem prawa stamtąd zejść, bo nie miałem rozkazu. Rano już nie miałem amunicji i już do kanałów nie było dostępu, już byli Niemcy. Zostałem aresztowany.
14: Wrócimy do tej historii jeszcze, pana aresztowania. Ale właśnie chciałem zapytać o to, czy ma pan takie poczucie, że to dzieciństwo, ten no, okres młodości, no, przerwało brutalnie powstanie i to, no i wojna oczywiście.
15: No to był wojna, nie, proszę pana. Nie powiem, co ja wtedy myślałem, no bo tego nie pamiętam, ale wiem, że byłem dumny, zaszczycony, że powierzono mi funkcję, bo ja sobie zdawałem, ile mam lat.
14: No a kiedy pan jako łącznik w powstaniu czuł, że rzeczywiście jest ta szansa na wygraną, jest ta mobilizacja i ten cel do osiągnięcia?
15: Zmieńmy temat. Proszę pana, o powstaniu się nie mówiło wcześniej. Nie mówiło się. Zaistniała sytuacja. jeżeli ktoś mnie wzywa i powierza mi obowiązki, to ja jestem zachwycony. Ja miałem 15 lat. No harcerzem byłem. Więc dostaję funkcję łącznika. Ale ja dwa dni później zdobywam broń. I mam karabin. Miałem karabinek Berciera, francuski. Jak się okazało, pasowała do niego amunicja rosyjska. I cały sierpień byłem żołnierzem. 15 lat byłem żołnierzem, normalnym żołnierzem, bo miałem broń. Tak naprawdę to nie było mowy o powstaniu. Nie było mowy o powstaniu. Ale sytuacja wyszła. Mieliśmy zdobyć broń, ale potem zostaliśmy okrążeni. Powstanie w Warszawie wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
16: Co było najtrudniejszego w tej walce?
15: Brak amunicji. Bo amunicję nam przydzielano. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. Co to jest?
16: Pan powiedział, że pan się nie bał. Ale to jest tak, że do strachu można się przyzwyczaić? Czy niekoniecznie?
15: Proszę pana, jak są pociski i strzały groźne, to człowiek jednak odruchowo, ale no zdawałem sobie sprawę, że ja walczę i ja mogę zginąć, więc to jest równoznaczne. Zdecydowałem się, jestem gotowy, mogę walczyć, to walczę.
16: Miał pan tą zdobytą przez siebie broń?
15: Tak.
16: A były jeszcze jakieś przedmioty, które panu przez powstanie towarzyszyły? Być może miały jakąś sentymentalną wartość?
15: Nie, bo proszę pana, ja mieszkałem w Bursie. Tak się złożyło, że dwa dni wcześniej byłem u mojej mamy pożegnać się, bo tak się w moim gronie mówiło, że mamy zdobyć broń i wyjść z Warszawy, żeby walczyć za Warszawą. Nie było mowy o powstaniu, o walce w Warszawie. No ale my zostaliśmy zamknięci w Warszawie, bo definicja powstania, jeżeli weźmiemy słownik języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mieliśmy odzyskać? Jak front był za Wisłą, i mogli przyjść wcześniej, mogli przyjść, ale nie przyszli. Więc o niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
16: Wybraliście walkę, tak
15: naprawdę. Wybraliśmy walkę.
16: To było jedyne słuszne...
15: No jedyne słuszne, no co mieliśmy innego zrobić? Bez, no za co rozstrzelają, no. No to przynajmniej mam jakieś sukcesy.
16: To jest dobra odpowiedź na przykład dla tych, którzy wątpią w sens powstania?
15: W chwili wydawania rozkazu nie było mowy o powstaniu. Za Wisłą 10 kilometrów był front i wiadomo, że przyjdą Ruscy, więc niepodległości, wolności nie będzie.
16: Pan mówił, że walczyliście razem z innymi, ramię w ramię.
15: Z kim?
16: Razem z innymi mieszkańcami. A to z tamtej perspektywy to braterstwo było wyjątkowe w tej walce?
15: Tak. Proszę pana, dla mnie to byli zupełnie obcy ludzie. Batalion Łukasiński. Zostałem włączony do tego batalionu, bo miałem broń. No tam byli koledzy, ale koledzy dopiero co poznani.
16: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
15: No tak, bo... Jeden drugiego ratował, prawda? Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no. Mhm.
16: To w kontrze do tego, czy były jakieś takie sytuacje w czasie powstania, które pan pamięta, że okazywały się chwilą wytchnienia, być może nawet uśmiechu, który się pojawił w czasie tego, tych braterskich rozmów?
15: To było tak. że my byliśmy wysyłani, mówię o batalionie łukasińskim, byliśmy wysyłani do różnych akcji i to na kilka godzin. I dowództwo odmieniało potem. Przychodzili następnie, nas wycofywali. My się, no, spaliśmy po prostu, bo to było nerwy, żeby odpocząć. I po jakimś czasie znowu wycofanie, znowu w inne miejsce, czy to samo.
16: Czyli tak naprawdę nie było dłuższej chwili nawet na rozmowy?
15: Nie, nie, o czym?
16: A jak pan mówił, że był ten czas na sen?
15: Bo my byliśmy zmęczeni, wie pan, nerwy. Jeżeli by jesteśmy odwoływani, żeby odpocząć, to człowiek zasypiał, żeby odpocząć, ale potem go budzili, wstałe i ci tam.
16: A coś się panu śniło wtedy? Pamięta pan? Nic. Nie. Proszę powiedzieć, 2 września pan zostaje aresztowany, pan tak. O tym wspomniał. Trafia pan do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
15: Flossenbürg.
16: Dokładnie tak. Czuł pan, że to jest na granicy życia i śmierci?
15: No, początkowo nie, ale proszę sobie wyobrazić, że tam, w obozie, spotkałem mojego wujka, brata mojej mamy. On przed wojną był oficerem artylerii, w czasie wojny był oficerem Straży Pożarnej i był w Straży Pożarnej na Starym Mieście za arsenałem. Następna posesja to były nalewki 3. Brał udział w akcjach gaśniczych, tam podziwiano go. Zobaczyłem go na Placu Opolowym, tym samym transportem przyjechał, tylko w innym wagonie. Myślałem, że będę miał jakieś wsparcie. Zabili go w grudniu. Nie przeżył tak.
16: Ja wiem z pana świadectw, że to był wyjątkowo trudny czas w obozie. Dziś jest pan ostatnim żyjącym polskim więźniem. Proszę wybaczyć wprost to pytanie, ale jak się pan z tym czuje, że jest pan ostatni? Czy to jest rodzaj jakiegoś brzemia?
15: Nie, proszę pana. Kwestia odchodzenia na tamten świat to nie zależy od nas. No tak się złożyło, że ja jeszcze żyję. Ja mam 97 lat. Jakbym umarł wcześniej, to bym nie dożył.
16: Ale ma pan takie poczucie, że dzięki temu, że w trakcie tych spotkań z młodymi ludźmi pan opowiada historię swoją,
15: no,
16: to ta pamięć...
15: Wie pan, że ja się na tym nie zastanawiam. Nie zastanawiam się. Sam nie chodzę i nie opowiadam. Rozmawiam, bo się pan pyta. No,
16: tak. Ma pan poczucie, że ta pamięć przetrwa, kiedy... Pana towarzyszy nie będzie, że to młode pokolenie zostanie z tą historią i pamięć o powstaniu, o tamtych wydarzeniach przetrwa?
15: Ja myślę, że pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju. Przed zakończeniem wojny, zanim przyszli jeszcze nasi przyjaciele ze wschodu, no to byliśmy przecież okupowani przez Niemców. Potem byliśmy okupowani przez Rosję.
16: A dzisiaj, jak pan patrzy na te wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, na wojnę w Ukrainie, to ma pan takie poczucie, że nie umiemy wyciągać lekcji z bolesnej historii?
15: Ty w ogóle ludzie nie umieją
16: wyciągać. Europa nie umie wyciągać.
15: W ogóle ludzie nie umieją wyciągać wniosków. Ale w ogóle, proszę pana, cudem... Do 1939 roku 20 lat żyliśmy bez wojny. Musiała wybuchnąć w 1939 roku wojna? Przecież nie my zaczęliśmy wojnę. Są narody, które albo chcą mieć niewolników, albo chcą mieć tereny, albo chcą mieć przemysł czy kopalnie innego kraju, prawda? To jest wszystko zachłanność ludzka. Ja tylko się cieszę, że Polacy nie są tacy, że napadają na inny kraj, bo tam pieniądze.
16: No a jak pan patrzy na niezgodę, która jest, czy w Polsce, czy też pomiędzy narodami, myśli pan, że jest szansa to zmienić?
15: Proszę pana, ja uważam, że ludzie są na tyle kulturalni i mają łeb po to, żeby myśleć, a język do tego, żeby mówić, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Uważam, że powinni się rozmawiać, bo wojna to już jest ostateczność. Jeżeli myślimy, to powinniśmy rozmawiać z sąsiadami.
16: No, dużo w tej sytuacji takiej konfliktu mówi się o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie.
15: No właśnie.
16: Pan myśli, że to dzisiaj są już tylko puste słowa, czy jest za nimi wartość?
15: Nie, proszę pana. Ja uważam, że ojczyzna to jest coś więcej niż rodzina. Znaczy rodzinę mamy, prawda? Ale pozostali rodacy są też Polakami, prawda? No więc chyba wszyscy myślą tak samo. Chcemy mieć państwo wolne, rządzące się swoimi interesami, a nie być okupowanym przez sąsiada, czy pogrążonym i występować w roli niewolnika. No bo obóz koncentracyjny to jest taki niewola.
16: A widzi pan jakieś podobieństwa między dzisiejszym pokoleniem młodych ludzi, a swoim młodym pokoleniem? Jak pan miał właśnie 15-20 lat?
15: Wie pan, są trudne sytuacje, bo tak. W 1939 roku miałem 10 lat. Czyli wojna 5 lat. Tego się nie da zapomnieć. Z tym, że pamiętam dobre sytuacje i pamiętam złe sytuacje, prawda? Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra. Bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Bo atakujący też giną. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia. Jeżeli można rozmawiać i coś uzgodnić,

0: jakąś ideę. Czy kraj, w którym się urodził, to jest jego ojczyzna? Czy dla tego kraju warto pracować? Czy ten kraj stwarza mu warunki, żeby się uczył? A jak się nauczył, to niech pracuje.
1: No a na takie pytanie, jak młody człowiek zada, czy warto oddać życie za ojczyznę? Co by pan powiedział?
0: Ja mam doświadczenie, więc jak pan mnie pyta, to ja panu mogę odpowiadać. Ale dzieci mają rodziców. Więc jeżeli dzieci mogły się pytać, jeżeli rodzice mogli się swoich rodziców pytać, to wiedzieli, czy jest dobra wojna, czy lepszy jest spokój, czy jest dobrze, jak można pracować, zarabiać, uczyć się i podejmować pracę i wychowywać nowe pokolenia. Pokój jest bardzo cenny. Prowadzenie wojny się nigdy nie opłaca, bo są ofiary. Mało, zniszczenia są. Potem trzeba to odbudowywać, ale najgorsze to jest, że giną ludzie.
1: Giną ludzie i są blizny w państwa wspomnienia,
0: tak
1: w tym, co się przeżyło. Tak. A pan odczuwa w jakiś inny sposób niż tylko przez wspomnienia właśnie te blizny powstania?
0: Proszę pana, pamiętam i cały czas powstania, i pamiętam obóz koncentracyjny, i pamiętam, co robiłem i robię w kochanej ojczyźnie. Nie zrobiłem chyba żadnego wstydu w Polsce.
1: To poczucie takiego, no patrząc też na pana karierę zawodową, poczucie dobrego życia.
0: No wie pan, no tak się ułożyło, ale mam satysfakcję, że najpierw pracowałem w przemyśle, po studiach pracowałem w przemyśle. Dopiero później zaproponowałem pracę uczelnia. Ja jestem trochę wariat.
1: Dlaczego?
0: Ja pracując w fabryce zrobiłem doktorat i habilitację.
1: No to wielka sztuka.
0: Co?
1: No
0: nie.
1: Wielka sztuka.
0: No jak chcę zrobić, to przecież okazuje się, że można. Można.
1: Studenci wspominają pana jako niezwykle serdecznego i ciepłego profesora.
0: Że dobrego, tak?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę. Byłem bezpośredni, wie pan. Po prostu tłumaczyłem młodzieży, że jak się nie nauczą tego, co im mówię, a pójdą do pracy, to będą ciemni.
1: Proszę powiedzieć, 82 lata od powstania, to też patrząc na to, co pan przeżył, są marzenia, które ma pan jeszcze w głowie? Są jakieś rzeczy, które...
0: Nie, ja jestem realny, wie pan, ja już mam 97 lat, czyli ja już nie mogę planować. Ale powiem pan tak, przychodzę tutaj do Domu Powstańców, przychodzą tutaj szkoły, rozmawiam z dziećmi, są szkoły, które mnie zapraszają. Jeżeli o coś pytają, to ja im mówię. I wydaje mi się, że no, staram się przekazywać informacje takie, które młodemu pokoleniu są albo potrzebne, albo się przydadzą.
1: To proszę powiedzieć, dla tego młodego pokolenia, jedno przesłanie, gdyby pan miał mieć, jak by ono brzmiało?
0: Do młodego pokolenia, żeby się uczyli, póki mogą. Żeby się uczyli, dlatego że nauka zawsze się przydaje. Zawsze się przydaje w pracy, ale i w życiu. Bo jeżeli człowiek się zastanowi, czy mam zrobić tak, czy tak, a zrobi źle, to sam sobie robi kuku. Ale mógł myśleć, miał się zastanowić, czy tak zrobić, czy tak zrobić. Sam wybrał, ma wolną wolę. Zrobił źle, no to masz B.
1: Dość bezwzględnie.
0: Prawda?
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia. To był wielki zaszczyt.
0: Dziękuję.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dziś sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydium Komitetu Politycznego PiS ma ostatecznie wyrzucić z partii stronników Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali wymaganej przez szefów ugrupowania lojalki. Dowiemy się, ilu dokładnie polityków odejdzie z byłym premierem, a ilu w ostatniej chwili zdecyduje się pozostać. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus powtarzają, że wciąż mają nadzieję, że kierownictwo partii się cofnie i uda się zachować jedność. Politycy PiS, którzy lojalki podpisali, mówią, że zapowiadane na dziś działania to już tylko zwykła formalność, bo rozłam dokonał się już w zeszłym tygodniu, a teraz zostanie to tylko przyjęte do wiadomości. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęła Polka. Postępowanie dotyczy m.in. zabójstwa o charakterze terrorystycznym, za co grozi dożywocie. Polka była jedyną ofiarą śmiertelną sobotniej tragedii. Podczas Parady Równości furgonetka prowadzona przez Niemca libańskiego pochodzenia wjechała w tłum ludzi. Rannych zostało 29 osób, kilka jest w stanie ciężkim, ale ich życie nie jest zagrożone. O doniesienia z Berlina śledzi reporter Radia Z. Krzysztof Grzędzielski.
1: Przed bramą brandenburską odbyła się już uroczystość upamiętniająca zmarłą kobietę. Złożono kwiaty i znicze. Polka była w stolicy Niemiec razem ze swoją córką, która została ranna w ataku. Rodzinie i jej bliskim polskie władze przekazały już kondolencje, mówi Maciej Wiewiór, rzecznik resortu spraw zagranicznych.
2: Nasz konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
1: Burmistrz Berlina określił, że był to zamach terrorystyczny motywowany nienawiścią. Jego sprawcą był 21-letni Abdul B., sympatyk państwa islamskiego. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
0: Mężczyzna został zastrzelony przedwczoraj podczas policyjnej obławy. Miliony euro zablokowane na francuskim koncie bankowym w śledztwie dotyczącym zonda krypto to mogą być pieniądze, które stracili klienci giełdy kryptowalut. Takie są najnowsze ustalenia prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Ile dokładnie zostało zablokowane i jakie ma to znaczenie dla śledztwa? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: Zablokowano rachunek bankowy, na który trafiły 4 miliony euro. Polscy śledczy twierdzą, że pieniądze były związane z transakcją sprzedaży spółki zarejestrowanej w Monako, należącej do osób podejrzewanych w sprawie zonda krypto. Według prokuratury to pranie brudnych pieniędzy i przelew mógł służyć ukryciu milionów, które zniknęły z giełdy kryptowalut. W ostatnich tygodniach śledczy przeanalizowali także korespondencję pracowników giełdy prowadzoną w internetowych komunikatorach i zlecili przygotowanie opinii na temat sytuacji finansowej zonda krypto. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Lista pokrzywdzonych w sprawie zonda krypto rośnie, to już ponad 4 tysiące osób. Śledztwo zostało przedłużone o kolejne pół roku. A jak donosi Rzeczpospolita, przedstawiciele polskich służb mieli rozmawiać z szefem zonda krypto. Do tajnego spotkania miało dojść w jednym z państw leżących w Zatoce Perskiej. Według gazety prokuratura chce z Przemysławem Kralem wynegocjować status świadka koronnego. Śledczy oczekują w zamian pełnej wiedzy o mechanizmach działania giełdy kryptowalut. To dobry pomysł, ocenia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Pan Kral za granicą ma wiedzę o tym, kto z kim łączy kropki i dlaczego ktoś finansował coś na boku, gdzie te pieniądze maszerowały, to niech będzie świadkiem koronnym, który o tym wszystkim powie. Niech prokuratura to wszystko wyświetli, niech obywatele zobaczą, jak można było miliardy złotych z ich portfeli, ich kieszeni wyprowadzić przy parasolu politycznym, bo uważam, że taki parasol polityczny nad zondą krypta był.
0: Oficjalnie prokuratura twierdzi, że z Przemysławem Kralem od 3 miesięcy nie ma kontaktu, nie wiadomo także, gdzie on dokładnie przebywa. Konfederacja chce naprawiać wymiar sprawiedliwości. Razem z grupą ekspertów przygotowała duży dokument i jesienią chce go zaprezentować. Przemysław Wipler odpowiedzialnością za stan sądownictwa obarcza przede wszystkim Zbigniewa Ziobrę. Nie pozwoliłbym, aby znów został ministrem sprawiedliwości, mówił Wipler w Radiu Z.
5: Absolutnie nikt z PiSu nie może być ministrem sprawiedliwości, ponieważ oni zacieraliby ślad zamiast posprzątać ten bałagan, a tam jest wielki bałagan, który trzeba posprzątać i po PiSie, i po KO, ponieważ ten bałagan gigantyczny i chaos, który mamy w sądownictwie, prokuraturze, został pogłębiony jeszcze za ministrów Bodnara i Żurka.
0: Naprawa wymiaru sprawiedliwości to zdaniem gościa Radia Z jedno z największych wyzwań, przed którym stanie każdy rząd. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą liczyć się z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radio Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
0: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ceny gazu w Europie z najsilniejszym spadkiem od ponad miesiąca. To dzięki wstrzymaniu działań zbrojnych między USA a Iranem, co zmniejszyło obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. Kontrakty na gaz w Amsterdamie potaniały o ponad 8%. Mimo to Europa nadal intensywnie uzupełnia zapasy gazu przed sezonem grzewczym. Teraz magazyny są zapełnione w ponad 55%. Przewoźnicy mają zlecenia, ale nie mają kierowców. Średni wiek zawodowego kierowcy w Polsce to 45 lat. Jak pisze Puls Biznesu, coraz mniej jest firm transportowych, tylko w tym roku o 0,5 tysiąca. W Polsce brakuje około 120 tysięcy kierowców zawodowych. Na koniec sport. Polscy siatkarze przygotowują się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Biało-czerwoni są już w chińskim Ningbo, gdzie w czwartek w ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainą. Nasz rozgrywający Jan Firlej przyznaje, że ostatnie dni dały zawodnikom w kość. Tydzień temu byli jeszcze w Chicago, na chwilę wrócili do Polski, by ponownie zmienić kontynent.
7: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem, troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj.
0: Polacy po fazie zasadniczej zajęli świetne drugie miejsce. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
9: Poseł Konfederacji Przemysław Wipler razem z nami. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Początek rozmowy to zawsze u nas krótka piłka. Dziś nie będzie inaczej. Pytanie i do pana, i do naszych słuchaczy brzmi, czy Mateusz Morawiecki odbierze wyborców Konfederacji? Tak czy nie?
10: Nie.
9: Zobaczymy, czy nasi słuchacze się z panem zgodzą. Sonda na radioz.pl już działa. A lubi pan zapasy w błocie?
10: Ani osobiście nie lubię uczestniczyć, ani nie lubię oglądać.
9: Nie, żebym pana wyzywał na pojedynek, żeby było jasne, ale o takich zapasach pisze Mateusz Morawiecki, opisując, co się dzieje między nim a PiS-em, i pisze tak: gdy kończą się argumenty, zaczyna się festiwal fake newsów, insynuacji i politycznego błota. W ostatnich dniach widać, że niektórzy kompletnie nie wytrzymują ciśnienia.
10: Gdy słucham Jacka Kurskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki jest małym trybikiem w niemieckiej maszynie zniszczenia Polski, a tak
9: z Angelą Merkel w przebraniu.
10: Jest cichym, małym agentem Angeli Merkel, który od lat niszczył Polskę, obóz Zjednoczonej Prawicy, i wreszcie on może głośno to powiedzieć, to widać, że tam się coś mocno porozklejało, podklejało.
9: Czyli nie kupuje pan spinu Jacka Górskiego?
10: Są to brednie, które ma różne wady Mateusz Morawiecki, ale takie straszenie starymi chochołami najbardziej żelaznych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, by oni nadal nimi pozostali, pewnie nie będzie skuteczne, no bo jest aż śmieszne.
9: No ale kogo bardziej wzmacnia rozpad PiSu? Donalda Tuska czy Konfederację?
10: Myślę, że przede wszystkim wielu wyborców prawicy w chwili obecnej zobaczy, że jest ideowa kłócąca się prawica, która jest konsekwentna i w różnych kwestiach miała rację, ponieważ to, co teraz zarzucają krytycy Mateusza Morawieckiego, to bardzo często przypominają rzeczy, za które myśmy w opozycji wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości krytykowali jego rząd.
9: Tak, mówiliście, zamordyzm covidowy, devastacja systemu podatkowego, masowa imigracja, szaleńcza polityka klimatyczna, czy zgoda na zielone...
10: Nowe podatki, Polski Ład, uległość wobec w Unii Europejskiej. To wszystko mówią teraz politycy PiSu.
9: Super,
10: wreszcie się rozliczyli ze swoim premierem.
9: Czy
10: więc Konfederacja miała rację.
9: To dla Konfederacji partner do współpracy. Czy możecie za jakiś czas spotkać się w jednym rządzie?
10: nie będziemy spekulować o tym, z kim się będziemy spotykać w rządzie, bo nasi wyborcy tego nie lubią. I żadni wyborcy tego nie lubią. Oni głosują na Konfederację, bo chcą Konfederacji i chcieliby najchętniej samodzielnego rządu.
9: Pan może mówić, że nie będziecie spekulować, ale wasi posłowie spekulują. Ja czytam na przykład w Fakcie taki wielogłos Konfederacji. Poseł Mulawa: nie będzie żadnego mariażu z Morawieckim. Poseł Tumanowicz: nie ma żadnych podstaw do sojuszu z byłym premierem. Ale poseł Krzysztof Tuduj: mam bogatą wyobraźnię. Od konkretów to będzie zależało. Krzysztof Rzońca: byłbym niepoważny, wykluczając jakiekolwiek scenariusze.
10: Krzysztof Rzońca powiedział dokładnie to, co przed chwilą ja powiedziałem. To, że nie chcę spekulować, to nie znaczy, że jestem otwarty na wykluczanie czegokolwiek.
9: Czy możliwa jest współpraca z Morawieckim w przyszłości?
10: Mateusz Morawiecki jest bardzo pracowitym człowiekiem. Jest człowiekiem, który ma oprócz błędów politycznych, które popełnił, również niewątpliwe zalety. I z uwagi na te zalety był osobą, która zarządzała państwem przez 6 lat, ponieważ wymaga to zarządzanie państwem. Bycie premierem wymaga niebywałej pracowitości, niebywałej odporności fizycznej i psychicznej. On te cechy akurat miał. Więc teraz po raz pierwszy jest rozłam w PiS-ie, za który się wziął człowiek, który jest pracowity, bardzo pracowity, i wziął sobą ludzi, którzy też są pracowici, to jest pierwsze. A drugie, podczas poprzednich rozłamów Prawo i Sprawiedliwość było dużo silniejsze wewnętrznie i dużo silniejszy był autorytet Jarosława Kaczyńskiego, bo to, co teraz się dzieje, to, co robią różni politycy obu tych frakcji pisowskich, postpisowskich, to jest przejaw braku szacunku i autorytetu dla Jarosława Kaczyńskiego. Widać, że on stracił kontrolę.
9: Jeśli wygracie wybory, kim w rządzie będzie Grzegorz Braun?
10: Nie będę spekulował, kto kim będzie w rządzie, bo wyborcy bardzo tego nie lubią.
9: Ale jakie ministerstwo powierzyłby pan Grzegorzowi Braunowi?
10: Ale gdybym był młodym, niedoświadczonym politykiem, to by mnie pan wyciągnął w tego rodzaju teoretyzowanie i tyle.
9: Nie mówi pan, absolutnie nie będę Grzegorza tego, Brauna w rządzie nie będzie, Grzegorz co jest bardzo ważną deklaracją, bo to znaczy, że pan może pracować w rządzie z człowiekiem, który odpowiada na przykład za, tu cytat, słowa: Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake.
10: Jest bardzo wiele poważnych głosów polemicznych z tą wypowiedzią Grzegorza Brauna. To, co nas różniło...
9: Ale to nie jest jedyna wypowiedź kontrowersyjna, czy budząca kontrowersję. Braun mówi: nie dajmy się nabrać na zbrodnie w Buczy, bo to nie Rosjanie zabijali Ukraińców, ale Ukraińcy Ukraińców. Pan może z takim człowiekiem być w rządzie?
10: W tym studio, jeszcze gdy Grzegorz Braun z nami płynął w jednym statku, mówiłem, że w 90% mamy zgodność z Grzegorzem Braunem, ale poza tym on robi i mówi różne rzeczy, które są dla nas kompletnie nieakceptowalne, są dla nas trudne i które szkodzą Konfederacji jako całości.
9: No, nieakceptowalne, teraz pytanie, jak bardzo daleko nieakceptowalne. Czy na tyle nieakceptowalne, żeby z człowiekiem, który używa przemocy w polityce, używa tego typu określeń...
10: To jest nieprawda z tym używaniem przemocy w polityce. Ja wiem, co to jest. Jestem, naprawdę mam dużą wiedzę historyczną i dużą wiedzę bieżącą. Wiem, co to jest przemoc w polityce. Wyniesienie choinki z sądu, zniszczenie mikrofonu w ramach happeningu czy odpalenie gaśnicy, to nie jest używanie przemocy w polityce. Gdyby na tym się kończyła przemoc w polityce, to bylibyśmy najszczęśliwszą planetą w kosmosie.
9: No ale usłyszeliśmy, że to nie jest wykluczone, że Grzegorz Braun w rządzie się znaleźć może. To o tym jeszcze pewnie porozmawiamy za chwilę. A tymczasem Rzeczpospolita donosi, że prokuratura namawia szefa Zonda Krypto na współpracę. Trzyma pan kciuki za to, żeby Przemysław Kral został świadkiem koronnym?
10: Nie wiem, w jakiej sprawie Przemysław Kral mógłby zostać świadkiem koronnym. Rozumiem, że problemem i systemowym wyzwaniem, które jest w chwili obecnej, to jest to, żeby ci ludzie, którzy stracili środki w wyniku upadku tej kryptogiełdy,
9: śledczy próbują go namówić, żeby ujawnił całą prawdę o tym, jak działała kryptogiełda. Czy prokuratura pytała pana o wizytę u prezesa Zonda Krypto w Monako?
10: Nie, ale dlaczego miałaby mnie pytać, o co miałaby mnie pytać?
9: No na przykład o to, skąd te przelewy dla pana fundacji od spółek szefa Zonda.
10: Prokuratura w chwili obecnej zajmuje się moimi zawiadomieniami dotyczącymi popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. W sprawie prywatnego aktu oskarżenia już został wyznaczony sędzia, była pierwsza rozprawa. Mam nadzieję, że Donald Tusk zrzeknie się immunitetu, tak jak zrzekł się w innym
9: postępowaniu. Czy prokuratura pytała pana o umowy zawarte między pana fundacją a giełdą kryptowalut?
10: Nie, a dlaczego miałby pytać?
9: A pokaże pan te umowy?
10: Jakby zostanę zapytany, to oczywiście.
9: I są takie umowy. Czego dotyczyły?
10: współpracy w zakresie doradczej.
9: I na czym to doradztwo polegało?
10: Doradztwo dotyczące kwestii komunikacyjnych, kwestii, powiem tak, ta spółka miała bardzo poważne problemy wizerunkowe, które wynikały z tego na przykład z jej współpracą z Polskim Komitetem Olimpijskim, współpracowała z wieloma klubami sportowymi.
9: Czyli pomógł pan zbudować wizerunek firmy, której klienci stracili 350 milionów złotych.
10: Nie budowałem wizerunku, pomagałem rozwiązywać różne bieżące problemy, które się zaczęły pojawiać.
9: I to zupełny przypadek, że ujmował się pan za giełdą kryptowalut w Sejmie?
10: Nie, z giełdami kryptowalut się umawiałem, tak jak cała informacja zawsze. I jednym z błędów, które popełniono z rządu właśnie Mateusza Morawieckiego, było to, że ta giełda wyszła z Polski, że w Polsce nie było serwerów, w Polsce nie było pracowników, w Polsce nie było infrastruktury i że można było z dnia na dzień wszystko wyłączyć i zamknąć. Z czego to powodu bardzo wielu Polaków nie jest w stanie na przykład przedstawić dowodu, że miał jakiekolwiek środki w giełdzie kryptowalut.
9: Dlaczego mamy wierzyć, że pana ujmowanie się za giełdą kryptowalut w Sejmie nie miało związku z przelewami, które otrzymywał pan od szefa z krypto?
10: Mówienie, że polskie prawo, gdy jest złe i gdy całą branżę ma wypchnąć poza Polskę, no to jest stwierdzenie pewnych oczywistych
9: faktów.
10: Pan pytał,
9: dlaczego zablokowano Polakom możliwość logowania się i potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą M-obywatela do zonda krypto.
10: No bo
9: to było zupełnie co innego, panie pośle.
10: To było kompletnie niezrozumiałe.
9: Okej. Okay. Zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, to krótka piłka po raz drugi. Pytanie pierwsze. Konfederacja przywróci obowiązkowy pobór do wojska, tak czy nie?
10: Nie.
9: A Pegasusowa Komisja Śledcza to była strata czasu, tak czy nie?
10: Tak.
9: Prezydent powinien pomóc prawicy ułożyć listy wyborcze do Senatu, tak czy nie?
10: Tak, powinien być liderem tego projektu.
9: Partyjna polityka to jest zadanie dla prezydenta?
10: To jest kwestia dania stabilnej większości w Senacie, która pozwoli między innymi nadawać bieg inicjatywom referendalnym pana prezydenta, ale też w wielu innych kwestiach jest to ważne. Jeżeli uruchomiliśmy pracę nad nowym projektem konstytucji, to musimy mieć większość w Zgromadzeniu Narodowym i w Zgromadzeniu Narodowym, więc nie tylko w Sejmie, ale również w Senacie.
9: To jeszcze wyniki sądy z naszej strony internetowej. Pytaliśmy, czy Mateusz Morawiecki odbierze wyborców Konfederacji. 42% odpowiedzi na tak, więcej, bo 58% odpowiedzi na nie. Te wyniki mamy na radio.z.pl i tam rozmawiamy dalej z naszym gościem.
8: To jest gość Radia Z.
9: Panie pośle, powie pan dzisiaj twardo i zdecydowanie, że nie będzie rządu z Konfederacją bez premiera z Konfederacji?
10: Nie, ponieważ nie chcemy spekulować o takich rzeczach rok przed wyborami.
9: To ciekawe, bo 30 października ubiegłego roku, czyli na więcej niż rok przed wyborami, to pan w TVN24 powiedział: nie wejdziemy do koalicji z nikim, kto nam nie da premiera, czyli osoby decydującej.
10: To jest moje osobiste stanowisko. Miałem w tym zakresie rozmowy z moimi kolegami, że rozmowa o jakichkolwiek stołkach i stanowiskach wtedy nawet 2 lata przed wyborami, a nie rok przed wyborami. To jest błąd i żeby takich rzeczy nie robić, moi koledzy, z którymi o tym rozmawiałem, mają absolutnie rację.
9: Czyli wyszedł pan przed szereg w tej sprawie?
10: Ja wyszedłem ze swoją opinią. Uważam, że w sytuacji, w której, w takim systemie, w jakim mamy w Polsce, to zgodzenie się na randkę w ciemno, na kogokolwiek, kto będzie spoza naszego środowiska, w sytuacji, jak silną pozycję ustrojową ma premier, będzie błędem, byłoby błędem i może nas zatopić jako projekt.
9: A dzisiaj Bosak czy Mentz? Kto jest kandydatem Konfederacji na premiera?
10: Nie spekulujemy o takich rzeczach i żadnym...
9: Nie, to nie chodzi o spekulacje, chodzi o to, kto jest twarzą Konfederacji, którą ją pokazujecie. Tak, kto ma być nasz przyszły premier? O to walczymy.
10: My w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości naprawdę mamy 2 skrzydła. Mamy skrzydło narodowe, mamy skrzydło wolnościowe i nie jest to przedmiotem spekulacji jakichkolwiek, kto jest personalnie naszą kandydatem.
9: Ale nie
10: na premiera.
9: Powiecie wyborcom, kto jest kandydatem na premiera?
10: Nie wiem, to będzie decyzja Rady Liderów Konfederacji Ścisłych Władz naszej formacji. To będzie
9: To są dwie różne wizje polityczne, musi
10: nie,
9: pan przyznać.
10: Nie, to są bardzo...
9: Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja to są jednak inne ścieżki.
10: W 90% mamy spójność i proszę zobaczyć, jak my spójnie głosujemy w Sejmie. Bardzo wyjątkowe są sytuacje, gdy dzielimy się w jakichś głosowaniach. W absolutnej większości głosowań głosujemy w wspólnie i to jest dobra na co dzień pracowana koalicja, bo Konfederacja jest w istocie jest koalicją dwóch środowisk, które mają różne korzenie, różną bazę, różną tradycję i historię, różnych liderów, różny skład osobowy. Są też ludzie, którzy są tak na pograniczu obu tych środowisk.
9: Ale
10: i to
9: jest
10: dobrze działa.
9: Jest oczywiste, że kandydatem na premiera od was będzie ktoś z duetu Bosak-Mentzen?
10: Zobaczymy. To jest rok, mamy rok do wyborów i to naprawdę myślę, że podstawową taką intuicją jest to, żeby nie spekulować na temat takich rzeczy personalnych.
9: No nie, to nie pamiętamy, chodzi o spekulacje, tylko chodzi o wasz wybór, panie pośle.
10: My pamiętamy, jak to działało historycznie. Pamiętamy historycznie Jana Rokitę, premiera z Krakowa. I to jest wstrząsający błąd. Nikt nie zgodzi się na to, żeby być obsadzony w tej roli, bo minęło ile lat? 20?
9: A co teraz będzie 20? Premier z Lublina?
10: Nie wiem. Nie sądzę.
9: No bo dlaczego tak bardzo drażni was Przemysław Czarnek?
10: W ogóle nie jest kwestia drażnienia. Może w pewnych kwestiach, gdy próbuje ktoś chodzić w naszych butach i próbuje mówić naszym językiem, udając, że nie było 8 i całkiem innych lat rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, to jest irytujące, ponieważ to są
9: Ale
10: takie
9: to
10: momenty...
9: Ale to wy mówicie, on nie powinien być premierem. Dlaczego?
10: Powiem tak, premier nie powinien być z PiSu. To jest pierwsza podstawowa rzecz i to powinno w sumie zamknąć sprawę, tak?
9: To jeśli prezydent przyjdzie i powie, ja was pogodzę, niech premierem będzie Zbigniew Bogucki, to co wy na to?
10: Nie sądzę, ponieważ Zbigniew Bogucki jest pisowcem, jest członkiem, moim zdaniem, nadal Prawa i Sprawiedliwości i jest, no, reprezentuje w wielu wymiarach po prostu Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeszcze raz powiem, spekulowanie personalne rok przed wyborami to zmarnowanie czasu mojego, pana i naszych słuchaczy.
9: Pan może tak twierdzić, ale Prawo i Sprawiedliwość wskazało kandydata na premiera, dlatego naturalne jest to, że pytamy, kto jest kandydatem na premiera z innych
10: ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość wskazało metodą na listę osobę, która ma równie szansę zostania realnym premierem jak pan premier Gliński, który został wicepremierem do spraw kultury, ministrem i nigdy premierem nie został. Był wiele miesięcy przed wyborami kolejnymi wyznaczony jako kandydat na premierów. To był element taktyki przyciągania do siebie uwagi, mówienia o różnych kwestiach, problemach. Wskazanie Przemysława Czarnka było element taktyki i wewnętrznej, i zewnętrznej. Rozumiemy te aspekty. My nie mamy potrzeby podobnych ruchów i narzędzi stosowania.
9: To zamykając temat, a może Andrzej Duda mógłby pogodzić was wszystkich jako kandydat na premiera?
10: Nie sądzę.
9: Też zły pomysł?
10: Myślę, że w samym Prawie i Sprawiedliwości on nie budzi entuzjazmu.
9: No dobrze, to pytałem pana wcześniej w Krótkiej Piłce o pobór do wojska. To jest tak, że Konfederacja jest za obowiązkowym powrotem poboru, czy przeciwko temu poborowi?
10: Dyskutujemy na temat tego. Wiemy, że jest bardzo duży opór, wiemy, że byłoby to bardzo trudne, ale wprowadzenie systemu powszechnego przeszkolenia osób, którego w chwili obecnej nie ma, żeby zbudować bazę poborowych, której nie ma, to są realne problemy. To są rzeczy, z którymi musimy się zmienić. Przywrócenie 1:1 poboru, tak jak on wyglądał w latach 90. Ja pamiętam, jak wyglądało tak zwane wojsko jadące i czy tak zwana rezerwa jeżdżąca do domów. No i wiem, znam historię, świadectwa moich kolegów, kilka lat ode mnie starszych, jak wtedy wyglądało wojsko. Do tego na pewno nie ma powrotu i nikt na to w Polsce by się nie zgodził w takim formacie historycznym.
9: Gdyby rządziła Konfederacja, obowiązkowy pobór do wojska nie wróci.
10: Bardzo bym się zdziwił, gdybyśmy mieli inne stanowisko w tej sprawie.
9: Sławomir Mentzen. Jestem zwolennikiem rozwiązania, żeby po maturze młodzi mężczyźni przeszli kilkumiesięczne przeszkolenie.
10: A to nie jest pobór. To jest właśnie przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
9: Ale gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
10: Wojsko powinno to prowadzić. To jest jasne, oczywiste, tak, ale...
9: Czyli na kilka miesięcy młodzi ludzie po maturze powinni trafiać do wojska.
10: Czy to zrobimy w trakcie studiów jako w okresach wakacyjnych, doszkolenie, przeszkolenie? Są kwestie techniczne. Jest bardzo ciekawy dotyczący tych kwestii raport Fundacji Instytut Sobieskiego dotyczącego tego, w jaki sposób budować potencjał werbowania potencjalnie rezerwy, której nam, jeszcze raz powiem, brakuje. I to jest rozwiązanie, które musimy znaleźć, ale to jest co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu, ze zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru.
9: Panie pośle, czy Mateusz Morawiecki powinien zostać wicemarszałkiem Sejmu?
10: Myślę, że gdy będzie zgłoszony jako kandydat na ten wakat, to opór będzie dużo mniejszy niż w sprawie pani marszałek Witek. Myśmy, pamiętając, jakim ona była marszałkiem w poprzedniej kadencji, zagłosowaliśmy przeciw niej personalnie, ale jest dla nas jasne, że kilkudziesięcioosobowy klub, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosi się po swojego wicemarszałka, powinien mieć reprezentację w Prezydium Sejmu, więc to może być jeden z pierwszych faktów politycznych po powołaniu klubu, zgłoszenie się po tego marszałka. A jak znam nastawienie większości sejmowej, to z radością wypełnią ten wakat, pogłębiając podziały w obozie Prawa i Sprawiedliwości.
9: Czyli jeśli powstanie nowy klub w Sejmie, Mateusz Morawiecki go stworzy, to będzie mu się należało to stanowisko wicemarszałka pana.
10: Należało, to jest mocne słowo, ponieważ zasada jest
9: Konfederacja
10: taka...
9: ma wicemarszałka, PSL ma, Polska 2050, a każdy z tych klubów jest mniejszy niż środowisko Morawieckiego.
10: Tyle, że to są kluby, które weszły z odrębnych list parlamentarnych, a to będzie klub, który powstał w wyniku secesji. Z uwagi na polską tradycję parlamentarną jest inne traktowanie takich klubów, które powstały w wyniku secesji. To nie będzie pierwszy tego rodzaju klub i to jest wtedy decyzja woli sejmowej. Ale jest wakat, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego reprezentanta. Z uwagi na trwanie w uporze, że to ma być pani marszałek Witek, z uwagi na to nie ma uzupełnienia tego wakatu, więc myślę, że to jest dosyć jeden z oczywistych ruchów, który może być grany w najbliższym czasie.
9: Konfederacja zaprasza Mateusza Morawieckiego do wspólnego paktu senackiego.
10: My nikogo nie zapraszamy do wspólnego paktu senackiego, ale jeżeli pakt senacki ma mieć miejsce, to wszystkie realnie siły funkcjonujące w opozycji, mające poparcie społeczne, powinny w nim uczestniczyć. Wszystkie, bez wykluczania kogokolwiek.
9: I powinien
10: być ten pakt, głównym jego gospodarzem powinien być pan prezydent, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, jego żywotnym interesie jest, by była stabilna większość przychylna mu w Senacie i to jest też kwestia współpracy. Jeżeli będzie wojna szeroko rozumiana na prawicy i będzie chaos i mętlik na prawicy, to nie będzie miał nawet przy całkiem dużym poparciu czy rekordowym poparciu Karol Nawrocki reelekcji.
9: Ale bierze pan udział w jakichkolwiek rozmowach na temat paktu senackiego?
10: Nie, nie biorę, nie toczą się te rozmowy. Zresztą
9: nie
10: wszyscy,
9: ma takich rozmów.
10: Wszyscy wiemy, że im później te rozmowy się zaczną, tym lepiej.
9: Ale dlaczego tych rozmów nie ma, pan
10: ale
9: zdaje?
10: Ale dlatego między innymi, że one musiałyby oznaczać rozmowy o określonych parytetach, okręgach, o nazwiskach, a sytuacja, w której jest tak dynamiczna scena polityczna, takie rozmowy będą miały sens, ale na wiosnę przyszłego roku, czyli mniej więcej na poziomie maja, czerwca, kiedy będziemy wiedzieli, jakie jest realne, stabilne poparcie poszczególnych projektów, które miałyby brać udział w tego rodzaju porozumieniu na poziomie prezydenckim. I to nazwijmy to paktem prezydenckim, nie senackim. Apelowałbym o stosowanie takiej nomenklatury.
9: Ale widzi pan prezesa Kaczyńskiego, który wychodzi na konferencję prasową z panem Markiem Wochem i mówi, no, zawarliśmy porozumienie, tu jest nasz początek paktu senackiego.
10: Widziałem taką samą konferencję, gdy Marek Wok z Grzegorzem Braunem również porozumiał
9: kilka
10: się do wspólnego paktu senackiego, bo kilka miesięcy wcześniej nie wiemy, co wydarzyło się po drodze.
9: No dobrze, ale wy wyśmiewacie ten ruch prezesa Kaczyńskiego.
10: Bo znamy Marka Wocha.
9: Dlaczego pan to wyśmiewa?
10: Bo Marek Woch, ja go znam, działał w Stowarzyszeniu Republikanie, którego byłem liderem. Znamy go od wielu lat i wiemy, jak funkcjonowały projekty, w których on był. Powiem w skrócie, co już wielokrotnie było powiedziane, nie jest ani bezpartyjny, ani samorządowcem.
9: No bo to jest lider bezpartyjnych samorządowców.

0: mamy 2,5 tysiąca włodarzy gmin w Polsce, z których około 60% ich kariera polityczna jako lidera lokalnego zakończyć się ma za 3 lata, a za rok to będą mniej niż 2 lata i to jest moment, w którym wiele z tych osób myśli, żeby wystartować do Sejmu, żeby zaangażować się w inne projekty, tak jak zawsze kokietowali i oszukiwali, bo widziałem to wielokrotnie, jak ci właśnie włodarze miast próbowali swoją grę toczyć z różnymi projektami politycznymi, tak teraz uwagi na gilotynę dwukadencyjności. Wielu z nich myśli, że na poważnie trzeba podjąć pewne decyzje, postawić kropkę nad i to się wydarzy.
1: Ale moment, Marek Woch podszywa się pod cudze sukcesy, kiedy opowiada o tym, co było w wyborach 2023?
0: Proszę zapytać realnych liderów tych środowisk, czyli ludzi, którzy są prezydentami miast, szefami gmin, którzy brali udział w projektach bezpartyjnych samorządowców, nadawali im realną dynamikę. Takich ludzi jak pan Raczyński, mógłbym tutaj wymieniać nazwiska prezydentów takich miast jak Kalisz, jak Lubin. Moglibyśmy wymieniać, wiemy, z których miast samorządowcy nadawali impetu tym projektom. I to, że kogoś wzięli z sobą na pokład, dali mu jakieś funkcje koordynatorskie, no i on uwierzył, że on jest kapitanem okrętu, to jest nierzadkie w Polsce i w ogóle w polityce i w życiu publicznym.
1: Panie pośle, to pytanie do wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ten raport Komisji Śledczej jest gotowy?
0: Nie. Jak będzie gotowy, to pewnie będę do niego bardzo szeroko zdanie odrębne zgłaszał.
1: Ale w tym tygodniu zgasicie światło, skończycie pracę Komisji Śledczej?
0: Nie sądzę, ale jestem bardzo ciekaw.
1: Bo słyszeliśmy wcześniej, że przed wakacjami sejmowymi komisja chce skończyć pracę.
0: Rok temu słyszałem, że już kończymy, a dlatego nie dostanę możliwości dzieci posiadania własnego eksperta w tej komisji, bo już kończymy, więc nie ma sensu go powoływać. To było rok temu, więc zobaczymy, ile ten... Wszyscy się boją, myślę, zakończyć to raportem, ponieważ raport zostanie poddany ocenie polskiej opinii publicznej i to może być bardzo surowa ocena.
1: No czytam, że to będzie raport trójwarstwowy, że będzie część jawna, część tajna i część ściśle tajna i ta ostatnia ma trafić tylko do prokuratury. Pan będzie mógł przeczytać tę ściśle tajną część raportu Komisji Śledczej, w której pan pracuje?
0: Nie, cały czas nie mam dopuszczenia do ściśle tajnych.
1: To trochę absurd, że z komisji wyjdzie raport, którego pan nie
0: pozna. Jedyny przedstawiciel opozycji w tej komisji nie będzie mógł się z nim zapoznać. Tak.
1: No to dlaczego tej ostatniej części nie będą mogli przeczytać wszyscy posłowie?
0: Ponieważ posłowie mają dostęp tylko do tajnego, a o tym, kto dostaje ściśle tajne, dostaje polityczny szef służb specjalnych.
1: No jasne, tylko co w tej części raportu dla prokuratury specjalnie napisanej będzie?
0: Nie mam pojęcia, ponieważ uważam, że bardzo wielu wątków nie poruszono, bardzo wielu wątków nie dotknięto, nie przeprowadzono środków dowodowych, co do których komisja sama się zgodziła, żeby je przeprowadzić i przegłosowała ich przeprowadzenie. Więc zobaczymy, czy sobie z tego rodzaju formalizmami dadzą radę. Nie sądzę.
1: Czy w raporcie komisji znajdzie się zdanie o tym, że panowie Kamiński i Wąsik okłamywali Jarosława Kaczyńskiego w sprawach Pegasusa?
0: Nie wiem.
1: Bo to pan o tym mówił jakiś czas temu.
0: Czy mówiłem na tym podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chwilę przed tym przesłuchaniem zostały opublikowane nagrania z gabinetu Daniela Obajtka, który był nielegalnie podsłuchiwany, ponieważ i był podsłuchiwany w jednym z najbezpieczniejszych budynków Europy Środkowej. Budynek Orlenu to jest budynek, który ma super dobrą ochronę, więc ktoś z tej ochrony, czyli domniemujmy ktoś ze służb, nagrywał Daniela Obajtka, później te nagrania trafiły do mediów i jeżeli było to poza trybem oficjalnym, to znaczy, że było nielegalne podsłuchiwanie na przykład Daniela Obajtka i to nie był jedyny tego rodzaju przypadek.
1: A powie pan dzisiaj, że rząd PiSu uczynił z Pegasusa broń polityczną do walki z opozycją?
0: Tak uważa bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może ludzie Morawieckiego zaczną o tym teraz mówić, jak już są poza PiSem, bo jak...
1: A pan co uważa w tej sprawie?
0: Tak, uważam, że nadużywano tych narzędzi. Sytuacja, w której wiadomości z telefonów prywatne polityków opozycji trafiały na pasek telewizji publicznej, to było wykorzystywanie narzędzia inwigilacyjnego do walki politycznej. To, co działo się w sprawie pana senatora Brejzy, który jest absolutnie nie z mojej bajki, to było absolutnie

0: absolutnie karygodne, ale w tej sprawie toczy się już postępowanie karne, są przesłuchiwani ludzie. 3 lata prawie już trwa to postępowanie za obecnych rządów, więc to najwyższy czas, żeby jakieś akty oskarżenia trafiały do sądu.
1: A czy jeśli Konfederacja stworzy kiedykolwiek rząd z PiS-em, pozwolicie na to, żeby to ludzie PiS-u odpowiadali za służby specjalne?
0: Po pierwsze, jeszcze raz powiem, że jestem przeciwny jakimkolwiek tego rodzaju spekulacjom. Po drugie, to zależy. Ja osobiście...
1: Zadam pytanie inaczej.
0: Ja osobiście
1: czy politycy
0: uważam...
1: PiS-u powinni odpowiadać za służby specjalne? Po tym,
0: na
1: co pan
0: pewno...
1: zobaczył.
0: Na pewno nie ci, którzy odpowiadali wtedy, to jest absolutnie wykluczone. Co więcej, wiem, że prawie cały PiS tak samo uważa. Tam nikt nie tęskni za tym, żeby pan Mariusz Kamiński wrócił na swoje stanowisko. Tak samo jak nie chcą, żeby ta sama ekipa kierowała prokuraturą, która kierowała. To jest powszechne podejście w prawie wszystkich grup i frakcji w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy pan pozwoliłby dzisiaj, żeby Zbigniew Ziobro znów był ministrem sprawiedliwości?
0: Nie, absolutnie nie. I absolutnie nikt z PiS-u nie może być ministrem sprawiedliwości, jeżeli...
1: Dlaczego?
0: Ponieważ oni zacieraliby ślad zamiast posprzątać ten bałagan, a tam jest wielki bałagan, który trzeba posprzątać i po PiS-ie i po KO, ponieważ ten bałagan gigantyczny i chaos, który mamy w sądownictwie, prokuraturze, został pogłębiony jeszcze za ministrów Bodnara i Żurka. Jest gorzej niż było. Zapaść sądownictwa jest coraz wyraźniejsza, coraz głębsza. Pomimo tego, że pojawiło się ileś wyroków europejskich, które wskazują, że nie można z automatu na przykład wykluczać sędziego tylko z uwagi na tryb jego powołania, że do każdej sprawy trzeba podchodzić indywidualnie. Ale chaos jest bardzo duży, jest bardzo głęboki na każdym poziomie. Przygotowaliśmy z grupą ekspertów, z którymi współpracujemy w ramach Fundacji Dobry Rząd, bardzo duży taki dokument dotyczący tego, jak naprawiać wymiar sprawiedliwości i mam nadzieję, że będziemy go prezentować na jesieni tego roku. Jesteśmy w trakcie takiego pogłębionego uzgadniania wspólnego stanowiska całej Konfederacji w tym zakresie. Mamy za sobą 18 miesięcy, jeżeli nie więcej, pracy nad tym, jak powinna wyglądać naprawa wymiaru sprawiedliwości, bo to jest jedno z największych wyzwań, przed którymi stanie każdy kolejny rząd. Każdy.
1: No to spójrzmy do pytań od słuchaczy, od widzów, internautów. Pan Artur pana pyta. Jest pan posłem wybranym w okręgu wyborczym numer 5, obejmującym wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego. Jak to jest, pyta słuchacz, że ma pan biura poselskie w Warszawie i Iławie, a nie ma pan na przykład w Toruniu czy innym mieście swojego okręgu? I kiedy pan był ostatnio w swoim okręgu, pyta słuchacz?
0: W swoim okręgu ostatnio byłem 2 tygodnie temu, pomimo okresu wakacyjnego, a jest jedna prosta odpowiedź na to. Toruń jest miastem, w którym mieszka, w którym funkcjonuje na co dzień Sławomir Mentzen. Jest miastem, w którym faktycznie można powiedzieć, że ja zostałem posłem z Torunia, chociaż mieszkam w aglomeracji warszawskiej, a posłem z Warszawy został, bo to jest okręg flagowy, ten najbardziej medialny, największy, Sławomir Mentzen, chociaż jego centrum interesów życiowych firma działalność prowadzi w Toruniu.
1: No dobrze, ale pan jest posłem dla ludzi z Torunia.
0: Nie,
1: dlaczego pan się z nimi tam nie spotyka?
0: Oczywiście, że się spotykam, reaguję na interwencje, ale...
1: Gdzie oni mogą przyjść, żeby z panem się spotkać?
0: Absolutna większość interwencji, nawet w 7. kadencji, a tym bardziej teraz, jest dokonywanych w drodze dokumentacyjnej i w drodze mediów elektronicznych.
1: Ale jeśli ktoś chciałby przyjść do pana, spotkać się z panem w Toruniu, to gdzie ma się zgłosić?
0: Ale co do zasady staram się z ludźmi pracować na dokumentach i w
1: rozumiem,
0: sytuacjach
1: są maile, można pisać do siebie, ale jeżeli jest coś,
0: jeżeli jest taka sytuacja, to ja miałem takie, zresztą mam jedną bardzo dużą interwencję dotyczącą spraw toruńskich, którą się za chwilę będę głośno zajmował, ale w takich przypadkach ja jadę na spotkanie, ale to są wyjątkowe sytuacje, muszą być poważne dokumenty, musi być poważna sprawa, taka, która wymaga również spotkania w 4 oczy.
1: Czyli w Toruniu pana w żadnym biurze że wyborca nie znajdzie, podsumowując.
0: Jest zasada konstytucyjna, że poseł reprezentuje wszystkich Polaków. Ja jestem bardzo pracowitym posłem. Jeżeli chodzi o liczbę, Klub Konfederacji ma największą liczbę ustaw w proporcji do liczby, które ma posłów zgłoszonych w tym parlamencie, a prawie 80% tych projektów ustaw były przygotowane przeze mnie i ludzi, którzy ze mną współpracują. To naprawdę jest duża praca.
1: Pan Maciej pyta pana, czy wybiera się pan do Juraty na spotkanie prezydenta Nawrockiego z młodzieżą?
0: Nie jestem już młodzieżą, bardzo bym chciał, ale PESEL to jest coś, czego nie oszukam. Mam 48 lat, więc nawet w starym eseldowskim rozumieniu tych spraw jestem w wieku średnim.
1: A ja wciąż się czuję młodzieżą.
0: Ja się czuję młodzieżą.
1: Ale nie mam jeszcze 48 lat, może to dlatego. Panie pośle, kolejne pytanie od słuchacza. Czy Konfederacja byłaby gotowa na przedterminowe wybory?
0: Ja uważam, że to było dobre rozwiązanie dla Polski i myślę, że przy tym chaosie, który w chwili obecnej ma miejsce, gdyby Donald Tusk chciał uciekać do przodu, wziąć na siebie to ryzyko, powiedzieć sprawdzam, to byłoby dobre dla Polski, jakbyśmy mieli szansę wcześniej sprawdzić, w jakiej jesteśmy sytuacji.
1: Tak, ale słuchacz dopytuje, czy są jakieś przesłanki, aby wybory odbyły się wcześniej niż w terminie wyznaczonym?
0: Musiałby wniosek o to złożyć Donald Tusk, który jest liderem w chwili obecnej formacji rządzących. Ja jestem głęboko przekonany, że wtedy zagłosowalibyśmy za takim wcześniejszym skróceniem kadencji Sejmu. Wybory na jesieni tego roku byłyby lepsze niż za rok.
1: Kolejny słuchacz pyta, czy jest pan Jackiem Kurskim Konfederacji?
0: Mam nadzieję, że nie.
1: A co
0: i nie
1: to
0: wiem
1: znaczy?
0: Dlaczego, nie wiem właśnie jakie pola wspólnoty można by tutaj szukać. Jacek Kurski był propagandystą, był człowiekiem, który odpowiadał za warstwę medialną. To nie jest moje pole specjalizacji. Był na pewnych etapach rzecznikiem prasowym, był człowiekiem, który konstruował politykę medialną. Żadnej z tych rzeczy nie robię.
1: No to może pytanie kolejne od słuchaczy wyjaśni, dlaczego takie przed chwilą padło. To kolejne brzmi tak. Jak idzie rozsadzanie jedności Konfederacji od środka? Jaki ma pan plan na to, czy podzielenie przed wyborami Konfederacji tak, aby się nie dostała do Sejmu, czy może jednak po wyborach rozłam i koalicja męcenowców z Koalicją Obywatelską?
0: Jestem głęboko przekonany, zresztą jak patrzymy na to, jak przebiegał ostatni rok, że próby podzielenia Konfederacji, które podejmował Jarosław Kaczyński na mówienie dobry Męcen, dobry Bosak.
1: Nie, właśnie
0: dobry,
1: Męcen,
0: dobry Bosak,
1: nie,
0: dobry Bosak, zły Męcen oczywiście.
1: Tak młody Bosak, dobrze zapowiadający się polityk, a jeśli chodzi o nową nadzieję, to ten darwinizm społeczny, który głosi Męcen,
0: i młody Balcerowicz Torunia, tego rodzaju
1: no, tak
0: epitety.
1: Mówi,
0: one się zakończyły tym, że podzieliła się nie Konfederacja, tylko PiS się podzielił, bo taki mamy finisz tego roku ciężkiej pracy nad podziałem Konfederacji, który prowadzi PiS. Ja jestem wielkim patriotą Konfederacji jako projektu wspólnego narodowo-wolnościowego. Jestem wielkim zwolennikiem bliskiej współpracy i widzę, że jest taka konwergencja w ramach codziennej pracy. Konwergencja, czyli uspólnienie stanowisk i takie zbliżenie się. Widzę, że moi koledzy z Ruchu Narodowego mają dużo bardziej wolnościowe, wolnorynkowe podejście do wielu kwestii niż lata temu. Sam Krzysiek Bosak mówi, że takie deregulacyjne, konserwatywne, fiskalne podejście stało się elementem twardym DNA Konfederacji. I my ten projekt przez wspólną pracę budujemy.
1: Ale słyszy pan, bo to ciągle się pojawia, że ta Konfederacja Bosaka raczej chciałaby współrządzić z PiS-em, a Konfederacja Męcena z Tuskiem.
0: To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. My mamy... Powiem tak, ja słyszę, gdy mówi wielokrotnie publicznie i prywatnie Sławomir Męcen, że my chcemy odsunąć z polskiej polityki od władzy zarówno Tuska, jak i Kaczyńskiego i jest to w 100% zgodne z tym, co mówi prywatnie i publicznie i tak myślę. Ja myślę,
1: no tak,
0: że
1: tylko,
0: tak
1: bo to na waszej stronie jest taki baner, na którym piszecie, że Konfederacja to jest wielka koalicja środowisk prawicowych, która powstała w celu przełamania dyktatu bandy czworga. No ale jeśli po wyborach będziecie musieli z kimś rządzić, to nagle dojdziecie do tej bandy czworga. No nie ma innej opcji.
0: I wtedy zobaczymy, że matematyka jest królową nauk, to po pierwsze.
1: A porzucicie ideały,
0: nie, to
1: dołączycie
0: jest kwestia,
1: do bandy
0: nie,
1: czworga.
0: Nie, to jest kwestia w tym momencie bardzo jasnego ustalenia rzeczy, które chcemy zrobić, jeżeli wejdziemy z koalicji albo warunków, pod którymi poprzemy rząd, nawet jeśli do niego nie wejdziemy. Istotne jest mieć klarowne warunki merytoryczne, co chcemy zrobić. Ponieważ wiemy, że nam, nasi wyborcy z jednej strony mogą nie wybaczyć nie wejścia do rządu, z drugiej strony na pewno nie wybaczą nam złego rządzenia i nie dowożenia obietnic.
1: Ale
0: i nie
1: może...
0: możemy sobie pozwolić na to, żeby złożyć 100 obietnic i spełnić 7, bo nas to zabije.
1: Jasne.
0: Donald Tusk ma tak twardy elektorat, że go to nie zabiło, a ja znam naszych wyborców. Oni nam nie wybaczą, jeżeli my będziemy działać inaczej, niż obiecywaliśmy w trakcie, gdy byliśmy w opozycji.
1: Ale czy może pan dzisiaj powiedzieć, że nikt w Konfederacji nie da się namówić po wyborach na koalicję rządową z Donaldem Tuskiem.
0: Z Donaldem Tuskiem personalnie na pewno nikt się nie da namówić.
1: Ale jeśli premierem nie będzie Tusk?
0: To dalszych spekulacji nie prowadzę.
1: No nie, no. Dalszych pytanie spekulacji jest, czy z Koalicją Obywatelską w ogóle jest przestrzeń do rozmowy o współrządzeniu?
0: Z każdym,
1: ważne dla waszych wyborców, z każdym, którzy będą głosowali.
0: Z każdym dniem tych rządów nawet teoretyczna szansa radykalnie spada i teraz już jest moim zdaniem bliska zera.
1: A kiedy pan słyszy, że Ryszard Petru chce zakładać Konfederację Light, czyli łowić na waszych jeziorach...
0: Trzymam kciuki.
1: W ogóle się pan nie martwi?
0: Trzymam kciuki. Ryszard Petru kiedyś tak chciał pomóc obozowi demokratyczno-liberalnemu, że doprowadził do samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku. Gdyby on nie rozbił głosów Koalicji Obywatelskiej na dwa obozy, nie byłoby samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku. Ja uważam, że on przede wszystkim będzie łowił wśród sfrustrowanych wyborców własnego obozu politycznego, wśród przedsiębiorców i innych tych ludzi, którzy naprawdę są rozgoryczeni tym...
1: I mogliby przyjść do was.
0: Ci, którzy do nas nie przeszli z tego obozu, mają fundamentalne powody, żeby nie przyjść i jeżeli oni zostaną podzieleni, to takim funkcjonalnym... Ja życzę Ryszardowi Petru mocnego 49% zbawionych w obozie obecnej władzy, swojej własnej ekipie, bo nic lepszego nas jako opozycji nie może spotkać.
1: A da pan się wyzwać na pojedynek z Ryszardem Petru? Będzie pan debatował z liderem Konfederacji Light? W cudzysłowie?
0: Nie wiem, czy jest ku temu jakiekolwiek potrzeba i ku temu jakiekolwiek powody. Ja na bieżąco debatuję z Ryszardem Petru każdego dnia posiedzeń sejmowych, w których bierzemy udział. I Ryszard Petru jest tak wolnorynkowy, tak wolnościowy, że zagłosował nawet przeciw temu, żeby prywatne firmy, a nie tylko państwowe jednostki naukowo-badawcze mogły w Polsce produkować marihuanę medyczną. Skutek jest taki, że cała marihuana medyczna, która w Polsce jest spożywana, to jest bardzo duży rynek, wpływa do Polski z zagranicy. Z Czech, Niemiec, Izraela, Kanady. Dzięki temu, że taki wolnościowiec bezobjawowy jak Ryszard Petru tak głosował, on jest takim sejmowym kopciuszkiem, który się zajmuje małym żwirkiem i kamyczkami, które bolą przedsiębiorców, a tych dużych kamieni to on w ogóle nie dotknie, nie doruszy, a my chcemy wejść do rządu i chcemy być w większości rządowej po to, żeby tymi dużymi kamieniami, które przeszkadzają Polakom, się zająć.
1: Sejmowy kopciuszek, wolnościowiec takie... bezobjawowy. No, używa pan już teraz takiego języka, że żal kończyć rozmowę, ale niestety czas jest nieubłagany.
0: Też mi jest przykro, a chciałbym, żeby było inaczej, ale cała ta komisja deregulacyjna to się zajęła kilkuset kompletnie albo mało istotnymi sprawami, takimi jak to, żeby na przykład karta wędkarska była w M-Obywatelu. Tego rodzaju wielkie, czempiońskie ruchy deregulacyjne
1: myślę,
0: mają miejsce.
1: Myślę, że jeden wędkarz by się ucieszył.
0: I bardzo
1: Wittler,
0: dobrze.
1: Konfederacja. Wielkie dzięki. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie, poinformował wiceszef Departamentu Obrony USA Elbridge Colby. Jak napisał na X-ie, celem przeglądu jest zapewnienie, że NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę. Dodał, że przegląd przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych NATO 3.0. Colby dodał, że liczy na bliską współpracę z dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Aleksusem Grynkiewiczem oraz na dalsze konsultacje z europejskimi sojusznikami. Według dziennika Wall Street Journal kierownictwo Pentagonu zabiega o redukcję amerykańskich sił zaangażowanych w Europie. Mimo to Colby na początku lipca po spotkaniu z szefem BBN Bartoszem Grodeckim mówił, że rozmowa dotyczyła wzmocnienia obecności USA w Polsce. Także wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po spotkaniach w zeszłym tygodniu w Departamencie Stanu i w Pentagonie oświadczyła, że strona amerykańska podkreśla, iż chociaż pewne wycofania z Europy są i pewnie będą, to nie będzie dotykało to strony polskiej. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat, po tym jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat, stąd choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
2: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
1: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
0: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówi o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Nawet dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę, gdy ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Rowerzysta został poważnie ranny, kierowca usłyszał zarzut. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokości drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę pierwszy raz, później rusza do przodu, by znów zacząć cofać i potrącić rowerzystę drugi raz, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
3: Kierowca został zatrzymany, okazało się, że prowadził pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W czasie przesłuchania 34-latek nie przyznał się do winy, sąd aresztował go na 3 miesiące. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z postrzeleniem 41-latka w miejscowości Koszelówka niedaleko Płocka. Do zdarzenia doszło przedwczoraj, a strzały padły z przejeżdżającego obok samochodu. W rękach służb są 43-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta. Zabezpieczono też broń, z której prawdopodobnie padł strzał. Ranny mężczyzna opuścił już szpital i został przesłuchany. Katowice szykują się do dużej wycinki drzew w Parku Kościuszki, najstarszym i jednym z najchętniej odwiedzanych parków w mieście. Znikną topole przy głównej atrakcji wieży spadochronowej, gdzie codziennie spacerują tłumy mieszkańców. To reakcja na ostatnie wichury, po których 20-tonowa topola runęła na ziemię. Dlaczego miasto zdecydowało się na taki krok i co pojawi się w zamian? Sprawdzał śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Powodem jest bezpieczeństwo. Topole mają około 80 lat, czyli są 2 razy starsze niż wynosi ich optymalny wiek. Badania z wykorzystaniem fal dźwiękowych wykazały, że w każdej chwili mogą się przewrócić.
6: Drzewa mają rozległe wypróchnienia i mogą stanowić zagrożenie dla osób spacerujących po parku.
5: Wyjaśnia Malwina Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie drzew zostanie wyciętych. Miasto zapowiada jednak, że w ich miejsce posadzi 10 lip. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Park Kościuszki jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego zgodę na wycinkę drzew musi wydać wojewódzki konserwator zabytków. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję zapadła wystąpiła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie Gdyni, a jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
8: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
7: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Od jutra dojazd na warszawskie lotnisko Chopina z utrudnieniami rusza remont ulicy Żwirki i Wigury. Prace podzielono na etapy i potrwają około 3 tygodni. Dojazd przed terminale cały czas będzie możliwy, ale mogą pojawić się problemy. Dlatego warto doliczyć trochę czasu, aby zaoszczędzić sobie stresu przed podróżą. Powie w Szwajcarii, w Polsce koszalińska kolej wąskotorowa powiększa tabor o 4 wagony prosto ze szwajcarskich Alp. 40-letnie składy są w doskonałym stanie technicznym. Każdy z nich kosztował 2,5 tysiąca franków szwajcarskich. Wagony mają wygodne, miękkie miejsca siedzące, ogrzewanie i wielkie okna, które otwierają się prawie w całości. Każdy z nas będzie mógł docenić komfort takiej podróży. Szwajcarskie wagony wyjadą na polskie tory w przyszłym sezonie. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Z każdym dniem będzie coraz goręcej, mówi Radio Z synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
0: Najgoręcej ma być na południowym zachodzie Polski, miejscami nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend, wtedy na północy kraju temperatura spadnie do 21-22 stopni. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Darka Klimczaka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
5: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 6. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Derek Klimczak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Sądny dzień w PiS. Po południu zbiera się komitet polityczny partii.
6: Ekstradycja Ziobry do Polski, decyzja Amerykanów nawet za kilkadziesiąt miesięcy.
7: Iga Świątek przygotowuje się do kolejnych występów. Posłuchajcie jak.
5: Szósta.
7: Po trzęsieniu w PiS-ie w partii wciąż odczuwalne są wstrząsy wtórne, w sieci emocje, w mediach epitety, za kulisami walka o każdego posła.
6: Jeden z nich, Grzegorz Lorek, dotąd stronnik Mateusza Morawieckiego, podpisał lojalkę i został w ugrupowaniu. Reszta ma być z niego usunięta dziś po południu podczas Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ruchy trwają, przygląda im się o poranku reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Wyłamywanie się niektórych kolegów pod wpływem wciąż trwającej presji oficjalnie wcale nie martwi europosła Waldemara Budę, działającego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
9: Dzisiaj mamy twardą grupę, która może stworzyć bardzo poważny klub, to jest ważne, natomiast nie ma znaczenia, czy to będzie jeden więcej, czy jeden mniej.
8: Wiceprezes PiS spokojnie zapowiada, że już za chwilę za rebeliantami zamkną się drzwi i wzajemne animozje opadną.
10: Rozłam jest taką sytuacją, że te emocje wyskakują, ale zaraz wszystko wróci do normy.
8: Najlepiej bawi się polityczna konkurencja, patrząc jak wciąż, mimo rzucania zaklęć, gotuje się w Prawie i Sprawiedliwości.
7: Polityczna rozmowa poranka, 2 po 8. Gościem Radia Z będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
6: Zaprasza Marcin Zaborski.
7: Jest kolejny krok na drodze rozliczeń i kolejna próba ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Prokuratura przygotowała i skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i aresztowanie polityka.
6: Mimo planów śledczych postawienia byłemu ministrowi poważnych zarzutów, od miesięcy jest on dla służb nieuchwytny.
7: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry. Czy tym razem się uda i USA faktycznie wydadzą posła Polsce?
11: To w tej chwili bardzo trudne do przewidzenia. Strona Polska zapewnia, że zrobiła wszystko, co trzeba, a wniosek obszerny jest dobrze przygotowany. W sumie zajęło to śledczym 3 miesiące, bo konieczne było twarde potwierdzenie, że polityk jest w Stanach Zjednoczonych. I to się udało, a teraz znów potrzebny jest czas.
12: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
11: Mówiła prokurator Anna Adamiak, ale śledczy mają i inne doświadczenia, kiedy mimo wniosku o ekstradycję organy danego państwa decydowały o deportacji, a to droga znacznie szybsza.
6: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów. Prokuratura chce mu postawić ich 26.
7: Polscy strażacy lecą walczyć z ogniem w Hiszpanii. Za 3 godziny wyruszają ze Świecka.
6: Będą działać tam, gdzie nie da się dojechać wozami strażackimi.
13: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc.
6: W akcji gaśniczej w Hiszpanii w sumie udział weźmie 105 polskich strażaków.
7: Rusza remont, będą utrudnienia. Kierowcy, uważajcie, na drodze krajowej numer 60 w Łódzkiem rozpoczęła się przebudowa trasy. Droga jest używana jako skrót z autostrady A2 do Płocka.
6: Szczególnie kierujący ciężarówkami muszą zachować ostrożność, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo. One będą miały po około 500 metrów każde, najkrótsze około 150-metrowe w Witoni.
6: Prace potrwają około 2 lat.
7: Magdalinet nie podbije stolicy Stanów Zjednoczonych. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie z Kanadyjką Leiką Fernandez 1-6 i 4-6.
6: Na linii o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry, Mateusz.
15: Dzień dobry.
6: W USA jest już także Iga Świątek, ale musimy uzbroić się jeszcze w cierpliwość, by zobaczyć ją na korcie.
15: Nasza najlepsza tenisistka wylądowała na wschodnim wybrzeżu, ale po długim odpoczynku, po zakończeniu wielkoszlemowego Wimbledonu wciąż nie pali się do gry. Dopiero za tydzień zobaczymy ją na starcie imprezy w Toronto. Raszynianka wolny czas pomiędzy treningami wykorzystuje na przyjemności, zrobiła krótki postój w Bostonie i wybrała się na koncert Ariany Grande. Świątek była nie tylko zachwycona występem wokalistki, ale także samym miastem. Wow, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę, podsumowała w swych mediach społecznościowych.
7: Dziś na korcie w Waszyngtonie zobaczymy Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Wiadomości Radio Z o poranku, co pół godziny.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
16: No i jak już się w Polsce porządnie wypadało, to teraz słuchajcie, z każdym dniem będzie coraz bardziej letnia pogoda. Dzisiaj w całej Polsce już nieźle, 24 stopnie na południu, w centrum 22, na północy 20, przelotny deszczyk jedynie nad samym morzem, ale jak mówię, od jutra już wszędzie pełna lampa i 30 stopni.
5: To jest taki zresztą deszczyniunio, to nawet deszczyk nie jest, takie... Pupurupu.
16: Taki nie mężczyzna, no.
1: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
16: To jest taki fąfel, co jeszcze na rowerze nawet jeździć nie potrafi.
5: To jest już, no. Takie pierwsze włoski pod pachami się pojawiają. To jest coś takiego.
16: To jak się przewróci i zbije sobie kolano, to woła: mama!
5: No, to tak.
16: Dajcie spokój.
5: Czyli nie ma co się bać.
16: Robert Karpowicz.
5: Marek Starybrat.
16: I wy, słuchacze Radia Z, najlepsi na świecie. Zaczynamy wtorek.

0: No ale nie ma spania. Słuchajcie, szkoda dnia. Piękne słońce
1: to teraz
0: z nami.
1: Mówisz, popatrz,
0: nie ma, no. Ale jak już wstaliśmy, no to już można coś fajnego opowiedzieć. Słuchajcie. Śniadanko. Czy już wszyscy są po śniadanku?
1: Ja właśnie jestem przed.
0: Jak to przed?
1: No, mam kanapki zrobione i zobaczymy, co się dalej z tym wydarzy.
0: To skąd ty masz tyle siły, żeby tutaj, prawda, mówić do mikrofonu? No chłopcze.
1: Z kolacji.
0: No, z kolacji jeszcze ci zostało. Słuchajcie, śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, tak powtarzają dookoła wszyscy naukowcy. Mm-hmm. Ale śniadanie śniadaniem, a co jest najważniejsze tak naprawdę, to zapytaliśmy o to Roberta Burnejkę, kulturystę. Bardzo proszę.
2: Pamiętajmy, że też trzeba formę. Nie sobie zapuszczać, a później co będzie na plaży. Trochę wstyd, nie? No. Także trzymamy zdrowo, trzymamy grilla i będzie fajnie.
3: Ja słyszałem grill?
0: Tak, było grill, no.
3: Dla mnie się to podoba.
0: To właściwie ten grill, to, przepraszam panie Robercie, ale to jest jedyne słowo, które ja zrozumiałem z tej wypowiedzi.
3: Grill. No. 11 po 6, grill.
0: No, jest

0: Uwielbiamy ten kawałek grać rano we wtorek, środa, czwartek, wideo w Radiu Z, 17 minut po 6. Ale dawno paragonów grozy nie było, nie?
1: No właśnie.
0: Co to ma być? Tym razem prosto z jarmarku dominikańskiego w Gdańsku.
1: No uwaga, siedzicie, zapnijcie pasy, bo tam można kupić tak, węgierskie langosze po 3 dychy, meksykańskie kurosy, czurosy, nie wiem jak to się czyta, po 25.
0: No, tak właśnie.
1: A wszystkich interesuje, uwaga, absolutny hit tego typu imprez, czyli pajda ze smalcem i ogórkiem. No. Pajda ze smalcem i ogórkiem na jarmarku dominikańskim w Gdańsku z cebulką i posypką kosztuje 25 zł. Pajda ze smalcem!
0: Za jedną pajdę 25 ziko?
1: Tak.
0: Ja dlatego właśnie na takie jarmarki to chodzę ze swoimi kanapkami. Ale chleb kroję wzdłuż, żeby wszyscy widzieli, pa jaki bogacz idzie. Patrzę, wziął pajdzisko.
1: No, to już naprawdę teraz przesadziłeś, ty burżuju.
0: Na to po 4 dychy.
1: 18 po 6. Dzień dobry bardzo, kochani, we wtorek.
0: Smacznego, krójcie jak lubicie.

0: za chwilkę wiadomości Radia Z, punktualnie o 6.30. Francja płonie w okolicach Bordeaux. Jadą tam na miejsce polscy strażacy i o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja pożarowa we Francji, powiemy w wiadomościach Radia Z o 6.30. Radio Z
1: i już. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
4: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
3: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: No i patrzcie, już 6.30, jest wtorek, 28 lipca, wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
3: Jest pierwsza ofiara ostatnich pożarów we Francji. Wczoraj podczas walki z ogniem na południu kraju zginął 38-letni strażak. Jechał zatankować pojazd. Dokładne okoliczności jego śmierci są wyjaśniane.
4: Ogień we Francji cały czas nie jest ugaszony. Już tydzień walczą z nim setki strażaków. Cały czas trwa też ewakuacja ludności. Do tej pory ze swoich domów musiało uciekać ćwierć miliona ludzi. To tak, jakby ewakuować całą Gdynię.
3: Francuska policja twierdzi, że ustaliła przyczynę tego pożaru. Przypuszcza się, że była przypadkowa, że ogień wznieciło użycie przez robotników pod kaszarki przy karczowaniu terenu, przy linii wysokiego napięcia.
4: Grzegorz Lorek woli zostać z Kaczyńskim niż odejść z Morawieckim. Poseł PiSu podpisał deklarację wymaganą przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne, napisał Lorek na X-ie.
4: Odejście Lorka od Morawieckiego oznacza, że grupa rozłamowa z PiSu liczy w tej chwili 39 posłów, jednego senatora i 3 europosłów.
3: Dzisiaj w Waszyngtonie kolejne spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent Ukrainy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na pogrzeb Lindseya Grahama, senatora popierającego działania Ukrainy, zwolennika nakładania sankcji na Rosję. Po raz ostatni obaj prezydenci rozmawiali pod koniec ubiegłego roku.
4: Szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski uważa, że dobrze byłoby, aby prezydent USA zaangażował się w starania o zawieszenie broni.
5: Można by zacząć od nałożenia sankcji na Rosję, albo chociaż ceł. Jest inicjatywa w Kongresie, żeby choćby po to, aby uhonorować zmarłego nagle senatora Lindsey Grahama, aby uchwalić jego ustawę sankcyjną na Rosję. No, poprzednio bywały też środki na dozbrajanie Ukrainy.
3: Sikorski dodaje, że Amerykanie cały czas sprzedają swoją broń Europie, która przekazuje ją potem Ukrainie. Ukraińcy korzystają także z danych amerykańskiego wywiadu.
4: Uwaga, jadący autostradą A1 z Łodzi na północ w stronę Gdańska.
3: Za skrzyżowaniem za dwójką na 275 kilometrze A1 jest zablokowana. Bus wpadł na barierki, potem wyleciał z drogi, dwie osoby są ranne. Już robi się korek, szukajcie objazdu na węźle Łódź Północ.
4: A przed nami wiadomości sportowe Radia Z. Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: 1,5 tygodnia temu prowadził jeszcze finał mundialu, a teraz kończy karierę słoweński sędzia Slavko Vincic. Zawiesił gwizdek na kołku. Ostatnim meczem w jego zawodowej przygodzie z piłką było starcie w Nowym Jorku pomiędzy Argentyną a Hiszpanią. Przypomnę, że po dogrywce wygrali Hiszpanie, którzy po raz trzeci w historii zostali mistrzami świata. Udane otwarcie sezonu dla Zagłębia Lubin. Na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy Miedziowi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. W 72 minucie wynik otworzył Jakub Sypek. Kwadrans później zwycięstwo przypieczętował Marcel Reguła. Zakończyła się także inauguracyjna kolejka pierwszej ligi. Miedź Legnica zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. I jeszcze koszykarska liga NBA. LeBron James został oficjalnie graczem Philadelphia 76ers. Rywalizowałem z Sixers przez ostatnie 23 lata. To, że mogę nadal wychodzić na parkiet i grać w grę, którą kocham, a klub to docenia bez względu na okoliczności, jest naprawdę świetne. Powiedział LeBron James, który choć w grudniu skończy 42 lata, wciąż pragnie kolejnego mistrzowskiego pierścienia. Sixers zbudowali zespół pełen gwiazd i będą głównym kandydatem do tytułu w nadchodzącym sezonie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
8: O taką zmianę w pogodzie w środku wakacji właściwie bardzo walczyliśmy z Markiem. To były liczne petycje, to były rozmowy, to były spotkania.
9: Modlitwy.
8: Mam wrażenie, że to wreszcie zaczyna działać, bo od 16 stopni o poranku mamy w Kołobrzegu. W ciągu dnia zobaczymy nawet 20 kilka stopni, mało deszczu.
9: No i fantastycznie. I można?
8: Można, no, ale nie jest łatwo.
9: Nie można było tak od razu, ja nie wiem. No. Teraz u nas Lady Gaga po Poker Face, tu Rara Radio Z. Dzień dobry.
8: Za 25:07.
9: Tak.

0: Zalia, Vito Bambino i Pan Lemon. Słuchajcie, wiecie, że ja teraz dopiero zrozumiałem, że ona śpiewa w refrenie głupku? Zalia?
1: Nie, ona śpiewa inaczej, ona śpiewa głupku.
0: A to tak Cezary Pazura mówił, ty głupku. Tu Radio Z, kochani, uwaga, teraz u nas kolorowe gazetki.
1: O, lubię.
0: Przegląda. No,
1: lubię.
0: Co tam piszą?
1: Margaret ma ogródek działkowy na warszawskim Żoliborzu. To jest taki rod, taki zwykły.
0: Tak.
1: Postawiła nawet altankę, ale nie tam, że taka altanka, co się trzyma tam sprzęt ogrodniczy, tylko ona tam trzyma sprzęt muzyczny. I to jest taka nowoczesna altanka, taka współczesna stodoła.
0: Wow.
1: I to takie trochę studio nagrań. Miejsce spotkań z muzykami.
0: No to
1: szukali weny.
0: No to jak ona, jak Margaret nagrywa piosenki na działce, to kto powinien tam przyjść i nagrać z nią piosenkę? No kto?
1: No.
0: Julia Pietrucha.
1: Albo chociaż Michał Wiśniewski, pseudonim Wiśnia.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
2: Po reklamie.

0: Echa mela culpa za 11 minut siódma. Echa mela culpa to znaczy, to Marek mówi w tym języku, to co to znaczy?
1: Echa mea culpa to znaczy ecie pecie po hiszpańsku.
0: Po hiszpańsku.
1: No.
0: O poranku można sobie zadawać wiele pytań. Czy się golić, czy robić kawę, czy budzić dzieci do szkoły, tego nie róbcie. I najważniejsze, czy wysłać SMS-a do Radia Z. Co na to Monika z Lubelszczyzny?
2: Myślę, że warto słuchać Radia Z i warto wysłać tylko jednego SMS-a, bo ten jeden SMS właśnie może być tym szczęśliwym.
1: No właśnie, Monika, tak nieśmiało, proszę, a Monika wygrała, słuchajcie, 100 tysięcy. Ona wygrała 100 tysięcy. Taka myszka, cichutka słuchaczka wygrała 100 tysięcy. Uwaga, panie i panowie, zaczynamy nasz dzisiejszy wyścig po nagrody, wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Gracie dwa razy. Dzisiaj o 550 tysięcy złotych, a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych.
0: No to uwaga, przez najbliższych 10 minut każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353, zyska 5550 losów w grze. Ale macie 10 minut, bo czas liczy się tylko do 7. Każdy SMS o treści Radio Z to 5550 szans na wielką, podwójną wygraną. Wszystko jasne.
1: Tak.
0: Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Tak. Tak.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam szukam.

0: Słuchajcie, już za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7 powiemy o tym, że dzisiaj do 17 zbuntowani posłowie PiSu mają czas, żeby wrócić jednak do tatusia.
1: A i już się znalazł jeden taki, który nie poszedł na te wagary.
0: Tak, zawsze się taki jeden znajdzie. I podamy jego nazwisko w wiadomościach o 7. Zostańcie z nami.
2: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
3: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo.

0: tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 7, my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
12: Francja w ogniu, w wiadomościach relacja specjalnego wysłannika Radia Z.
13: Ostatnie starcie w PiS, dzisiaj posiedzenie komitetu politycznego tej partii.
12: Powstaniec warszawski z przesłaniem dla młodego pokolenia. Posłuchajcie, co powiedział naszemu reporterowi.
11: 7.
12: Trwa 7. dzień dramatycznej walki z pożarami we Francji. Tak wielkiego ognia nie widziano tam od prawie 80 lat. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy osób.
13: Prezydent Francji odwiedził Bordeaux i Gironde. Strażacy są na granicy wytrzymałości, a dzisiaj w prognozach kolejna fala upałów.
12: My łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Bordeaux, Marcinem Friedrichem. Marcinie, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Jak minęła noc i co dzisiaj dzieje się w tym regionie?
14: No, ostrożny optymizm. W ciągu ostatniej doby obszar objęty ogniem nie powiększył się, choć powstawały nowe zarzewia. Udawało się je ugasić. Miasto, a jestem w samym centrum tej blisko milionowej metropolii, po raz pierwszy od kilku dni oddycha w miarę swobodnie. Nie czuć spalenizny, która nie dawała tu niemal żyć, ale pogoda znowu robi się niesprzyjająca. Synoptycy zapowiadają 40-stopniowe upały, o czym mówił tu wczoraj prezydent Emmanuel Macron. Teraz musimy zachować pokorę. Mamy bardzo trudne warunki meteorologiczne. Temperatura znowu wzrośnie, wieją wiatry. A to może znowu pogorszyć sytuację. Ogień jest kilkanaście kilometrów od Bordeaux. Wszystkie drogi prowadzące stąd do Gironde i na Półwysep Ferré są zamknięte. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
13: Bardzo trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Ewakuowanych bądź zobowiązanych do pozostania w domach jest tam ponad 170 tysięcy osób.
12: Frakcja harcerzy kontra władze Prawa i Sprawiedliwości, czyli ostatnie starcie i pytanie, czy to na pewno koniec. Dziś późnym popołudniem posiedzenie Komitetu Politycznego Partii.
13: Ma zatwierdzić decyzję o pożegnaniu z frakcją Mateusza Morawieckiego. Tym samym największy rozłam na prawicy stanie się faktem.
12: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z politycznymi przewidywaniami o poranku.
15: Tak jest.
12: Karolina, czy tu może się jeszcze coś wydarzyć?
15: Zawsze jak to w polityce, ale szczerze mówiąc raczej trudno wyobrazić sobie scenariusz całkowitego zwrotu akcji. Ciekawe jest natomiast to, ilu finalnie będzie rozłamowców i czy ktoś ze stronników Mateusza Morawieckiego jednak się nie wyłamie. Tak jak poseł Grzegorz Lorek. To nie ma znaczenia, jeden w tą czy jeden w tą, mówi europoseł Waldemar Buda.
16: Ważne jest to, ile będzie na jesieni, we wrześniu i w październiku. I o to jestem bardzo spokojny, ale scenariusz taki pierwszy, główny jest taki, żeby dojść jeszcze do porozumienia, bo to jest ostatnia szansa.
15: Mimo wszystko grupa Morawieckiego ma na dzisiaj też konkretny plan, popołudniowe spotkanie, które może się zakończyć powołaniem klubu parlamentarnego.
13: Jeśli tak się stanie, w Sejmie będzie nowa siła, trzecia co do wielkości.
12: Kijów reaguje na pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha apeluje do niektórych polskich polityków, by nie podsycali wrogości przeciwko Ukraińcom.
13: Atakiem zakończyła się uwaga w kolejce w sklepie. Dwaj z trzech sprawców są już w rękach policjantów. Trzeci jest poszukiwany, mówi Aleksandra Freus z policji.
17: Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę. Nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu, a każda osoba odpowiedzialna za tak brutalne ataki poniesie odpowiedzialność karną.
13: Policja uważa, że atak mógł mieć związek z narodowością poszkodowanych.
12: Sosnowiec rozdaje mieszkańcom pudełka życia. W razie nagłego zagrożenia mogą pomóc ratownikom medycznym i lekarzom. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdzał, kto i jak może z nich skorzystać.
10: Pudełka życia są bezpłatne i można je odebrać w urzędzie. Przeznaczone są przede wszystkim dla samotnych seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W środku znajdziemy karty informacyjne, tłumaczy Rafał Łysy z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
18: Znajduje się informacja, na co ta osoba choruje, jakie leki przyjmuje, jakie ma uczulenie.
10: W pudełkach są także dane kontaktowe do najbliższych osób. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Pudełko powinno być przechowywane w widocznym miejscu.
12: W Radio Z wracamy do wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego. Tuż przed 82. rocznicą wybuchu walk w specjalnej serii wywiadów nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawia z powstańcami. Wśród nich jest Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
13: Walczył ponad miesiąc do czasu aresztowania, po czym trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego we Flossenburgu. Dziś jest jego ostatnim żyjącym polskim byłym więźniem.
19: Pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju.
20: Dla tego młodego pokolenia jedno przesłanie, gdyby pan miał mieć, jakby ono brzmiało.
19: Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra, bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia.
12: Wszystkie rozmowy z powstańcami warszawskimi znajdziecie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Powolutku można wyciągać okulary przeciwsłoneczne, leżaki, parawany, słuchajcie, ręczniki kąpielowe. Się rozpogadza się. Dzisiaj w całej Polsce dużo słońca, chociaż jeszcze nie będzie upału, bo najcieplej na południu 24 stopnie, na północy 20, ale z każdym dniem do piątku, do soboty będzie coraz goręcej, później troszkę popada i znowu będzie ciepło. Piękna letnia pogoda.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
11: 6:05, dzień dobry. A nawet dzień dobry, bardzo lato. Marek Starybrat
24: i Robert Karpowicz.
25: Oraz Britney Spears nas odwiedziła. Cześć, Britney.
11: Jedziesz crazy.

0: Real Long Together, to jest Mark Ambor w Radiu Z, 11 minut po 7. W tym porannym zabieganiu to przypominamy, że niebieski kurek to zimna woda, czerwony to ciepła woda. To pomaga.
1: Można się pomylić.
0: Na ostatnim Runmagedonie, to jest taki bieg z przeszkodami w tarzaniu się w błocie, ponoć fajne, wystartowała pani Aleksandra Raczyńska, lat 88.
1: Tak, niesamowite.
0: I to była tylko taka mała odskocznia od jej ultramaratonów. Zresztą dopiero co wróciła z maratonu berlińskiego, przypomnę, lat 88.
1: Wow, i jej dewizą pani Aleksandry pozdrawiamy, jest uwaga: ruszaj się, bo zardzewiejesz.
0: Proste. Piękne, ale to no. Piękne. I wszyscy lekarze od dawna mówią, że żeby długo żyć, to trzeba się ruszać.
1: No to właśnie słyszałem o tym. Ja mam takie pytanie, jak całe życie pracujesz w kiosku ruchu, to się liczy? Czy nie?
0: Napisałbym petycję, poczekał na odpowiedź.
1: 12 po 7.

0: Robi się jasno akurat, panie Arturze. Artur Gadowski, o, z nami na żywo. Dzień dobry, panie Arturze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, która godzina?
1: 18 po siódmej.
0: Świetnie składa, mamy nową zabawę wakacyjną dla słuchaczy.
2: Łatwe piosenki w Radiu Z.
0: Tak jest, słuchajcie, zabawa polega na tym, że my puszczamy wam bardzo łatwe piosenki, a wy je nam odśpiewujecie. Dzwonicie po 321-321-321 i paszczodźwiękiem odśpiewujecie to samo, co usłyszycie.
3: No i na dzisiaj łatwa piosenka to Modern Talking Brother Louis. Jak to idzie?
0: No i teraz wy dzwonicie i robicie i kto zrobi to najładniej, najbardziej oryginalnie, dostaje od nas wakacyjny zestaw Radia Z. Tam jest ręcznik kąpielowy, butelka na wodę i okulary przeciwsłoneczne.
3: Odkryjcie w sobie wakacje, odkryjcie swój talent, zostańcie członkami grupy Modern Talking, czekamy na was.
0: Zapraszamy, 321-321-321 to są łatwe piosenki w Radiu Z.

0: Marcin Zaborski zna angielski, na pewno wie, co to znaczy kiss me. Co to znaczy kiss me?
1: Daj buziaczka, no.
2: To znaczy dzień
1: właśnie,
2: dobry.
1: Tak. I na końcu tylko mua.
0: Już było blisko. Panie redaktorze, cóż to dzisiaj u ciebie 8:02, gość Radia Z?
2: No, pani minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Fantastycznie. Ja uważam, że ministrem funduszy w moim domu mogłaby być moja żona, bo ja już funduszy nie mam.
2: A nie jest?
1: Jest, jest.
2: Tylko nikt jeszcze o tym nie wiesz. Być może.
0: Ale Polska 2050 to jest ta partia, która była, której nie ma, która funkcjonuje, bo...
2: Nie, no jest. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sondaż. Pół procent poparcia.
1: No to jest.
0: Ja dawno nie widziałem Szymona Hołowni w telewizji, w wiadomościach.
2: Też nie widziałem. Zapraszamy, nieustająco.
0: A on jeszcze jest w Polsce 2050?
2: Absolutnie. Jest zapisany. Choć przestał ostatnio być wiceprzewodniczącym. Wypisał się z tej funkcji.
1: 7:58, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i Marcin Zaborski. Dzięki śliczne.
2: Polecamy się.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
7: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
12: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
13: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
15: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
0: Wiem, Marian, jak zamówisz

0: ostatecznie wyrzucić z partii stronników Mateusza Morawieckiego. Dowiemy się też, ilu dokładnie polityków odejdzie z byłym premierem, a ilu w ostatniej chwili zdecyduje się zostać.
1: Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości, komentuje premier. Po PiSie płakać nie będę, ale cieszyć się też nie ma z czego, mówi Donald Tusk.
2: Wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. No ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od polityków PiSu, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale w polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus powtarzają, że wciąż mają nadzieję, że kierownictwo partii się cofnie i uda się zachować jedność. Ci, którzy lojalki podpisali, mówią, że rozłam już się dokonał i dzisiaj zostanie tylko przyjęty do wiadomości.
1: Kolejny ukraiński atak na Moskwę. Minionej nocy Kijów wystrzelił prawie 400 dronów na stolicę Rosji.
0: Burmistrz miasta zapewnia, że większość z nich została zestrzelona daleko przed granicami. Spadające maszyny spowodowały jednak kilka pożarów domów. Na wszelki wypadek zamknięte zostały także moskiewskie lotniska.
1: Konta nastolatków na TikToku nie zapewniają ani prywatności, ani bezpieczeństwa. Takie są ustalenia Komisji Europejskiej.
0: Chińska platforma broni się. W przesłanym dziennikowi gazecie prawnej liście tłumaczy, że konta te mają włączone ponad 50 ustawień związanych z bezpieczeństwem, prywatnością i ochroną.
1: Mieszkańcy Poznania są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Zakończyły się konsultacje. Ich wynik pokazuje, że za zakazem jest ponad 82% mieszkańców.
0: Nie oznacza to, że zakaz będzie od razu wprowadzony. Tematem zajmie się teraz Rada Miasta. W tej chwili zakaz sprzedaży w nocy alkoholu obowiązuje w kilku dzielnicach Poznania. Mateusz Ligenza informuje Was dzisiaj o wydarzeniach w sporcie. Czas na kolejne wiadomości sportowe Radio Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: Magda Linet szybko pożegnała się z turniejem w Waszyngtonie. Polka odpadła już w pierwszej rundzie. Górą wyżej notowana Kanadyjka Leila Fernandez ograła Linet 6-1 i 6-4. W 1/8 finału Fernandez zagra z Filipinką Aleksandrą Ialą lub chińską tenisistką Qin Wenzhen. Tymczasem Iga Świątek, która na kort wróci dopiero za tydzień podczas imprezy w Toronto, zgłosiła się do rywalizacji mixtu w wielkoszlemowym US Open. Świątek za miesiąc ponownie stworzy duet z Norwegiem Kasperem Rudem. Rok temu wspólnie dotarli do finału, a teraz liczą na kolejny udany występ. Po zmianie formuły turniej przyciąga największe gwiazdy światowego tenisa. Wśród 16 par zobaczymy m.in. Arynę Sabalenkę i Nowaka Dżokowicza oraz Jelenę Rybakinę i Taylora Fritza. Polscy siatkarze szlifują formę przed turniejem finałowym Ligi Narodów. Pojutrze czeka ich ćwierćfinałowe starcie z Ukrainą. Nasi kadrowicze od kilku dni są już w chińskim Ningbo. Rozgrywający Jan Firlej przyznaje, że jeszcze nie czuje dreszczyku emocji.
5: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę czasu do samego meczu. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji.
4: Polska zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej z bilansem 10 zwycięstw i tylko 2 porażek.
3: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
6: Dobre wiadomości pogodowe. Słuchajcie, przejaśnia się dzisiaj w całej Polsce. 24 stopnie, 22 najchłodniej, na północy 20 i na północy może jedynie odrobinkę pokropić, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Jutro na zachodzie już 29 stopni, pojutrze na zachodzie już 35 stopni, po pojutrze na zachodzie już 38 stopni i z każdym dniem naprawdę, no, pięknie.
7: No to jeśli ktoś jeszcze wiatraczka sobie nie kupił, to lepiej niech go montuje, bo będzie ciężko. Wiktor Waligura, 4 pory roku, ale teraz mamy lato. Za 20

0: I to jest idealny moment, żeby Alexis Jordan przerwać, bo wchodzi wielki finał naszej nowej zabawy o poranku.
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
2: Och, co to się działo poza anteną? Jak wy pięknie śpiewaliście, jak wy pięknie nuciliście. Zresztą mamy na to przykład.
0: Tak, to są łatwe piosenki. Dzisiaj śpiewacie, nucicie, odśpiewujecie do nas 321, 321, 321 piosenkę Brother Louie zespołu Modern Talking.
3: La la la la la la la la la.
2: I to słychać.
3: La la la la la la la la.
2: Aż to jest przebój, jaka to jest łatwa piosenka.
0: Ale teraz jest z nami Kamila, Żary Lubuskie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się nisko i uwaga, Kamila, specjalnie dla ciebie taśma oryginalna. I teraz ty, 3, 4, bardzo proszę, Brother Louie. Fantastico!
2: Tak brzmią wakacje! Tak brzmi lato! W Radiu Z Kamila i zespół Modern Talking. Wielkie dzięki!
0: Tak!
4: Dzięki!
0: Mamy dla ciebie zestaw wakacyjny Radia Z. Kochana, to jest ręcznik kąpielowy, butelka na wodę, żebyś się nawadniała, idą upały i okulary przeciwsłoneczne. I ważne pytanie, czy ty jesteś przed wakacjami, w trakcie, czy już po wakacjach?
4: Przed wakacjami,
0: o,
4: więc na pewno się
0: przyda. Cudownie. Przemiłych wakacji ci życzymy. Trzymaj się, pa.
4: Dziękuję.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Marian, kto jutro zmywa?
8: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
20: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
8: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
21: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Piosenka o ostatnim dniu lata w samym środku wakacji. No takich rzeczy się nie robi. Za 8 minut 8. Chyba, że w Radio Z.
1: Ostatni dzień lata, tytuł tej piosenki w nawiasie powinien być się napis jeszcze defetyzm.
0: Mamy takie, słuchajcie, szacunki dla obecnych 40-latków. To może wiele osób zainteresować. Ile trzeba zarabiać, żeby w przyszłości mieć 7 tysięcy emerytury?
1: Tak, no.
0: Jest odpowiedź. 14,500.
1: 14,5 tysiąca musisz zarabiać, żeby mieć 7 tysięcy złotych emerytury przynajmniej, tak? No to mamy nadzieję, że was troszeczkę uspokoiliśmy. No
0: pewnie. Na zatankowanie auta do pełna starczy.

0: My tu gadu-gadu, a wielkie pieniądze czekają, kochani, bo wakacyjna rządza pieniądza jeszcze na dobre się nie rozkręciła, a już kusi codziennie o tej samej porze.
1: Prawda jest taka, że gdybym wygrał te 550 tysięcy złotych, które jest dzisiaj w jednej z walizek, to Barcelona, o której przed chwilą była piosenka, byłaby moja, cała.
0: Słuchajcie, teraz każdy SMS o treści Radio Zetek go wyślecie pod 7353 za 3,69, to dajemy wam 15500 szans na wielką wygraną. To jest najwyższy bonus w poranku. Więcej dzisiaj nie wydusimy z tej cytryny, no.
1: Czyli jeśli grać, to właśnie teraz, bo zostały wam 4 minuty tego bonusa. Wszystko jasne, SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
4: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
3: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
7: Marcin Frydrich, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie...

0: tato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Wtorek, 28 dzień lipca, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
7: Zamknięte hotele i drogi, dym na ulicach, Francja walczy z pożarami, na miejscu jest wysłannik Radia Z.
8: PiS chce wicemarszałka Sejmu, kandydatem Marcin Ociepa.
7: Za dwie minuty gość Radia Z, dziś Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
6: 8.
7: Francja od tygodnia walczy z szalejącymi pożarami lasów i łąk na południowym zachodzie kraju. W pobliżu Bordeaux ogniem objętych jest ponad 40 tysięcy hektarów. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy ludzi.
8: I właśnie do Bordeaux przenosimy się w tej chwili. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Friedrich. Marcinie, czy w mieście czuje się, że kilkanaście kilometrów dalej trwa dramatyczna walka z ogniem?
9: No widać to chociażby po maseczkach na twarzach. Większość starszych osób się z nimi nie rozstaje. Kiedy tu wczoraj przelatywałem na lotnisku, czuć było dym, ale jak mi mówiono, to pestka w porównaniu z tym, co było tu jeszcze kilka dni temu, kiedy niemal nie dało się oddychać. Na wielu ulicach na obrzeżach miasta, które prowadzą na zachód i południe, stoją zakazy wjazdu. To drogi, którymi mogą poruszać się tylko służby ratownicze. Wczoraj zamknięto też kilka hoteli w pobliżu lotniska, między innymi i mój hotel, i przeniesiono nas do centrum miasta kilkanaście kilometrów stąd, na ogniowym froncie. Jest blisko 3000 strażaków, 1500 żołnierzy. W prefekturze Gironde zniszczonych jest 240 domów, ale to wciąż wstępne szacunki. Gaszenie pożaru potrwa tu jeszcze tygodnie. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Wczoraj pierwsi mieszkańcy dwóch miejscowości położonych w sąsiednim regionie Landach mogli wrócić do domów. W Gironde to na razie niemożliwe.
7: Prawo i Sprawiedliwość sięga po sejmowe stołki i ku zaskoczeniu sygnalizuje, że chce dla klubu fotela wicemarszałka Izby. To o tyle ciekawe, że przez niemal 3 lata kadencji w prezydium był wakat, a politycy stali na stanowisku. Albo Elżbieta Witek, albo nikt.
8: Teraz proponuję Marcina Ociepę. Reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk z tym tematem.
10: Tak jest.
8: Co się, Karolino, wydarzyło, że nagle jest taka zmiana?
10: Rozłam. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, bo raczej trudno w takiej sytuacji mówić o przypadku. Tym bardziej, że frakcja Mateusza Morawieckiego, niemal 40 posłów, to materiał na mocny klub parlamentarny, który też mógłby mieć wicemarszałka. Mariusz Błaszczak, pytany wprost, czy to działania PiSu to ruch wyprzedzający, mówi krótko.
11: Nawet kiedy powstanie inny klub, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji.
10: Nie będzie już jednak największym w Sejmie, a to oznacza też przetasowania i w komisjach, i w zajmowanej dziś sejmowej przestrzeni.
8: Nowy klub Mateusza Morawieckiego może zostać powołany już dzisiaj wieczorem po formalnym wykluczeniu polityków.
7: A u nas już teraz gość Radia Z. Marcin Zaborski.
12: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodnicząca partii Polska 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz razem z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Przed nami cała seria pytań, ale najpierw krótka piłka, czyli pytanie i do pani, i do naszych słuchaczy. Czy koalicja rządząca przetrwa do wyborów, tak czy nie?
13: Powinna przetrwać.
12: Powinna. Sprawdźmy, co o tym myślą nasi słuchacze. Polecamy im sondę na radioz.pl. Pani minister, czy złożyła pani doniesienie do prokuratury w sprawie ustawy o najmie?
13: Ja złożyłam uwagi i przez cały czas pracy rządu jako jedyna te uwagi składałam.
12: Ale skoro mówi pani, że rząd pisze przepisy pod dyktando lobbystów, to dlaczego nie zawiadomiła pani prokuratury?
13: Wraz z panią minister Cieńkowską złożyłyśmy, twierdząc, że ta ustawa stuprocentowo odzwierciedla potrzeby branży, a w 0% odzwierciedla potrzeby ludzi.
12: Złożyłyście uwagi, ale nie złożyłyście zawiadomienia do prokuratury.
13: Teraz jako Polska 2050 będziemy składać uwagi do ustawy rządowej, choć cały czas podkreślamy, że najlepsza ustawa, projekt ustawy nasz, Polski 2050, już jest od ponad roku w Sejmie, jest mrożony. Panie redaktorze...
12: Rozumiem, ale czy zawiadomiła pani choćby Centralne Biuro Korupcyjne? korupcyjne. Mówiąc,
13: panie
12: tutaj coś
13: redaktorze,
12: brzydko pachnie.
13: Ja to, co powiedziałam, i pozostaje to prawdą, że jest to ustawa, która odzwierciedla interes branży, nie odzwierciedla interesu ludzi, a w tej sprawie akurat, gdzie chodzi o mieszkania, do mieszkania powinna odzwierciedlać przede wszystkim interesy ludzi.
12: Czy mogło dojść do przestępstwa przy pisaniu tej ustawy?
13: Ja w koalicji o to walczę i w Sejmie też o to będę walczyć. Natomiast czy tam doszło do przestępstwa, to nie jest moja rola.
12: Rola prokuratury. Złożyła pani doniesienie?
13: Nie, jeżeli tam jest podejrzenie, panie redaktorze, jeżeli jest podejrzenie i prokuratura ma takie podejrzenie, czy CBA, to są od tego odpowiednie służby.
12: Pani to podejrzenie zgłasza. Mówi pani tak. Najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu, to jest esencja uległości wobec lobbystów.
13: Tak.
12: A pani zastępca w resorcie, Jan Szyszko, dorzuca. Tylnymi drzwiami wprowadzono interes lobby kosztem interesu ludzi. Konkretnie,
13: to jest dokładnie to, co ja mówię, panie redaktorze.
12: Kto uległ lobbystom?
13: Panie redaktorze.
12: Kto?
13: Jest ustawa? Jest ustawa.
12: Kto uległ lobbystom?
13: Ja mam wrażenie, że pana bardziej interesuje ściganie niż to, co jest istotą tej sprawy.
12: Interesuje mnie konsekwencja.
13: A mnie to konsekwencja jest taka, że robię wszystko, co możliwe, żeby była ustawa, która da prawa ludziom i da prawa samorządom.
12: Jeśli
13: i zabezpieczy
12: ktoś
13: ludzi.
12: Zawalił, powinien za to odpowiedzieć. Kto odpowiada za to, że ustawa wygląda
13: tak, jak wygląda? Ja jestem od tego w tej koalicji, nie żeby urządzać polowania na czarownicę, a od tego, żeby dać dobre rozwiązanie ludziom w sprawie krótkiego najmu i w sprawie mieszkalnictwa. To robię od 2 lat konsekwentnie i skutecznie i tym się zajmuję. Pan mnie próbuje przekierować na tory, żebym tu się zajmowała tym, czym się powinna ewentualnie zajmować prokuratura lub
12: pytanie,
13: inne
12: czy
13: służba.
12: Powinna. Ten
13: to
12: projekt
13: nie jest,
12: prowadzi
13: to
12: minister
13: nie jest
12: Ireneusz
13: moje
12: Raś,
13: zadanie.
12: Jako wiceminister
13: jest projekt,
12: sportu i turystyki.
13: Jest projekt, który nie odzwierciedla interesu ludzi, a powinien. Interes ludzi jest tu jednoznaczny i oczywisty, że jak ktoś ma mieszkanie, to to mieszkanie przede wszystkim służy do mieszkania, do spokoju i do bezpieczeństwa.
12: No, to
13: i
12: ten
13: tym ja się
12: prowadzi Ireneusz Raś, jako
13: tym ja się zajmuję, a nie ściganiem innych ministrów. To nie jest moje zadanie, nie tym się zajmuję w tej koalicji i nie zamierzam na to tracić energii.
12: Czy prokuratura,
13: to jest odciąganie
12: albo CBA,
13: energii od najważniejszego.
12: Czy prokuratura,
13: od dobrego rozwiązania wokół krótkiego najmu. No tak,
12: czy prokuratura albo CBA powinny zająć się ministrem Rasiem, który napisał te przepisy, który prowadził pracę nad tymi przepisami?
13: To nie jest moje zadanie, żeby decydować. Ja jestem od tego, żeby w środku rządu nie zakłamywać sytuację, tylko jeżeli widzę złą ustawę, a widzę tę złą ustawę, na początku zrobić wszystko, co możliwe, żeby współpracować i napisać dobrą, a w momencie, kiedy to jest niestety okazało się niemożliwe, a włożyliśmy w to masę wysiłku, żeby współpracować i napisać dobrą, to uczciwie nazwać rzeczy, jak się mają, a następnie w parlamencie zrobić wszystko, co możliwe, żeby było dobre rozwiązanie i to działa.
12: To zapowiada pani poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania.
13: Cisza teraz mówi o tym pół Polski.
12: Spróbuję zadać jednak pytanie.
13: Tak
12: zapowiada
13: jest.
12: Pani poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania, czy mają za ścianą, tu cytat, hotel burdel. Więc pytanie, co konkretnie musi się znaleźć w tej ustawie, żeby posłowie Polski 2050 za nią zagłosowali?
13: Zgłaszamy 2 rodzaje poprawek. One już są, te rozwiązania zapisane w naszym projekcie ustawy, no ale jest zamrożona. Te rozwiązania proponujemy także do ustawy rządowej. Po pierwsze, żeby wspólnoty i spółdzielnie miały możliwość decydowania, czy chcą, czy nie chcą mieć taki krótki najem w swoim bloku, w swojej kamienicy. Muszą mieć możliwość sami decydowania. Nie zgłaszania gdzieś do jakiegoś urzędu, który potem wytnie lub nie wytnie na podstawie takich lub innych stosów papierów, tylko ludzie muszą mieć możliwość decydowania. Druga bardzo ważna poprawka, żeby samorządy miały możliwość wprowadzania różnych elastycznych ograniczeń. To nie zawsze musi być strefa wolna od Airbnb, to może być ograniczenie miesięczne, że na przykład przez 3 miesiące letnie można Airbnb, a w pozostałe w danych dzielnicach, w danych ulicach nie można. Takie rozwiązania wprowadzono już w 14 krajach europejskich i to bardzo dobrze działa.
12: Pani
13: zarówno
12: minister,
13: mieszkańcy, jak i samorządy, więc my tu koła nie wynajdujemy. Po prostu robimy to, co zadziałało gdzie indziej.
12: Macie lisa w kurniku. Mateusz Morawiecki chce łowić wyborców tam, gdzie wy, w centrum. No, w tym samym centrum, w które wy celujecie.
13: Przede wszystkim my nie uważamy, że wyborcy to są ryby, które należy łowić, tylko uważamy, że wyborcy to są partnerzy, dla których pracujemy i z którymi rozmawiamy o tym, co dzisiaj trzeba zrobić w Polsce i co trzeba zrobić w przyszłości.
12: No dobrze, mamy chodzi też wam takie, o tych samych wyborców. Pytanie, czy partia Morawieckiego może być...
13: patrzą na tych samych wyborców.
12: Jasne, czy partia Morawieckiego może być waszym sojusznikiem?
13: cały czas, jak widzę, próbuje się nas ożenić, a to z Razem, a to z Morawieckim. To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy partią centrum, mamy zdolności koalicyjne, ale dla nas dzisiaj jest najważniejsze, my wiemy, czego chcemy i co jest ważne dla Polski. Musi być nowa polityka mieszkaniowa, którą już w ogromnym stopniu zrobiliśmy. Muszą być sprawiedliwe podatki, które też coś się udało, na przykład podatek bankowy, ale dużo więcej musi zostać zrobione. Po prostu trzeba przełożyć podatki bardziej na korpo, a zdjąć z ludzi pracujących.
12: Czy wspólna musi lista wyborcza, która zajmie się tymi sprawami.
13: Większe poparcie i
12: Polska 2050
13: dla Polski
12: plus
13: to jest,
12: Morawiecki.
13: Ja teraz się
12: to
13: pytam,
12: rozwiązanie
13: stoi, ja się pytam,
12: możliwe?
13: Gdzie stoi Morawiecki, bo ja nie wiem. Na dzisiaj to widzimy dosyć żenujące sceny awanturnicze w środowisku szeroko rozumianego PiSu, gdzie wczoraj przyjaciel, dzisiaj Niemiec, to też jest swoiste, że jak się obrzuca obelgami, tak? Wczoraj Polak, sojusznik Morawiecki, dzisiaj już się okazuje, że jest Niemcem. No to są żenujące sceny, a mnie najbardziej interesuje, gdzie stoją w polityce mieszkaniowej, gdzie stoją w polityce rozwojowej, czy Polska lokalna jest priorytetem, czy są gotowi na odważną reformę systemu ochrony zdrowia wreszcie.
12: To żeby się tego dowiedzieć, pani minister, da się pani zaprosić na kolację pod osłoną nocy?
13: Nie, dlatego ja rozmawiam i nie ukrywam. Rozmawiam z różnymi środowiskami, natomiast mam taką zasadę, rozmawiam w świetle dnia, nie potrzebuję do tego żadnych osłon, dlatego że rozmowy w polityce są czymś potrzebnym, pożądanym. Natomiast
12: pytanie, czy Szymon Hołownia nie da się przypadkiem zaprosić na taką kolację pod osłoną nocy?
13: Po nocach. Panie redaktorze, mówimy o jakichś bardzo odległych czasach.
12: No, nie tak odległych, pani minister.
13: Zapytał się pan redaktor o mnie, więc odpowiadam, że tak rozmawiam, nikt nie będzie rozwieszał czerwonych flag, co mi wolno, co nie wolno.
12: To w skali od 1 do 10, pani minister, jak ocenia pani swoją lojalność w koalicji?
13: A to w ogóle nie jest ten wymiar, w którym należy oceniać.
12: To już tłumaczę, dlaczego pytam. Paulina Henik-Kloska w TVN24 mówi tak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest mentalnie w opozycji. Dawno wypisała się z koalicji. Joanna Wicha, posłanka Lewicy, tu u mnie w studiu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poszła na stronę opozycji. Trochę tak, jakby nagle znalazła się po drugiej stronie. Ryszard Petru, Radio Z. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szantażuje koalicjantów. To są panie koleżanki i koledzy z koalicji.
13: Czy to jest ta sama posłanka Wicha, która mówiła, że mieszkańcy nie powinni mieć z lewicy, nie powinni mieć prawa o decydowania o Airbnb.
12: To jest pani koleżanka z koalicji.
13: Która takie rzeczy mówiła, podkreślam.
12: To wracając do pytania.
13: Z lewicy. Koalicja, jak sama nazwa wskazuje, to jest zestaw różnych partii. Ja rozumiem, że niektóre partie wybierają bycie w koalicji w sposób bezobjawowy i wystarczy im, że
12: które
13: się
12: są bezobjawowe?
13: Że podporządkują się agendzie partii najsilniejszej. Natomiast,
12: a które? Lewica jest bezobjawowa?
13: Nie wiem dlaczego. Fakt, że walczymy o dobre rozwiązania dla ludzi, które prawdę powiedziawszy, akurat jeśli chodzi o lewicę, uważałabym, że powinni być dokładnie tam, gdzie my. Czyli prawa dla samorządów, prawa dla mieszkańców, że walczymy o sprawiedliwe podatki, które wspólnie obiecaliśmy jako koalicja, że efektywnie wdrożyliśmy KPO, które jest z ogromnym naciskiem na inwestycje w Polsce lokalną.
12: To za chwilę
13: porozmawiamy. Uważają za nielojalność. To jest to, co myśmy wspólnie ludziom obiecali i my to jako
12: Polska 2050 dlaczego ludzie
13: po
12: tego nie widzą
13: robimy.
12: Być może, zanim nasza rozmowa przeniesie się do sieci, jeszcze do siatki wpadną trzy krótkie piłki tym razem. Pierwsza. Minister Raś powinien podać się do dymisji.
13: Ja jestem od spraw, a nie dymisjonowania. Naprawdę, ja nie jestem premierem w tym rządzie, żebym się
12: powinien
13: zajmowała
12: zostać zdymisjonowany?
13: Dymisjonowaniem ministrów innych partii.
12: Trzecia droga. Powinna powrócić
13: być
12: na
13: jego
12: wybory.
13: Ustawa zmieniona w Sejmie i zdecydowanie, bo dawanie ludziom jako rozwiązanie
12: krótka
13: numerku,
12: piłka,
13: czyli rejestru, jest jakimś po prostu kompletnie chybionym pomysłem.
12: Trzecia droga. Powinna powrócić na wybory, tak czy nie?
13: Trzecia droga rozumiana jako?
12: No to, co było wcześniej. Wspólna lista PSL Polska 2050.
13: Jakiekolwiek sojusze będziemy budować wokół
12: to za chwilę o tym rozmawiamy.
13: Czy a nie jakichś politykierskich układa.
12: Czy
13: układanek.
12: Chce pani piątego rządu Donalda Tuska? Tak czy nie?
13: Uważam, że w Polsce potrzebna jest zmiana. Zmiana merytoryczna.
12: W naszej
13: panie
12: sądzie
13: redaktorze, pan
12: musimy,
13: cały czas
12: musimy przenieść się do sieci. W naszej
13: ja
12: sądzie pytaliśmy, czy
13: widzimy dzisiaj, że ludzie chcą, ale pan redaktor musi mi dać chociaż
12: za chwilę rozmawiamy dalej. Pani minister, ja muszę dokończyć, żeby słuchacze wiedzieli, jakie są są wyniki sądy, więc tylko dopowiem. W naszej sądzie pytaliśmy, czy koalicja przetrwa do wyborów. Pani mówiła, że powinna. 65% słuchaczy wierzy, że tak, że przetrwa. 35%, że nie. Te wyniki są na stronie radio.pl. Tam też rozmawiamy dalej.
7: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana, czy złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie ustawy o najmie, mówi nie.
8: Ministra powiedziała, że złożyła uwagi do tej ustawy. Jej zdaniem rząd pisze przepisy pod dyktando lobbystów. Projekt odzwierciedla potrzeby branży, nie ludzi.
7: Jako Polska 2050 będziemy składać uwagi do ustawy rządowej, a najlepszy projekt w tej sprawie jest mrożony w Sejmie, dodaje gość Radia Z.
8: Pełczyńska-Nałęcz mówi, to nie moje zadanie, żeby decydować, by ministrem Rasiem, który pisze te przepisy, zajęła się prokuratura.
7: Rozmowa trwa, oglądajcie na radio.z.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: I teraz specjalna muzyczka do tego, żeby wam opowiedzieć, jaka dzisiaj będzie piękna, letnia już powoli pogoda, bo najchłodniej, całkiem nieźle, 20 stopni na północy. W centrum 23, na południu 24, a to dopiero początek.
6: A dacie wiarę, że jutro będzie 29, czyli trzeba będzie się posmarować.
0: A dacie wiarę, że pojutrze już będzie 35 podobno, a pojutrze będzie 38?
6: To jak się nie posmarujecie rano, to wieczorem trzeba będzie kefirem.
0: Otóż to. Ale tak na noc, tak? I to trzeba się położyć pod kołdrą?
6: Tak, dokładnie tak. Smacznego.
0: I rano na drugie masz łostypek.

0: Z. Kochani, w Czasowicie już 8:20. Jeżeli jeszcze nie zanieśliście ręcznika na leżak przy basenie, no to już pewnie zajęte.
1: Chyba że macie zaprzyjaźnionych sąsiadów z Niemiec, to luz, można spać.

0: This is the life, Amy McDonald. Już za chwilkę w Radiu Z wiadomości o 8.30, a w nich powiemy o specjalnych pociągach, które już ruszają, bo niebawem Poland Rock Festival.
1: To ja tylko przypomnę, że w tych pociągach jeszcze nie tarzamy się w błotku, dopiero później po wyjściu z pociągu.
0: Więcej szczegółów już za chwilkę w wiadomościach, zostańcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hello Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: A super!
7: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie 8.30, jest wtorek, 28 lipca. Wiadomości Radia Z. Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
3: Miała chronić najemców, a w 100% odzwierciedla interes branży. Tak o ustawie o najmie krótkoterminowym mówi gość Radia Z. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nazwała rządowy projekt najgorszą ustawą, jaka wyszła z rządu.
4: W studiu Radia Z mówiła dziś, jakie jej zdaniem poprawki powinny się w niej znaleźć, by ograniczyć działalności takich platform jak Airbnb.
5: Po pierwsze, żeby wspólnoty i spółdzielnie miały możliwość decydowania, czy chcą, czy nie chcą mieć taki krótki najem w swoim bloku, w swojej kamienicy. Druga bardzo ważna poprawka, żeby samorządy miały możliwość wprowadzania różnych elastycznych

0: stacji Szczecinek, Runowo-Pomorskie, Stargard oraz Szczecin.
1: Podczas weekendu, kiedy spodziewany jest największy ruch, będą jeździć co kilkadziesiąt minut, również nocą.
0: Tegoroczny Poland Rock Festival odbywa się w tym roku od czwartku 30 lipca do soboty 1 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek w Broczyno.
1: To wiadomość dla wszystkich planujących wakacje w Portugalii. W okolicach Porto na północy kraju pojawił się jadowity pająk pustelnik z Chile.
0: Ma nieco ponad centymetr długości, żółtawo lub czerwono-brązową barwę. Jego jad może powodować martwicze rany skóry, może także wywoływać reakcję alergiczną. Najczęściej mieszka przy wejściach do jaskiń, ale lubi też garaże i piwnice. Do tej pory w rejonie Porto widziano go kilka razy.
1: Na koniec jeszcze wiadomość dla kierowców. Mamy o poranku tragiczny wypadek na Mazowszu w pustych łąkach na drodze między Wyszkowem a Łochowem. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Jest korek, jest też objazd. Utrudnienia mogą być do 11.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Znam takie osoby, które już się wycofały i powiedziały: o dobra, nie ma lata, nie będzie lata, to ja już po prostu jadę szukać lata. A tu proszę bardzo, trzeba wracać, bo lato wróciło. Jutro 29-28 stopni na zachodzie, okej, na Podlasiu będzie 20 i przelotny deszczyk, ale to też się zmieni na przykład w czwartek.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Atomowe kociaczki w Radiu Z, The Tide is High w Radiu Z za 29. A za nami kolejny dzień z wakacyjnym bingo.
1: Bingo w Radiu Z.
0: No właśnie, tak jak pan powiedział.
2: Nie, przepraszam, ja tu dżingla puściłem, bo w te wakacje słuchacze Radia Z, jak ktoś mówi do nich co, to mówią co?
0: Bingo. Bingo. Wczoraj nasi zdobywali najwyższe szczyty świata.
2: Jak najwyższe szczyty świata?
0: No normalnie na Łysicy byli.
2: Okej, okay. Czyli Hubert Radzikowski i Bilgun Arjun Butter w te wakacje pokazują wam, jak fajnie można spędzić czas. To teraz się z nimi oficjalnie przywitamy. Marek Sierocki, cześć.
3: Cześć, we wczorajszym bingo z Radiem Z wyruszyliśmy z Warszawy przez Grójec do Łysicy.
4: Zajeżdżamy do Grójca. Chcieliśmy po jabłuszku, bo przecież w całej Polsce Grójec z jabłek słynie. A tu, no trochę się okazało, że był kłopot.
5: A jabłka gdzie znajdziemy?
6: W sadach.
5: A gdzie te sady?
6: Trzeba pojeździć w koło Grójca.
5: Słyszeliśmy właśnie, że Grójec
4: za nami stoi.
6: Ja tu nie, tu nie.
3: Później pod Łysicą nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie potargowali z panią o wiedźmy.
5: No to po ile te czarownice?
6: No, 15-30 zł.
5: To wolimy te za 15, dobra? Te za 30 to Bill kupi.
2: Nie no, jak kupisz dwa za 15, to masz 30.
4: Jak słychać, to trudne były targi. Do dzisiaj nie rozumiemy, o co w nich chodziło. Ale sporo pieniędzy byłoby to nas kosztowało, gdyby próbować zapłacić to, co wynegocjowaliśmy. No ale nie negocjacje, tylko wejście na Łysicę. To był nasz cel. Przyznaję, nie było łatwo.
5: Co prawda przez chwilę Hubert musiał mnie nieść, ale jesteśmy tutaj i mamy na to świadków.
7: Tak, potwierdzamy.
8: Byliśmy razem na górę.
4: Jesteśmy dumni. No i jedziemy dalej dzisiaj.
3: Dzisiaj jedziemy na sztolnię Czarnego Stronga.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.

0: wakacyjne Radio Z. U nas ciągle taka muzyka numer jeden, że zawsze masz ochotę powiedzieć: dwie gałki poproszę. Słuchajcie, przenosimy się do Torunia, bo uwaga, w Toruniu są balkony, które normalnie przyjeżdżają oglądać turyści z zagranicy. Te balkony to jest w ogóle hit internetu. Widziałeś
1: tak,
0: to, Robert?
1: Absolutnie. Ja się w ogóle nie dziwię, bo to jest przy Sienkiewicza w Toruniu. I tam po balkonach wije się piękna wisteria. Cudowna roślina. Ona osiąga nawet 150 metrów długości i kwitnie na fioletowo.
0: Tak, ona tak rośnie szybko, obrasta te balkony, że jak sąsiad chce pożyczyć sól, to mówisz mu: czekaj, podam ci wisterią. Toruń, całujemy, pozdrawiamy. Życzymy przemiłego, wakacyjnego, cieplutkiego dnia. Tu

0: Już za chwilę wiadomości Radia Z o 9, a tam odpowiedź na bardzo ważne pytanie, interesujące chyba wszystkich kierowców, czyli czy wróci program na stacje benzynowe, czyli program CPN. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
8: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
4: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 9:00, czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klinczak.
5: Polacy oczekują zmiany. Gość Radia Z o rządach Donalda Tuska.
6: Program CPN może wrócić na stację. Posłuchajcie, od czego to zależy.
5: Coraz więcej czarnych punktów na policyjnej mapie wypadków śmiertelnych. Mamy dane na półmetku wakacji.
4: 9:00.
5: Piąty rząd Donalda Tuska albo otwarcie nowego politycznego rozdziału. Gość Radia Z uważa, że Polacy oczekują zmiany i mówią o tym sygnały płynące ze społeczeństwa.
6: Po rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz z nami teraz w studiu Marcin Zaborski.
7: Tak jest.
6: Marcinie, co w tym rządzie choćby w ochronie zdrowia zrealizowała ze swoich obietnic Polska 2050?
7: No, obietnic było sporo. Polska 2050 jako część trzeciej drogi zapowiadała razem z PSL-em, że na wizytę u lekarza poczekamy nie dłużej niż 60 dni. No, to znaczy, że jeśli przez 2 miesiące nie dostaniemy się do gabinetu w publicznej ochronie zdrowia, NFZ zapłaci nam za wizytę prywatną. Taki raj to wciąż jednak tylko marzenia.
8: To nie wystarczy wola polityczna Polski 2050, a nawet Polski 2050 i PSL-u. Musi być przede wszystkim wola polityczna największej partii koalicyjnej i całej koalicji. I tej woli politycznej zabrakło, więc naprawdę zadawanie dzisiaj takich pytań Polsce 2050 jest nie fair.
7: Liderka Polski 2050 przekonuje, że w rządzie odpowiedzialność za zdrowie wzięła właśnie Koalicja Obywatelska i to jej polityków należy pytać o kolejki do lekarzy.
5: Jest plan na tańsze paliwo. Jeśli ceny na światowych rynkach będą rosły, to program CPN, czyli ceny paliwa niżej, może wrócić na polskie stacje, zapowiada premier Donald Tusk.
9: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
6: W ramach nowego CPN-u obniżony byłby VAT na paliwo. Wprowadzenie programu będzie możliwe, jeżeli cena za baryłkę ropy będzie przekraczać $100.
5: Polska czeka na odpowiedź Amerykanów po wysłaniu wniosku o aresztowanie i wydanie Zbigniewa Ziobry.
6: Dokument ma 100 stron, do tego dochodzi ponad 200 stron załączników.
5: Wszystko wysłano do naszej ambasady w Waszyngtonie. Kiedy i jaka odpowiedź może przyjść? Sprawdza reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
9: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
10: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
6: We wniosku o ekstradycję jest 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze.
5: Głuchołazy doczekały się nowego mostu po powodzi sprzed 2 lat. Teren wokół ciągle przypomina jednak plac budowy.
6: Nowy most ma być wytrzymały na wielką wodę. Konstrukcja została wzmocniona na wniosek gminy. Rząd dofinansował droższą opcję.
5: Po rozmowie z mieszkańcami jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co usłyszałaś?
11: Mieszkańcy nadal obawiają się kolejnych powodzi, a przy nowym moście widać wiele kamienic jeszcze niewyremontowanych po poprzedniej.
12: Czy tu wszyscy zauważają tylko ten most? Nikt tutaj nie popatrzy na mieszkańców tutaj blisko.
13: Chciałoby się, żeby było lepiej.
12: i bezpiecznie.
11: Mieszkańcy sami przyznają, że pełna odbudowa to jeszcze kwestia lat, a premier Donald Tusk obiecuje, że pieniądze na to dalej będą.
9: My na tym nie kończymy.
11: Do dokończenia pozostaje remont drogi krajowej, wielu kamienic i kilku jeszcze mniejszych mostów i kładek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Wody Polskie zapowiadają pracę nad pogłębieniem koryta rzeki Biała Głuchołaska.
5: Na półmetku wakacji policyjna mapa wypadków śmiertelnych usiana czarnymi punktami. W tej chwili jest ich 135.
6: W każdym województwie w te wakacje ktoś zginął na drodze, mówi Izabela Wypychowska z policji.
13: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
5: Jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: No, kierowcy kochani, ostrożnie, nie szalejcie. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, chociaż troszkę może pokropić przelotnie, ale tylko na północy. Na termometrach coś zaczyna się fajnego dziać, bo na północy 20, w centrum 22, na południu 24. Jutro zdecydowanie cieplej w całej Polsce, a w czwartek to już wszędzie 30 w cieniu jak nic. Takie są prognozy.
4: 4 minuty po 9 widziałem taką ładną prognozę pogody dla motocyklistów. Ostatnie 3 dni były z motocyklem skreślonym, a teraz jest już motocykl na zielono. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
15: Bo Robert Karpowicz ma prawo jazdy na moto. Właśnie mówi się motor czy motocykl? Wyjaśnijmy
4: motor.
15: To.
4: Motor się mówi.
15: Otóż to, czyli mówimy motor. To jest jedyna i oficjalna terminologia. 5 po 9.

0: To Sybil, Never Go Away w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 9. No i tak zastanawiamy się, czy już śniadanko było, czy nie. Czy zastanawialiście się, czy dzisiaj z miodem, czy bez. To uwaga, w Unii Europejskiej zbadano miody z różnych krajów naszej wspólnoty. I co? 10 miodów, ani jednej czystej próbki.
1: Naprawdę?
0: W każdym znaleziono ślady środków owadobójczych.
1: Czego?
0: W miodzie.
1: Owadobójczych środków w miodzie? O. No to jak was, słuchajcie, w domach i na działkach denerwują muchy i komary, to zróbcie im herbatkę z miodem. Powinno zadziałać, to co?
0: Dobrze wymieszać i...
1: Oczywiście.
0: Spokój.
1: Tak. 15 po 9, a u nas Kuba i Kuba. To jest dla mnie na razie taki number one, jeżeli chodzi o kandydata na hit wakacji. Stygnie lato.

0: wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Ale poproszę tutaj jakąś gorącą muzyczkę.
1: I to, drodzy państwo, jest fiesta Meksikana. To jest radość, to jest szczęście. To są wakacje marzeń dla całej rodziny. Bo jak się wygrywa, o, między innymi 50 tysięcy, a nawet 550 tysięcy złotych, to się pakuje walizy i się leci do Mexico.
0: Szczęśliwa godzina 9 do 10, kochani. Czas start. Teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69. Dostajecie, uwaga, 9 tysięcy szans na dzisiejsze 550 tysięcy złotych.
1: Tak jest, a wtedy na śniadanie jecie burrito.
0: Tak.
1: Do końca godziny 9 każdy SMS o treści Radio Z to 9 tysięcy szans. Wyślijcie Radio Z pod 7353
0: i wygrajcie te pieniądze. Weźcie je od nas. Radio Z pod 7353.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Mamy kupione bilety do Chin. Wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No jest sporo tych rzeczy.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Uwaga, uwaga, słuchacze wakacyjni Radia Z. Jeżeli jesteście gadżeciarzami.
1: Kimi?
0: Gadżeciarzami, ale nie takimi, że zbieracie takie łopatki na przykład do piasku.

0: albo foremki, czy nie wiem,
1: parawany jakieś, to też
0: tylko
1: nie.
0: Was kręcą jakieś takie nowinki techniczne, wiecie, na przykład jakiś nowy smartfon, albo jakieś słuchawki super, to mamy dla Was teraz nową zabawę w Radiu Z, za chwilkę zobaczycie, na czym ona polega i można sobie naprawdę umilić drugą połówkę wakacji.
1: I to wszystko właśnie z okazji środka wakacji, tak. Ale o tym więcej za moment w Radiu Z, więc nie odchodźcie.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
10: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
9: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
10: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
9: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: A super!
11: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: jakiś piękny to był duet. Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk w Radiu Z za 14 minut 10. Mamy środek wakacji. Świętujemy to razem z Radiem Z. Mieliście jedno proste zadanie. Wybrać sobie z listy jeden z produktów na radioz.pl. No i napisać, co takiego fajnego byście z nim robili. Z nami jest Ola z Nowego Dworu Gdańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No cześć. Wybrałaś tablet, droga Olu. No, z takim tabletem to można robić masę fajnych rzeczy. Słuchaj, to teraz będziemy ci mówili o twoim prezencie, a ty będziesz robiła takie uła. Dobra? Co chwilę. Bo wiesz co? Mamy dla ciebie urządzenie obdarzone cudownymi mocami, bo wchodzimy właśnie na stronę mediaexpert.pl i uwaga, widzimy tablet Samsung Galaxy Tab A11+.
1: Uła!
2: Wyobraź sobie, jesteś w drodze z dziećmi na wymarzone wakacje. Ty prowadzisz, a dzieci się nudzą. Co robisz? Organizujesz im czas, a sobie święty spokój.
1: Uła!
0: Dobrze, dobrze. Bach, do rączki tableta. Tam samo dobro, czysta rozrywka. 11-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. 6 giga pamięci RAM. 128 giga pamięci wewnętrznej.
1: Uła!
0: Na której zmieszczą się ulubione bajki waszych dzieci i wasze ulubione seriale?
2: Ola, to jeszcze nic, słuchaj, nie martw się, nie ma opcji, że czegoś wam zabraknie, jest wbudowane Wi-Fi, możesz raz, słuchaj, ściągnąć sobie kolejny sezon albo super animację, miłego oglądania, wielkie brawa, mamy dla ciebie 1000 zł na zakupy w Media Expert.
1: Super, bardzo dziękuję. Na pewno się przyda.
2: Super. A powiedz mi, w domu jak już będziesz miała ten tablet, to kto będzie przychodził do ciebie i ci mówił: mama albo żona, pożycz tablet?
1: No mam nadzieję, że już nikt, że tym razem już nikt nie będzie pożyczał.
2: Otóż to.
0: Wiesz, z tą nadzieją to różnie bywa. Jestem przekonany, że jednak ktoś się znajdzie, bo to będzie fajne sprzęcicho, ale miłego użytkowania, dobrych wakacji, właściwie już drugiej połówki wakacji. Będzie pięknie.
2: Trzymaj się.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: To my pozdrawiamy, dziękujemy bardzo i zapraszamy was, słuchajcie, konkurs na radioz.pl. U nas teraz Pink. What about us?
0: Uła.

0: cudowny jest Michał Szpak. Zatrzymaj mnie. To piosenka Maj, a u nas, kochani, czas leci. 9 tysięcy szans mamy dla was na dzisiejsze 550 tysięcy złotych. Dosłuchajcie godziny 10. Przez najbliższe 4,5 minuty mamy super ekstra bonus, bo mnożymy każdego waszego SMS-a razy 9 tysięcy SMS o treści Radio Z. Poprosimy pod 7353 za 3,69 z VAT-em.
1: Dzisiaj gramy o 550 tysięcy złotych. To jest już taki finał lipca. Jeśli ktoś marzy o takich pieniądzach, to właśnie teraz najlepiej wykorzystać tę wielką szansę. Regulamin, specjalne bonusy czekają też na radioz.pl.
0: Tak.
1: Tam też warto zajrzeć. Jak grać? No to właśnie teraz. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
3: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
4: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
3: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: Expert.pl. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
9: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Marian, kto jutro zmywa?
14: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
13: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
14: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
15: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 10, mamy wtorek, 28 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
18: Będą zarzuty po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Poszukiwany trzeci z napastników.
19: Gość Radia Z do fotelu wicemarszałka Sejmu dla PiS. Jest ważna deklaracja.
18: Na koniec mamy dla was wiadomości ekonomiczne. Posłuchajcie, powiemy o cenach ropy.
17: Dziesiąta.
18: Dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie we Wrocławiu pary z Ukrainy usłyszy dzisiaj zarzuty. Trzeci z napastników nadal jest poszukiwany.
19: Mieli zaatakować parę przed sklepem, bo wcześniej zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Sprawcy zareagowali agresją, gdy usłyszeli ukraiński akcent.
18: Atak potępia ukraińskie MSZ i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
20: Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
18: My łączymy się z Wrocławiem. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, jakie zarzuty usłyszą dzisiaj zatrzymani po tym ataku?
21: Zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Jeszcze prokuratura pracuje nad pełną kwalifikacją tego przestępstwa. Zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudobokserskim, organizacją, która w mediach społecznościowych publikowała wiele materiałów o charakterze antyimigranckim. Jeden ma 27 lat, drugi to 45-latek z gangsterską przeszłością, którego kontrterroryści zatrzymali na drodze ekspresowej podczas próby ucieczki z miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Policja zapewnia, że stara się zatrzymać trzeciego ze sprawców napaści.
18: Jasna deklaracja szefowej Polski 2050. Poprzemy każdego, kto nie jest Elżbietą Witek, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To w związku z planem PiS, by jednak sięgnąć po fotel wicemarszałka Sejmu.
19: Do tej pory w prezydium był wakat, teraz Prawo i Sprawiedliwość proponuje Marcina Ociepę. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po wysłuchaniu rozmowy z minister funduszy. Co stoi za tą polityczną gwarancją poparcia akurat tego polityka?
22: Na pewno nie osoba, ale zasady, a właściwie umowa z samego początku kadencji, że każdy klub ma jednego wicemarszałka, a obóz władzy popiera w głosowaniu każdego poza Elżbietą Witek. I dlatego teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi w Radiu Z: słowo się rzekło, kobyłka u płota.
0: My swojego słowa dotrzymujemy.
1: Poprzecie Marcina Ociepę jako kandydata.
0: To nie jest kwestia, czy on nam się podoba, czy nie podoba, bo raczej nam się nie podoba, ale słowo się rzekło.
22: I właśnie dlatego będzie zgoda klubu na Marcina Ociepę, a nie będzie zielonego światła na ewentualnego wicemarszałka z frakcji Mateusza Morawieckiego, bo tego umowa nie przewiduje.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm czekają te formalne zmiany.
18: Gdynia będzie dla turystów jak magnes. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Kraków jest na niej od 50 lat. Katarzyna Piotrowska z Biura Architekta Miasta w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem mówi, czego teraz Gdynia może się spodziewać.
16: Ten stempel UNESCO przyciąga turystów?
23: Przyciąga jak magnes. To jest taka checklista. No jeżeli coś znajduje się na liście światowego dziedzictwa, to wiadomo, że warto tam jechać. Gdynia ściągnie do siebie poprzez wpis tych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski. No będzie dodatkowe miejsce jeszcze w sąsiedztwie Gdańska.
1: Na liście UNESCO jest 18 miejsc z naszego kraju.
18: AI w Polsce będzie pod nadzorem. Zajmie się nią specjalny organ Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
1: To dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą wdrażającą unijne prawo. Prace komisji mają ruszyć jeszcze w tym roku. Co to oznacza dla internautów, wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
24: Zniknąć ma tak zwany scoring społeczny, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
25: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować swoje życie, albo w przypadku na przykład wykorzystywania tego do nielegalnych działań czy zbierania danych, a później ich sprzedawania.
24: Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości, a każda treść w sieci stworzona przez sztuczną inteligencję będzie musiała być oznaczona. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
18: Weryfikowaniem treści AI w sieci ma zająć się nowa komisja. W ramach nadzoru będzie mogła prowadzić kontrolę, a w razie potrzeby nakładać kary. W studiu obok nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
18: Wiadomości ekonomiczne Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Ropa nadal tanieje. To reakcja na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja może się zmienić, jeśli rozmowy USA z Iranem nie przyniosą rezultatu. Średnia cena 95 w Polsce to teraz 7,35 za litr, diesla 7,84. 3 euro od przesyłki z Chin nie wróci do kupującego, jeśli postanowi on odesłać produkty. Jak pisze Rzeczpospolita, jeśli ktoś kupuje wiele tanich, ale różnych towarów, to koszty znacznie wzrosły. Platformy już na tym tracą. Wartość eksportu spadła w kwietniu o prawie 11% rok do roku. O prawie 24,5 miliona złotych w ciągu roku zmniejszyła się kwota zaległych alimentów. Według raportu Big Info Monitor zmniejszyła się też liczba dłużników o ponad 10 tysięcy. Jednocześnie wzrosła średnia kwota zadłużenia na osobę, która wynosi ponad 60 tysięcy złotych. Apple ponownie zdystansowało Nvidia i odzyskało pozycję najcenniejszej firmy notowanej na światowych giełdach. Pierwszy raz od kwietnia zeszłego roku. Jak donosi Business Insider, Apple wart jest 4 biliony 950 miliardów dolarów, podczas gdy Nvidia została wyceniona na 4 biliony 770 miliardów dolarów.
27: Jaka jest pogoda? Najlepiej to widać po tym, jak przychodzi zmiennik, następny DJ w Radiu Z, czyli Norbert Bieńkowski, dzisiaj na krótki rękaw. Tak. Piękne słońce za oknami.
28: Ale pół na pół, chłopaki, jednak długie spodnie. Chciałem się ośmielić, ale widzę, że to w czwartek dopiero.
27: Tak.
29: Następnym razem, jakbyś był tak uprzejmy i o 5 rano nas poinformował, jak mamy się ubrać, to my się wtedy dostosujemy.
28: Już pędzę.
27: Nie, no wyścig to świaka rano i będziemy wiedzieli z skarpiem, jak się ubrać. No.
28: Macie załatwione. Można na mnie polegać. To co? Zapraszam.

No dzień dobry, jestem z wami, Norbert Winkowski. Witam i zapraszam do godziny, której dzisiaj jestem? To 15 z wami. Wow, to będzie wyjątkowe wakacyjne bingo. Mamy 11 minut po godzinie 10. Za chwilę łączymy się z panami Hubertem, z panem Billem. Będzie się działo.

0: 18 po 10.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
2: Czyli nasza wakacyjna zabawa, dzięki której razem z wami zwiedzamy całą Polskę. Wczoraj panowie zdobyli Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. No i pytanie do was, jakie macie ambicje i cele na dzisiaj? Halo, dzień dobry.
3: A dzisiaj zdobywają nas zakwasy ratunku, ale nadajemy, nie zwalniamy tempa. Jesteśmy w jakichś krzakach, ale nie byle jakich w sumie, bo to są piękne krzaki ziemi tuż spod Tarnowskich Gór.
4: Tak, bo dzisiaj jedziemy do wyjątkowego miejsca. Skoro strzyka nam w każdym stawie możliwym po wczorajszych wycieczkach w górę, to idziemy pod ziemię. Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach to jedyne miejsce w Polsce, gdzie mamy trasę turystyczną pod ziemią i pokonuje się łodziami ponad 600 metrów. Tam będziemy płynąć, ale mam nadzieję, że to nie my będziemy wiosłowali.
3: Chyba będziemy torpedami.
2: Panowie, brzmi...
4: W każdym razie tak? Mam nadzieję, że dzisiaj przeżyjemy. Na razie odpoczywamy w krzokach, ale za chwilę przyjemność się skończy.
3: Jeśli Norbert masz dla nas jakieś porady, to poprosimy je teraz.
2: Właśnie nigdy nie byłem, więc nawet nie wiem, jak mam wam pomóc. Obiecajcie tylko, że będzie
4: gdzie
2: można...
4: Gdzie, nie byłeś w krzakach?
2: Nie, pod ziemią. Jeszcze, jeszcze. Obiecajcie mi proszę, że będzie można was oglądać na Instagramie Radia Z.
3: No ale rzeczywiście, tak? Że tak.
4: Znaczy będzie można, tak, tylko nie wiem, czy my tego chcemy.
3: Nie, państwu pokażemy wszystko, żebyście się zainspirowali i wyruszyli tam właśnie na wakacje również.
4: No chyba ty.
2: Trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia.
3: Hej. Cześć.

robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
14: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To No Doubt w Radiu Z, a wy wyobraźcie sobie już teraz, że przychodzi powiadomienie na wasz telefon, powiadomienie z banku o tym, że właśnie przyszło na wasze konto 550 tysięcy złotych. Słyszałem ostatnio takie pytanie, czy w ogóle opłaca się wysyłać te SMS-y?
1: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
0: No właśnie, przypominam, w dzisiejszym finale wakacyjna nagroda główna to aż 550 tysięcy złotych i właśnie tyle. Ktoś dziś może wyciągnąć z naszych wakacyjnych walizek. Ale to nie wszystko. Grając teraz, gracie też w finale wakacji o najnowszą, nowiusieńką, nieśmiganą Hondę ZR-V. A teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 zł zyskuje okrągły bonus, a ten okrągły bonus wynosi 10 tysięcy losów w grze. I o dzisiejsze 550 tysięcy i o Hondę. Nie czekajcie. Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
14: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, drogie panie, ja bym się zainteresował panem Edwardem, panem Filipem i panem Fredrikiem, bo to trio z Norwegii. The Bauza, Magnetic. 5 minut zostało nam do godziny 11, a teraz już na poważnie. We Francji od tygodnia trwa walka z ogromnym pożarem lasów. Nasz specjalny wysłannik jest na miejscu, w pobliżu jednego z bronionych właśnie rejonów. Za chwilę łączymy się z nim na żywo. Dlatego ogromna prośba, słuchajcie wiadomości Radia Z. Punktualnie o godzinie 11.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: 550 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
13: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
12: Marian, ale pyszne. Co to?
13: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
14: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, dochodzi 11, czas na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
18: Francja kolejną dobę walczy z ogniem. Na miejscu jest nasz człowiek. Długa i skomplikowana procedura. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wspomnienia powstańców w Radiu Z. W sobotę rocznica warszawskiego zrywu.
17: 11.
18: Ogień na razie pod kontrolą, to optymistyczny komunikat prefektury Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Od tygodnia prawie 3000 strażaków gasi tam potężny pożar lasów. Przenosimy się właśnie w te rejony, w pobliżu Bordeaux jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry, Marcinie.
19: Tak, dzień dobry.
18: Jaka jest sytuacja?
19: No właśnie przed chwilą miałem bliskie spotkanie z żandarmerią. Byli grzeczni, ale stanowczy, to znaczy odradzali mi penetrowanie tych rejonów, a to oznacza, że jestem w pobliżu jednego z bronionych właśnie miejsc. Wiele dróg jest tu pozamykanych. W prefekturze Gironde zamkniętych jest blisko 30 dróg lokalnych, które z Bordeaux prowadzą czy to na wybrzeże, czy na południe. Zamknięte są też dwa fragmenty autostrad, także prowadzących na południe. Drogi są zatłoczone, co jakiś czas mijają mnie kolumny samochodów policyjnych, a strażacy są w akcji wewnątrz lasów, bo to właśnie kraina sosnowych lasów, które po miesiącach suszy paliły się jak zapałka. Od dziś znowu mordercze upały. Temperatury sięgną 40 stopni. Systas, Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Do tej pory rannych zostało niemal 90 strażaków. Jeden zginął. Ewakuowanych zostało ponad 250 tysięcy ludzi. Ponad 300 stron ma wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa Ziobry. Dokumenty trafiły już do naszej ambasady w Waszyngtonie. O tym, kiedy i jaka może przyjść odpowiedź, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
6: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
1: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
18: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które stawiają mu śledczy. Wszystkie dotyczą wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To może być praktyczny i ważny prezent dla naszych dziadków, rodziców albo bliskich, którzy mieszkają sami i mają problemy zdrowotne. Chodzi o pudełko życia, czyli zestaw najważniejszych informacji o chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Takie rozwiązanie wprowadzają kolejne miasta, od niedawna także Sosnowiec. Jak tłumaczy rzecznik magistratu Rafał Łysy, pudełka są bezpłatne i mogą pomóc ratownikom czy lekarzom.
16: Gdyby doszło do pogorszenia stanu zdrowia i konieczności wejścia do mieszkania ratownika medycznego, no to wtedy takie pudełko życia z kartą informacyjną może ułatwić rozeznanie, jeśli chodzi o choroby takiej osoby.
18: Ważne, by pudełko było dobrze oznakowane i znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu. Wydarzenia sprzed 82 lat, widziane oczami bohaterów niepodległościowego zrywu. Przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Radiu Z wspominamy lato 44. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, przed powstaniem był harcerzem. Chwycił za broń, mając 15 lat. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim, był to czas wielkiego bohaterstwa, nadziei i dramatycznych wyborów.
20: Cały sierpień byłem żołnierzem, bo miałem broń.
21: Co było najtrudniejszego w tej walce?
20: Brak amunicji. Amunicję nam przydzielono. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. O niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
21: Wybraliście walkę, tak?
20: Wybraliśmy walkę.
21: To było jedyne słuszne.
20: No jedyne słuszne. No co mieliśmy innego zrobić? Bez, no, no na co rozstrzelają. No. No to przynajmniej mamy jakieś sukcesy.
18: Rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
17: Dzisiaj w nocy padać ma tylko na Pomorzu, reszta kraju bez opadów. Przypominam, mówimy o nocy. Najchłodniej w Suwałkach i Białymstoku między 10 a 11 stopni, 12 w Rzeszowie czy Łodzi, 13 w Warszawie i Poznaniu, do 16 w Zielonej Górze. Ale moi drodzy, pewnie już o tym słyszeliście, przed nami kilka bardzo ciepłych i słonecznych dni.
22: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
17: 4 minuty po 11:00. Norbert Minkowski, witam ponownie. Teraz Disturbed w Radiu Z.

0: Nelly, Kelly Rowland i Dilemma w Radiu Z. 14 minut po godzinie 11. A nasi śmiałkowie, Hubert i Bill, dzisiaj w trasie. Kolejny dzień i tym razem jesteście już na miejscu?
1: Przede wszystkim zacznijmy, proszę pana, od tego, że to nie będzie hi-hi-hi-hi, ha-ha-ha-ha, to będzie poważny program turystyczny. Tutaj dwóch naprawdę poważnych dżentelmenów przybywa do Sztolni Czarnego Pstrąga, unikatowej atrakcji w Tarnowskich Górach i jedynej w Polsce podziemnej trasy turystycznej, którą zwiedza się łodziami. Obok mnie jest turysta, z zagranicy, wydaje mi się, po rysach twarzy wnoszę. Dlaczego pan psuje te rowery?
2: Dzień dobry, ja chciałem przede wszystkim te rowery zaproponować tobie i mi, żebyśmy wsiedli na nie i pojechali na sztolnię, co ty na to?
1: Ja chciałem tylko przypomnieć, że to jest podziemna trasa turystyczna, którą pokonuje się łodziami.
2: No to mamy dynamo, światełko, damy radę.
1: Czyli robimy z rowerów rowery wodne.
2: Tak jest, dwa, połączymy je, tylko trzeba je przetestować najpierw.
1: Szanowni Państwo, to miejsce jest wpisane do UNESCO, więc tam trzeba będzie zrewidować ten wpis, że oprócz tego, że łodziami, to jeszcze rowerami wodnymi, ale to już jest nasz patent. Wiadomo, Radio Z bawi, rozwija, uczy i psuje.
2: Nie no, nie psuje. O nie.
1: Bilgun psuje.
2: Ja to poprawię. Ja to naprawię.
1: No urwał manetkę od roweru, no.
0: Chłopaki, mierzycie, ile kalorii spaliliście w ostatnich dniach?
1: My mierzymy niestety, że przejęliśmy mimo wszystko więcej niż spaliliśmy.
0: Bawcie się dobrze, w takim razie słyszymy się za godzinę. A ja wracam do grania. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zastanawiam się, jakoś nie widzę ich na rowerach razem. Może muszę sobie to wyobrazić. Pamiętajcie, że na Instagramie można podglądać to, co robią panowie.

0: Soul Asylum. Runaway Train, tu Radio Z, 23 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 50 tysięcy i nawet, uwaga, powiem to powoli i wyraźnie, 550 tysięcy złotych. Co zrobić z takimi pieniędzmi, Jerzy?
1: No, telewizor posłałbym kupić, bo już jest, jak to się mówi, stary, lodowaczka, bo się psuje.
0: Byłoby mu przykro temu telewizorowi, jakby się dowiedział. No, stary, może i jary też, ale taki nowy telewizor wielki, słuchajcie, 60 cali, 80, no, każdemu by się przydało. Uwaga, teraz dla was szczęśliwy numerek. Niech to będzie 7. Siódemka symbolizuje doskonałość i szczęście od tego momentu. Każdy SMS o treści Radio Z za 3,69 to szczęśliwe 7777 szans na dzisiejszą wielką wygraną. Ja odliczam, a wyślijcie SMS-y Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
12: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
16: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
15: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
17: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Normalnie czytam i nie mogę uwierzyć. Jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie ma zupełnie nową rolę. Będziecie zaskoczeni. Zaraz wam o tym opowiem, ale wcześniej muszę po prostu, no, zagrać wam Jaśka Piwowarczyka.

0: 19 do 12. Cristiano Ronaldo ostatnio żegnał się z Mistrzostwami Świata, ale cytując klasyka, coś się kończy, coś się zaczyna i czytam właśnie, że zostanie producentem i aktorem w nowym serialu. Produkcja ma opowiadać fikcyjną historię piłkarskiego agenta. Patrzcie, wszystko się w jego życiu zmienia, ale fryzura cały czas ta sama. I za to go szanuję. Za chwilę u nas Madonna.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mamy pewne podejrzenia w Zetce, że to może być hit. Temper City za nami w Radiu Z i 3 minuty do 12. Pamiętacie naszą szczęśliwą cyfrę na dziś? 7. Zostało jeszcze tylko, słuchajcie, jeszcze tylko 3 minuty, żeby zgarnąć 7777 szans na dzisiejszą wygraną. Jednym SMS-em 550 tysięcy czeka. Radio Z pod 7353 za 369 zł.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
8: W

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: reklamie.
1: Słuchacie Radia Z, za chwilę 12:00. To pora na wiadomości, które przygotowała dla Was Iwona Kutyna.
2: To ma być kropka nad i. Dziś oficjalna decyzja w sprawie ludzi Morawieckiego. Złożył ślubowanie wobec prezydenta Sławomir Patyra w Trybunale Konstytucyjnym. Zinedine Zidane oficjalnie trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji.
1: 12:00.
2: Sądny dzień dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma po południu podjąć decyzję w sprawie wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Były premier zapowiada, że jeśli do tego dojdzie, jego ludzie utworzą nowy klub parlamentarny. W Sejmie jest reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
3: Dzień dobry.
2: To będzie największy rozłam w PiS od lat?
3: Tak, i wydaje się już przesądzony po tym, jak w czwartek minęło ultimatum dla członków PiS na złożenie deklaracji, że nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, choć Szymon Szynkowski-Welsenk ma jeszcze nadzieję na refleksję w ostatniej chwili.
4: Że nie warto amputować zdrowego płuca Prawa i Sprawiedliwości, tego drugiego płuca, o te dwa płuca są partii bardzo potrzebne.
3: Rozłam staje się faktem i Jarosław Kaczyński nie ma już żadnego pola manewru, ocenia zaś Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
5: Te ostatnie dni pokazały, jak wzajemną nienawiścią oddychają do siebie te dwa jeszcze historyczne płuca.
3: Ostateczna decyzja Komitetu Politycznego PiS o 17:00 z Sejmu. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
2: W skład środowiska Morawieckiego wchodzi blisko 40 parlamentarzystów. Kolejny sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego złożył przed chwilą ślubowanie wobec prezydenta. To Sławomir Patyra. W czerwcu Sejm wskazał go na sędziego Trybunału. Patyra to konstytucjonalista, jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Nowy sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego dwukrotnie zwracał się do prezydenta. Kadencja poprzednika Sławomira Patyry zakończyła się w czerwcu, a on nie może rozpocząć pracy, dlatego prosił Karola Nawrockiego o wskazanie daty złożenia przysięgi. Patyra w piśmie podkreślał, że ślubowanie przed głową państwa to warunek konieczny, żeby rozpocząć orzekanie w Trybunale. Prezydent wskazał mu datę, ponieważ według niego Patyra wypełnia prawo, a nie, jak to określił Nawrocki, bierze udział w szopce marszałka Sejmu i składa przysięgę w sali kolumnowej.
2: Czworo sędziów Trybunału wciąż czeka na wyznaczenie terminu ślubowania przez prezydenta. Nowy most w Głuchołazach otwarty ma być bardziej odporny na wielką wodę. Po niemal 2 latach od powodzi wciąż jednak niepewna jest przyszłość zabezpieczenia miasta. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych możliwa jest tylko po stronie Czech, a ci tego nie planują. Będziemy naciskać, mówi Radio Z Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
7: Strona polska nadal nalega na tym, żeby to wzięto pod uwagę, a przypominam, że akurat w całej Unii Europejskiej trwa aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym i w ramach procedury oceny transgranicznej my także będziemy oceniali czeskie plany przeciwpowodziowe. Więc będziemy zwracali na to szczególną uwagę jako Wody Polskie.
2: W Głuchołazach możliwe są 2 warianty: pogłębienie koryta rzeki lub budowa kanału. Wody Polskie decyzję podejmą w październiku. Jutro utrudniony będzie dojazd z Zakopanego do Morskiego Oka. W związku z przebudową drogi zamknięty będzie odcinek między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy przez Bukowinę Tatrzańską. Utrudnienia obejmą również transport publiczny. Wydłuży się czas przejazdu elektrycznych autobusów kursujących do Palenicy Bieszczadzkiej. Zaczyna się nowa era. Legenda wraca na ławkę trenerską. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
8: Słynny Zizu po 5 latach przerwy wraca do pracy szkoleniowej. Reprezentacja Francji to jedyna rzecz, którą chciałem robić, mówi 54-latek, dla którego będzie to dopiero 2 przygoda w roli szkoleniowca. Pierwsza była usłana różami i dotyczyła tylko Realu Madryt. Podczas 2 kadencji z Królewskimi wygrała aż 3 razy Ligę Mistrzów. Do tego świętował 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Stołek zwolnił Didier Deschamps, jego kolega z Murawy, gdy razem stanowili o sile trójkolorowych. Powtórzyć jego wyniki będzie ciężko. Deschamps poprowadził Francję do tytułu na mundialu w Rosji. W Katarze sięgnął po srebro.
2: Zidane podpisał umowę do Mistrzostw Świata w 2030 roku. A w Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne ma je dla Was Darek Klimczak.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: W Muzeum Powstania Warszawskiego można od jutra oglądać wystawy o powstańczej modzie. Do zobaczenia nie tylko panterki, ale także kurtki przerabiane z sukienek, bluzki szyte z czasz spadochronów czy sandały wykonane z korka i sznurka. Jest kurtka Antoniego Bochdziewicza, Wiktora, który walczył w niej przez całe powstanie, a potem nosił jeszcze długo po wojnie. Wystawa Czy sukienka może być mundurem? Od jutra w Muzeum Powstania Warszawskiego. Natomiast jeśli ktoś chciałby na własne oczy przekonać się, jak dawniej wyglądały żniwa, niech jedzie do Muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu. W niedzielę start wystawy Żniwa w Skansenie i od razu na początek widowisko, podczas którego będzie można zobaczyć, jak koszono kosą, sierpem, wiązano i stawiano snopki. Na koniec koncert pieśni ludowych. Do Szczecina wróciły 3 starodruki zrabowane z tamtejszej biblioteki miejskiej po II wojnie światowej. Księgi z XVI i XVIII wieku były wystawione na aukcję przez jeden z warszawskich antykwariatów. Po interwencji Ministerstwa Kultury jego właściciel przekazał je tam, skąd je zabrano. Dzisiaj są w Książnicy Pomorskiej. Następne wiadomości kulturalne Radia Z o 19.
1: Dzisiaj w nocy przyjemniej bez opadów deszczu, no może za wyjątkiem północy. Gdzieś w okolicach Trójmiasta ma padać dzisiaj w nocy deszcz, natomiast na termometrach, tak jak wam już mówiłem, od 11 do nawet 16 stopni. Moi drodzy, wtorek będzie bardzo ciepły, to wiemy, a środa będzie jeszcze cieplejsza, do 29 stopni, a w czwartek upały. 5 minut po godzinie 12. Tu Radio Z, teraz Aerosmith, a za chwilę, moi drodzy, podziemny spływ razem z Hubertem i Bilgunem w naszym wakacyjnym bingo. Bądźcie blisko Zetki.

0: 16 minut po 12.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Jesteśmy w trakcie wakacji, a to oznacza, że Hubert i Bill są w podróży razem z wami po najciekawszych atrakcjach w Polsce. Dzisiaj sztolnia Czarnego Pstrąga. Tam czeka na nich podziemny spływ. Halo Hubert.
2: Bardzo pięknie witamy całą Polskę i zastanawiamy się, czy jak już popłyniemy za chwilę łodzią, to czy będziemy w stanie na przykład złowić takiego pstrąga na wędkę. Jest szansa?
3: Podejrzewam, że tak. W niektórych miejscach naszej sztolni te pstrągi możecie zobaczyć. Chociaż w waszym wypadku to raczej posłuchać.
4: No to prawda. Ale powiemy oczywiście, że widzieliśmy.
3: Dobrze, ja nie będę zaprzeczał.
2: A nie, pokażemy na naszych social mediach. Naprawdę będzie można zobaczyć wszystko, co tutaj się przed nami otworzy pod ziemią.
4: Zastanawiam się, jeżeli chodzi o te łodzie podwodne, to rzeczywiście można, że tak powiem, nurkować?
3: To powiem tak, trasa jest podziemna, łodzie są tak w miarę nawodne. Nie chcielibyśmy, żeby stały się podwodnymi.
4: Dobrze, a czy jest jakiś limit wagowy?
3: No, zabieramy każdego.
2: Czyli Bill popłynie z nami?
3: Tak.
2: Musimy się, rozumiem, ciepło ubrać, nie? Bo tam zimno jest.
3: Około 10 stopni Celsjusza temperatura powietrza, a wody do 6.
2: Nie, to do wody nie wchodzimy. No to szanowni państwo, wszystko jasne. Pan Krzysiek, przewodnik nasz, wytłumaczył nam całą rzeczywistość. Nie będzie łatwo, ale od wczoraj przywykliśmy, że łatwo nie jest. To co, Bilu, płyniemy?
4: Oczywiście. Wczoraj dużo zjadłem, zmagazynowałem trochę osłonki. Będzie dobrze.

0: To podobno jeden z najlepszych numerów do słuchania za kółkiem. Rob Thomas i Lonely No More w Radiu Z, 24 minuty po 12. Kochani, dzisiaj Hubert i Bill zwiedzają Tarnowskie Góry, to w ramach wakacyjnego bingo. Z kolei czytam, że Czesi coraz częściej zwiedzają nasze polskie wybrzeże. Podobno będą rekordzistami w tym roku i będą nawet tutaj częściej niż Niemcy. To cieszy, chociaż to my od zawsze do Czech mieliśmy za darmo.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
14: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko 2 kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
15: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
16: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
17: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
18: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
16: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer

0: To Szer w Radio Z. Uwaga, uwaga, uwaga!
1: Nawet 550 tysięcy złotych! Tyle dzisiaj czeka na was w wakacyjnej rządzy pieniądze Radia Z, a w finale tego lata dodatkowo gracie o najnowszą japońską Hondę ZRV. Jakie to są pieniądze?
2: Boże, nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Jestem w szoku. To jest mnóstwo pieniędzy.
1: No właśnie, i teraz uwaga, przez najbliższe 17 minut każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353 zyska 6,5 tysiąca losów w grze. Macie 17 minut. Każdy SMS o treści Radio Z to 6,5 tysiąca szans na wielką, podwójną wygraną. Ja odliczam, a wy koniecznie wysyłajcie SMS Radio Z pod 7353.
3: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loterii.

0: Pory strzec.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
9: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
8: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
9: Znam ten sposób. Kosztowny.
8: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
9: To dlatego taka koperta.
8: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
10: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej

0: www.mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. Mamy sporo tych rzeczy.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
4: Dochodzi 13, tu Radio Z. To pora na wiadomości, które ma dla was Iwona Kutyna.
5: Zarzuty dla podejrzanego o brutalne pobicie we Wrocławiu pary Ukraińców. Miał celowo wzniecać pożary, został zatrzymany przez francuską policję. Nowe barwy śląskich tramwajów. Po metropolii jeździć będą żółte.
4: Trzynasta.
5: Są pierwsze zarzuty za brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Dwóch zatrzymanych mężczyzn powiązanych jest z pseudoklubem bokserskim. Przed prokuraturą we Wrocławiu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. To jakie to zarzuty?
6: Na razie usłyszał zarzuty młodszy z zatrzymanych, 27-latek, odpowie za pobicie na tle narodowościowym.
7: A także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
6: Co za to grozi?
7: Kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Mówi mi prokurator Jakub Dłubacz. Jeszcze dzisiaj zarzuty usłyszy też 45-latek. Adam C. był w przeszłości karany, a teraz policjanci zatrzymali go na drodze ekspresowej podczas próby ucieczki z miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Napastnicy zaatakowali parę po wyjściu ze sklepu. Młodzi Ukraińcy zwrócili im uwagę na ominięcie kolejki. Agresję miał wywołać ukraiński akcent. Trzeci z agresorów nadal jest poszukiwany. Daniel Obajtek z zarzutami usłyszał je dziś w prokuraturze. Chodzi o dwie sprawy. Wycofania w marcu 2023 roku z punktów sprzedaży Orlenu, kiedy był jego prezesem, numeru tygodnika nie. Druga ma związek z podejrzeniem składania fałszywych zeznań dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Europoseł PiSu nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. W obu sprawach Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet. Francuska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe wzniecanie pożarów. Do zatrzymania doszło w Var na południowym wybrzeżu. Tam również strażacy walczą z ogniem, jednak największe spustoszenia ogień sieje na południowym zachodzie w pobliżu Bordeaux. Łączymy się teraz ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Francji, Marcinem Friedrichem. Gdzie dokładnie jesteś?
8: Tuż koło miejscowości Machchoplim. Prowadzi do niej zamknięta w tej chwili lokalna droga, ale legitymacja Radia Z, jak się okazuje, otwiera drogi także we Francji i za chwilę być może pojadę do tego miasteczka, które w całości zostało ewakuowane. 2,5 tysiąca mieszkańców musiało opuścić swoje domy z godziny na godzinę, podobnie jak ponad 200 tysięcy innych z okolicznych wiosek i miasteczek. Także dziś takiego SMS-a z nakazem ewakuacji wysłano do jednej z miejscowości turystycznych na północy departamentu, gdzie znowu pojawił się ogień. W tej chwili jestem też obok jednego z wielu punktów odbioru drewna. Leżą tu potężne stosy pociętych pni, które co chwilę wywożą ciężarówki. W tym rejonie wycięto hektary lasu, by zrobić tak zwane przecinki, szerokie pasy zaoranej ziemi, które mają zatrzymać przemieszczanie się ognia. Machchoplim, Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Z kurortu Lakanau nad Oceanem Atlantyckim prewencyjnie ewakuowano 4 tysiące turystów. Lokalne władze podjęły taką decyzję, bo obawiają się, że zmieniająca się pogoda może pogorszyć sytuację. W akcję gaszenia zaangażowano w Żyrondzie prawie 3 tysiące strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy, blisko 2 tysiące policjantów. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy. Choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Teraz ma się to zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
9: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
5: Na początek żółte będą tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dzisiaj w nocy może trochę popadać na północy, natomiast w środę nie widzę w ogóle deszczu. Temperatury do 29 stopni, najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. W czwartek, moi drodzy, mapy, już nawet bym powiedział bordowe, 36 stopni Zielona Góra, 33 Kraków, ponad 30 Warszawa. Będzie gorąco.
0: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: 4 minuty po 13. Tu Radio Z i wakacyjne bingo na naszej antenie. Sylwia Grzeszczak.

13 minut po 13, słuchacie Radia Z. Jeżeli pojedziecie w tym roku do Juraty nad Polskie Morze, to przygotujcie się na to, że w sklepie możecie znaleźć masło za 23,99 zł. Właśnie o tym czytam. Kajzerka kosztuje prawie 6 zł. Ale zamiast narzekać, lepiej uzbierać trochę kasy. I o tym opowiem wam za chwilę. Teraz w Radiu Z, Telefarben i Rene Miller.

0: kochani. Czas leci. Nie zatrzymuje się ani na chwilę, a coraz bliżej dzisiejsze losowanie w wakacyjnej Rządzy Pieniądze Radia Z. Jeżeli szukacie wskazówek, to proszę bardzo, najlepiej uzyskać taką wskazówkę od kogoś, kto wygrał. Proszę bardzo, Renata.
1: Uwierzcie, po prostu to naprawdę się dzieje. I trzeba ryzykować. Trzeba po prostu ryzykować i trzeba być cierpliwym.
0: No właśnie, ktoś z was dziś może rozpakować walizkę, w której może być między innymi 50 tysięcy albo nawet 550 tysięcy złotych. To teraz uwaga, rekordowy dziś mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Od teraz wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 W zyskujecie. O, uła, złapie się chyba blatu. 15 550 szans na swoją wygraną. Zegar tyka, a regulamin znajdziecie na radioz.pl. Ślijcie szybciutko Radio Z pod 7353. Radio Z.
2: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
3: Reklama.
4: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
15: torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
16: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
17: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
18: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
22: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
21: Marian, ale pyszne. Co to?
22: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
23: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: 20 minut do godziny 14. Dzisiaj wtorek, a za nami już Kelly Clarkson. Panie i panowie, sztolnia Czarnego Pstrąga, głęboko pod ziemią, w ramach wakacyjnego bingo. Dzisiaj Hubert i Bill. Panowie, czy my się w ogóle słyszymy?
1: Halo, halo!
2: Op, op!
1: Oho, ho! Radio Z! I to ile pod ziemią, kochani? Płyniemy i za chwilę będzie boom, bo się łódka z łódką zetknie i jest z nami pan Krzysztof, który opowiada nam tu niezwykłe historie. Sztolnia Czarnego Pstrąga to jest kolokwialnie rzecz ujmując sztos.
3: To miejsce żyje, tętni życiem, mimo że tego nie widać na pierwszy rzut oka.
4: Tutaj opowiadamy naszej historii, ale też opowiadamy turystom legendy związane z tą sztolnią.
1: No właśnie, panie Krzysztofie, jest jedna rzecz, która mnie zaintrygowała w pana opowiadaniu. Płynęliśmy ponad 40 minut, a z każdym miejscem, które de facto dla osoby postronnej, tak jak my, wydaje się być niczym nieróżniącym się od tego 2 metry wcześniej, ma pan związaną opowieść.
3: No tak, ja jeszcze też dużo nauczyłem, no i też trochę mi skapnęło tej wody no na właśnie, głowę.
4: Mamy właśnie takie ciekawe miejsce. My te miejsce nazywamy bramami i w tej bramie jest taka legenda, że jest kapiąca woda i komu kapnie na głowę, temu rozumu przybędzie. Bilgun jeszcze miał taką promocję, bo z włosami też tam pomaga.
1: Kochani, to jest wszystko. Jest przygoda, jest historia, jest nietoperz, jest fantastyczny pan Krzysztof. Także my, jeżeli chodzi o wakacyjne bingo z Radiem Z, przybijamy nasz znak jakości tutaj.
3: Zdecydowanie tak. No i też zobaczymy również Pstrągi.
4: Ja chciałem jako przewodnik sztolni Czarnego Pstrąga i zabytkowej kopalni Srebra wszystkich słuchaczy do tych naszych obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO zaprosić, więc przyjeżdżajcie do nas.
3: Warto.
0: Wszyscy czujemy się w takim razie zaproszeni.
5: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To nowa propozycja od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam w Radiu Z? No dobrze, 5 minut do godziny 14 to oznacza, że jeszcze przez 5 minut możecie wejść do gry z mega bonusem. Czeka na was dzisiaj nawet 550 tysięcy złotych. I uwaga, jeszcze tylko właśnie przez 5 minut. I to nie całe. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 załapie się na rekordowy dziś bonus 15 550 szans. Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Lotto.
1: Jest super!
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
2: Dochodzi 14, po raz pierwszy dzisiaj w studiu Radia Z. Rafał Piech.
3: Dzień dobry bardzo.
2: Zapraszam, czas na wiadomości.
4: Śledztwo w sprawie wypadku na basenie. Chłopiec był pod wodą przez kilka minut. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych niekonstytucyjna. Jest drogo, będzie taniej. Premier nie wyklucza wsparcia dla kierowców. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku w akwaparku Fala w Łodzi. 7-letni chłopiec spędził pod wodą aż 6 minut. Na dnie basenu zauważył go przypadkowy świadek. Chłopiec na miejscu był reanimowany. Teraz o jego życie walczą lekarze w szpitalu. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co ustaliła prokuratura?
5: Chłopiec był w grupie 12 dzieci na zajęciach nauki pływania organizowanych przez zewnętrzną firmę. Na zabezpieczonych nagraniach z monitoringu widać, jak na jednym z torów pływackich walczy o życie.
6: Przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
5: Mówił prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy chcą wyjaśnić teraz, jak doszło do tego, że ratownicy ani opiekunowie nie zauważyli, że dziecko potrzebuje pomocy. Część z nich została już przesłuchana. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, a śledztwo jest prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Jest wyrok Trybunału w sprawie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że ich transkrypcja jest niezgodna z konstytucją ze względu na rozporządzenie ministra cyfryzacji. Wprowadza wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny. Komentarze w Sejmie w tym temacie zbiera reporter Radio Z Krzysztof Rzędzielski.
7: Tak jest.
4: Jak politycy oceniają decyzję Trybunału?
7: Orzeczenie Trybunału zapadło w 3-osobowym składzie z udziałem prezesa Święczkowskiego, byłego posła PiS Stanisława Piotrowicza oraz sędziego Wojciecha Sycha. I z tego względu transkrypcje nadal będą realizowane, zapewnia senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
8: Zbiorą się przy kawie i ciasteczkach, no bo nie jest to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo w Trybunale ciągle nie mamy 4 prawidłowo powołanych sędziów.
7: Odmiennego zdania jest Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS, który podkreśla, że wyrok powinien być respektowany.
9: Brak szacunku dla Trybunału Konstytucyjnego to jest coś, do czego niestety w sposób smutny ta koalicja nas przyzwyczaiła.
7: A przypomnę, że rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Sejmu Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Do uznania małżeństw jednopłciowych zobowiązuje Polskę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnione przez NSA. Polscy strażacy na ratunek Hiszpanii razem ze sprzętem jadą w okolice Madrytu. 3 pojazdy, w których znajdują się przenośne pompy, węże i pilarki, przekraczają właśnie polsko-niemiecką granicę. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Kiedy sprzęt dojedzie na miejsce?
10: Samochody mają dojechać do Toledo, stolicy regionu Castilla-La Mancha, w piątek, czyli dzień przed przybyciem na miejsce pierwszej zmiany strażaków. Część z tej 35-osobowej grupy zostanie zadysponowana do miejscowości Cuenca, mówi dowódca wrocławskiego modułu GFFF Przemysław Rogalewicz.
11: Nasze zespoły będą podzielone na zmiany robocze, na sekcje ratownicze i będziemy sobie rotować jeszcze między tymi dwoma miejscowościami.
10: Dodaję, że są oni do pełnej dyspozycji Hiszpanów również tam, gdzie ich pomoc będzie potrzebna. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Pierwsza zmiana wyleci w sobotę rano z Krakowa. W sumie do Hiszpanii pojedzie ponad 100 strażaków. Niewykluczone, że jeszcze podczas wakacji wróci tańsze paliwo. Donald Tusk zapowiada wsparcie dla kierowców. Wdrożenie cen regulowanych na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i na światowym rynku. Na razie zamiast ceny paliw niżej mamy, jak mówi premier, ceny Karola Nawrockiego, bo prezydent skierował do Trybunału ustawę nakładającą na koncerny paliwowe podatek od nadzwyczajnych zysków. O szczegółach reporter Radio Z, Daniel Wrzos.
12: Podatek od zysków koncernów paliwowych zrekompensowałby stratę z powodu wprowadzenia CPN.
13: Myśmy zaproponowali, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent to zablokował.
12: Premier Tusk zapowiada, że ceny regulowane obowiązywałyby przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia w związku z powrotami z wakacji. W nowym CPN paliwa miałyby obniżony VAT.
4: Warunkiem wprowadzenia obniżek jest utrzymująca się cena ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Moi drodzy, mam nadzieję, że wiatraki przygotowane, baniaki z wodą, no bo jutro w ciągu dnia do 29 stopni najcieplej będzie na zachodzie. Dużo słońca, bez opadów. W czwartek 36 stopni na zachodzie, w centrum powyżej 30, podobnie na północy. Moi drodzy, a w piątek widzę nawet 37.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Radio Z i już.
15: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesori d'Oriente.pl.
2: 4 minuty po 14:00. Toto i Afryka w Radio Z.

Tak, gramy wam w wakacje. To Timbaland i Kerry Hilson. 15 minut po 14 trwa wakacyjne bingo, a to oznacza, że razem z wami przemierzamy tysiące kilometrów w poszukiwaniu najciekawszych atrakcji w Polsce. Za chwilę zaglądamy w okolice Tarnowskich Gór.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Mamy 22 minuty po godzinie 14. Dzisiaj panów Huberta i Billa wywiało aż w okolice Tarnowskich Gór. Z tego, co mówili przed chwilą, zakończyli z sukcesem rejsy po podziemnym tunelu.
2: Wasi ukochani, jedyni, ulubieni, Bilgun i Radzik już na powierzchni, ale nie sami. Na powierzchni trafiliśmy dzięki panu Krzysztofowi, dzięki któremu też pod powierzchnią byliśmy.
3: Tak, i mam nadzieję, że wam się podobało.
4: No, mnie także się podobało. Rzeczywiście to zejście było bardzo, bardzo atrakcyjne. Dużo się dowiedziałem, ale przede wszystkim poczułem się jakiś taki oczyszczony, jak wszedłem na górę.
2: Dobra, a teraz podsumujmy fakty. To ile metrów przepłynęliśmy pod ziemią?
3: 600-metrowy fragment głębokiej sztolni Fryderyk.
2: Dobra, ale jeszcze trzeba było zejść i wejść do góry. To ile po schodach metrów?
3: Szybem Sylwestra zeszliśmy 30 metrów, a potem już było łatwo, bo tylko 20, a szybem Ewa.
2: A nie, no to luzik, arbuzik. Po wczorajszych naszych przygodach.
3: Daliście świetnie radę.
2: No właśnie, daliśmy radę. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. I polecamy wam wszystkim, naprawdę. Sztolnia Czarnego Pstrąga to jest absolutnie rewelacyjne miejsce. Na dole chłodno, czysta woda i bardzo miły pan przewodnik. Jeszcze
4: no
2: na Billa można trafić.
4: Perze, jeszcze Pstrągi. No to, panie Krzysztofie, dajemy tobie nasze gadżety od Radia Z. To są, powiem, jakieś takie drobiazgi, zapaszki, ale na pewno umilą panu dzień.
3: Bardzo wam serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia.
2: No pewno. W sztolni dobry cuk jest, jak taki zapaszek zawiśnie, to tam cała sztolnia będzie Radiem Z.
4: Może do zobaczenia, ale na pewno
3: Na łódeczce sobie powiesz.
2: O!
1: Dzięki bardzo, panowie. I proszę, słuchajcie uważnie Radia Z, bo jutro kolejne wakacyjne bingo i z tego, co wiem, panowie jadą na pole kempingowe. Będą się zaprzyjaźniać z urlopowiczami na kempingu, także trzymam kciuki.
5: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
3: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchajcie Radia Z.

0: 20 minut do 15. Za nami spajsetki w Radiu Z, a teraz ogłaszam kolejny szczęśliwy numerek na dziś. Przybijam wam piątkę i za każdy SMS o treści Radio Z wesłany pod 7353 daje 5555 losów w grze o dzisiejsze nagrody, a jest o co walczyć, ale jeszcze wcześniej. Niech wypowie się Grażyna.
1: Wysyłajcie SMS-y do Radio Z 7353, ale to są emocje.
0: Dzięki, Grażyna. W naszych walizkach dzisiaj nawet 550 tysięcy złotych. 550 tysięcy złotych, a w czerwonym portfelu wakacyjna premia, czyli 12 tysięcy złotych. Pewniak za odebranie telefonu w finale. No to co? Inwestujecie 3,69, a możecie trzymać. I otrzymacie 5555 losów. Hasło Radio Z ślemy pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.

0: zamontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
6: Marian, kto jutro zmywa?
7: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
6: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
7: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
8: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telefony.

0: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
6: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
5: Marian, ale pyszne. Co to?
6: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
7: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
9: Dochodzi 15, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował Rafał Piech. Zapraszamy.
10: Ogień nadal pustoszy rejon Bordeaux. Nasz reporter odwiedził jedno z ewakuowanych miasteczek. Odpowiedzialność karna i limit czasu pracy. Kolejne zapisy ustawy o zarobkach medyków. Problemy turystów w Tatrach. Park zamyka popularny szlak.
9: Piętnasta.
10: Ogromne pożary nadal pustoszą okolice Bordeaux we Francji. W departamencie Gironda pojawiło się kolejnych kilka nowych ognisk. Tak jak obawiały się władze regionu, sytuacja daleka jest jeszcze od stabilnej. Jak dotąd pożary strawiły ponad 40 tysięcy hektarów i zmusiły 220 tysięcy ludzi do opuszczenia domów. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Francji, Marcinem Friedrichem.
11: Jestem, dzień dobry.
10: Dzień dobry, Marcinie. Byłeś w jednym z takich opuszczonych miast. Jak to wygląda?
11: To prawda, przyznam, że widok jest naprawdę przygnębiający. Zamknięte na głucho domy, spuszczone rolety, zamknięte okiennice, baseny, w których nikt się nie pluska przy 40-stopniowym upale. Obok nich zamknięte restauracje, pizzerie, serowarnie, winiarnie, no wszystko to, z czego znany jest ten region. To jakby pustynia, nieczynne są też sklepy, duże i małe stacje benzynowe. To jedna wielka katastrofa dla tego turystycznego regionu, a władze nadal apelują do turystów, by teraz poszukali innych miejsc. Na pobliskim jeziorze Caso Sanguine dziś zakazano żeglugi i uprawiania sportów wodnych. Wszystko po to, by zniechęcić do przyjazdu letników. Marszał Prim, Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Władze zapowiadają pomoc dla branży turystycznej, ale priorytetem jest walka z ogniem. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Zgodnie z założeniami limity mają dotyczyć zarówno pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia. Wszystko kontrolować będzie NFZ, a medyk odpowie karnie, jeżeli złoży fałszywe oświadczenia dotyczące tego, ile przepracował. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Lekarz pracujący na przykład w państwowym szpitalu i w prywatnej przychodni będzie objęty limitem czasu pracy w obu tych miejscach. Medykowi może grozić do 8 lat więzienia, jeżeli złoży fałszywe oświadczenie o czasie pracy, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
13: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. No, można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
12: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeżeli medyk przekroczy czas pracy. Kara maksymalnie wyniesie 30 tysięcy złotych.
10: Górny limit miesięcznych zarobków to ponad 70 tysięcy złotych. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Od czwartku ruszają prace na trasie między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem Marta Mazik z TPN-u.
14: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
15: Spadających kamieni, jak rozumiem. rozumiem, tak?
14: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego, jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
10: Nie ma terminu zakończenia prac, bo dużo zależy od pogody. W sobotę przypada kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Przez cały tydzień w Radiu Z wspominamy wydarzenia sprzed 82 lat widziane oczami uczestników największego zbrojnego zrywu niepodległościowego w okupowanej przez Niemców Europie. W rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grzędzielskim Leszek Żukowski, pseudonim Antek, wspomina emocje, jakie towarzyszyły mu, kiedy wybuchło powstanie, a on sam miał 15 lat.
16: Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no.
17: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
16: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? W stanie Warszawy wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
10: Całe rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl. A teraz już wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Ma je dla Was Iwona Kutyna.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Ci, którym termin wypłaty emerytury lub renty przypada 1 sierpnia, otrzymają swoje świadczenia jeszcze w lipcu. Jak podał ZUS, emerytury i renty trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków 30 lipca. Wcześniej pieniądze dostaną także emeryci i renciści, którym termin wypłaty wypada 15 sierpnia. Ustawienia kont małoletnich na TikToku nie zapewniają poziomu prywatności i bezpieczeństwa wymaganego przez akt o usługach cyfrowych, tak uznała Komisja Europejska. Niepełnoletni mogą m.in. ustawić swoje konto jako publiczne, co oznacza, że wszyscy użytkownicy, osoby nieposiadające konta, mogą mieć dostęp do ich treści. Jak poinformował dziennik Gazeta Prawna, ustalenia komisji mają charakter wstępny. Czesi nad Bałtykiem. Rekordowo wielu naszych sąsiadów wybiera wakacje nad Polskim Morzem. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za przyjazdem są koszty wypoczynku i wysoki poziom usług. Ważna jest też infrastruktura. Bałtyk jest najbliższym morzem dla Czechów. Można dojechać tutaj samochodem.
9: Nadciągają upały, wysokie temperatury, brak opadów do końca tygodnia.
20: Czemu na mnie patrzysz, jak mówisz o upałach, przepraszam?
9: Bo jesteś taki, jak to moja babcia mówi, rozgogolony. Pasuje mi do tej pogody.
21: Ja też to zauważyłam, nawet kiedyś powiedziałam Kamilowi, Kamil, jesteś w miejscu pracy, byś się zapiął.
9: Taki tors.
20: Ale przepraszam najmocniej.
9: A napnik. Napnik,
20: ja już jestem w tym wieku, że tylko mogę się chwalić owłosieniem, eklacie.
21: Kamil Baleja, hej, hej.
20: Kasia Wilk, cześć.

0: balkonik serdecznie polecany dla Państwa, zdecydowanie, bo to fajna pogoda idzie, prawda?
1: A jak pranie może schnąć na tym balkonie, jak ja Wam wszystkim zazdroszczę tym z dużymi balkonami.
0: A wiesz, że jest tak, że jak masz 20 par lat, to wstajesz i widzisz, jest super pogoda, mówisz, o, ale będzie impreza, po czym po 30 mówisz tak, to ja skoszę trawnik, dam nawozu, a ja wypiorę zasłony firanki, ale będzie schło.
1: I zobaczę dno kosza na pranie i to będzie nagroda za cały dzień. Dziękuję bardzo.
0: Jak się moja żona do mnie wprowadziła, a byłem kawalerem przez długi czas, mm-hmm. i pamiętam ten moment, kiedy byłem w łazience i nagle patrzę, mówię dno kosza. Mówię,
1: ono istnieje.
0: Tak, czyli tak wygląda dno, kiedy kobieta się do ciebie wprowadza.
1: I założę się, że nawet Ania nie usłyszała dziękuję, nie?

0: Piosenka ze Shrek, ażeby się chciał na jakieś bagienko pójść, prawda? I trochę się wytaplać w błocie.
1: Ja podziękuję, wolę jezioro.
0: Okej. Okay. Kochani, proszę, teraz będzie bardzo ważna informacja. Posłuchajcie, co wam powiedzą ci, którzy już wygrali w Żądzy Pieniądza w Radiu Z. Proszę bardzo.
2: Grajcie, ja jestem żywym tego przykładem, że warto.
3: No grajcie w Radiu Z, bo właśnie wygrałem 14 tysięcy złotych.
4: Grajcie, no. Trzeba próbować, bo jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział, nie?
0: Oto to.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że dzisiaj 550 tysięcy złotych. Taka kasa na was czeka. To kto by chciał, ten wysyła SMS, bo właśnie odpaliliśmy szczęśliwą godzinę 15.
0: Proszę bardzo, dzwoneczki dzwonią.
1: To ona, ta szczęśliwa godzina.
0: 15 550 losów wpada właśnie teraz za każdym wysłanym SMS-em. Pod 7353 SMS o treści Radio Z.
1: I to jest ten moment. Wy inwestujecie 3,69 zł, a zyskujecie 15 550 losów. Fajnie.
0: Ludzie, kasa czeka. Śmiało, ślijcie właśnie teraz. Radio Z pod 7353.

0: 14 toreb w bagażniku i można jechać, prawda, na wakacje. Kolejny turnus przed nami.
1: Można by było, gdyby nie te korki, które już niestety o tej porze pojawiają się na drogach. Gdzie najdłużej stoicie? O tym powiemy punktualnie o 15.30. Radio Z
2: i już. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
4: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
10: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
10: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
12: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
10: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.
1: Mamy wtorek, na zegarach już 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
15: Na Wołyniu odnaleziono szczątki 49 ofiar rzezi. To efekt prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach prowadzonych przez IPN, które potrwają do 7 sierpnia. Z kolei pod koniec sierpnia na pobliskim cmentarzu planowana jest uroczystość pogrzebowa. Przełom. Po ponad 30 latach od zbrodni policjanci z archiwum X zatrzymali 50-latka podejrzanego o zabójstwo mężczyzny, którego ciało znaleziono w lesie koło Sieradza w 1994 roku. Przełom nastąpił dzięki ponownej analizie dowodów i badaniom DNA. W przeszłości mężczyzna był wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa i odbywał wieloletnie kary więzienia. Teraz grozi mu do 25 lat za kratami. 3/4 młodych Polaków spędza online ponad 4 godziny dziennie poza pracą. Wynika z raportu między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi.
16: Prawie 58% najmłodszych często lub bardzo często było online dłużej niż zamierzało, a jednocześnie prawie 49% osób próbowało ograniczać czas spędzany w internecie, więc świadomość problemu jest, ale samo wprowadzenie ograniczeń okazuje się trudniejsze.
15: Komentuje psycholożka Magdalena Chorzewska. Ze sztucznej inteligencji korzysta 75% badań. A co trzeci widzi w niej przyjaciela. Czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Zablokowany jeden pas ruchu w stronę Lublina. Korek na ekspresowej 17 ma już 5 km. Za węzłem Skrutki niedaleko Puław paliła się osobówka. Problemy też w Prudniku w Opolskiem. Na Krajowej 40 zderzyły się 3 samochody. 7-kilometrowy zator i zablokowany pas w kierunku Rumi na obwodnicy Trójmiasta. W okolicach węzła Gdynia, Wielki Kack, stłuczka, dwóch aut. Korkuje się też S7 na Mazowszu na wysokości Białobrzegów. Prowadzone są prace drogowe. W stronę Warszawy zablokowany jeden pas. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Gdyby lipiec był moim pracownikiem, to bym go zwolnił.
1: Matko, ale tak radykalnie, no, ale, tak, ale, bo... ale moment, przecież tam jakiś tydzień upałów
0: nie
1: tu,
0: ma,
1: tu mieliśmy.
0: 20-22 to... stopnie i znowu deszczowo nad morzem, słuchajcie.
1: To się uspokój, jakieś, nie wiem, plany naprawcze chociaż.
0: Plan naprawczy.
1: Nagana ewentualnie delikatna.
0: Będzie sierpień.
1: Cieszmy się, że Kamil nie jest naszym szefem, tyle wam powiem.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Przyjdzie sierpień, państwo zobaczą, jak się powinno pracować.
1: Wiesz co, ja już się boję, my jesteśmy razem do 19:00, ratujcie.

0: paczkami. Oni razem, tak ładnie, Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z, a my tu jakoś tak mało romantycznie.
1: To prawda,
0: zwykle.
1: To prawda. Nie może być tak zbyt dużo lukru na antenie, słuchaj. Bez przesady już, naprawdę.
0: To my jesteśmy, piękna i bestia, my jesteśmy bestią. Oni byli piękni.
1: Słuchajcie, ale pięknie to będzie w lipcu, 13-15 sierpnia. Bitter Sweet Festival w Poznaniu. Jezu, co tam się będzie działo, naprawdę.
0: Ja będę piszczała pod sceną, to na pewno. I zapraszam was do tego, żeby piszczeć razem ze mną, bo na scenie pojawi się m.in. Robbie Williams, będzie Rita Ora, będzie 21 Pilots, pojawi się Mrozu i mogłabym tak jeszcze wymieniać.
1: Szykujesz jakieś festiwalowe wdzianko specjalne?
0: Będę cała w brokacie.
1: Okej, ale cała?
0: Czoło i nos będę mieć w brokacie, dobra?
1: Nie, to się nie liczy.
2: Radio Z i już. Reklama. Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
8: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
10: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
9: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
10: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
9: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: A super!
11: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
3: Po reklamie.
1: Proszę Państwa, teraz ta piosenka, przy której każdy ma jedno skojarzenie.
0: Jak jesteście w pracy jeszcze z koleżanką z biura albo z kolegą, to radzę wstrzymać konie. A jak z żoną czy małżonką, to można odpinać wrotki.

0: Ależ hicior wakacyjny, ileż słońca jest w tej piosence. Aqua, Barbie Girl. Ludzie, uwaga, bo kończy się nasza wyjątkowa, szczęśliwa godzina.
1: Tylko przez 6 minut każdy wasz SMS to 15 tysięcy 550 szans na dzisiejszą nagrodę główną, na 550 tysięcy złotych. Tak mnożymy SMS-y tylko przez 5 minut.
0: Więc pospieszcie się i wyślij teraz Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
4: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
3: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
7: Marcin Frydrich, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
12: No i z darmo.

0: expert.pl.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Po reklamie.
7: Tutaj Radio Z, wtorek, 28 lipca. Wiadomości o 16:00 prezentuje Rafał Piech. Zapraszamy.
8: Są zarzuty dla dwóch napastników za pobicie pary Ukraińców. Dziś ostateczna decyzja PiS-u w sprawie członków Stowarzyszenia Morawieckiego. Plaga nieodwołanych wizyt lekarskich. Powodem urlopy.
7: Szesnasta.
8: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. W sumie 3 napastników powiązanych z pseudoklubem bokserskim zaatakowało ich przed sklepem. 21-latek był okładany pięściami, powalony na ziemię i kopany. Z kolei jego 20-letnia partnerka kilka razy została uderzona w twarz. Przed wrocławską prokuraturą jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy mężczyźni przyznali się do winy?
9: Nie przyznali się do zarzutów. 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. 7,5 roku więzienia w ramach recydywy. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
10: Aby zapobiec nieuprawnionemu wpływowi na treść zeznań innych świadków.
9: Czy próbie ucieczki, mówi mi prokurator Jakub Dłubacz, bo też Adam C. został zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta na drodze ekspresowej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Trzeci z napastników jest cały czas poszukiwany. Decydujący rozłam w Prawie i Sprawiedliwości coraz bliżej. Za godzinę Komitet Polityczny PiS ma podjąć decyzję w sprawie wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Z kolei o 20:00 członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają spotkać się i dyskutować, co zrobić dalej. O czym więcej nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
11: Formalnie polityczna klamka jeszcze nie zapadła, choć członkowie stowarzyszenia przyznają w sejmowych kuluarach, że już zostali częściowo odcięci od dostępu do partyjnych źródeł informacji. Mateusz Morawiecki nie dostał nawet zaproszenia na posiedzenie Komitetu Politycznego PiS.
12: Zapomniano o nas na samym początku, ale dzisiaj wpłynęło przypomnienie, że coś takiego jak komitet właśnie będzie się odbywało.
11: W jego czasie były premier będzie na innym spotkaniu i zapowiada, że jeśli dojdzie do wyrzucenia jego ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, utworzony zostanie nowy klub parlamentarny. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
8: W skład Stowarzyszenia Morawieckiego wchodzi prawie 40 parlamentarzystów. Jest ostateczna decyzja w sprawie referendum w Krakowie. Sąd apelacyjny uznał majowe głosowanie w sprawie odwołania prezydenta miasta za ważne. Tym samym oddalił zażalenie, że na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Decyzja otwiera drogę premierowi do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję pełni dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Pacjenci jadą na urlop, a wizyta u lekarza przepada. W wakacje w poradniach i szpitalach to prawdziwa plaga. Często o swojej nieobecności nikogo nie informują, tracą na tym inni chorzy i cały system ochrony zdrowia. Co przyznają sami medycy w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem.
13: Doktor Marta Frejowska-Renieska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu mówi, że latem nieodwołanych wizyt jest najwięcej. Gdy pyta pacjentów o powód, najczęściej słyszy urlop i wyjazd, a tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach.
14: Którzy być
6: może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
13: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych tylko kardiologów, bo pacjenci nie poinformowali o swojej nieobecności. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Lekarze apelują, by w razie rezygnacji zadzwonić i odwołać wizytę z wolnego terminu. Skorzysta inny pacjent, a i kolejki do specjalistów będą krótsze. Fala upałów nadciąga nad Polskę w czwartek. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W weekend nastąpi przejściowe ochłodzenie, ale nie wszędzie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
14: Na południu kraju, tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco. Nawet początek przyszłego tygodnia szykuje się gorący. Po takim przejściowym ochłodzeniu znowu taki pik będzie w okolicach wtorku.
8: W piątek na zachodzie pojawią się burze, które w sobotę obejmą już cały kraj.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Zauważyłam, że nam w te wakacje jest albo za gorąco, albo za zimno, więc jutro w końcu będzie środa, dzień, kiedy nikt nie będzie narzekać. Zero opadów. Słońce, ale takie temperatury, z którymi każdy sobie poradzi.
7: Ile?
16: Kamil, ty też. Od 21 do 29 stopni. Czy pan to akceptuje?
7: Ja każdą temperaturę akceptuję, moja droga.
16: A państwo?
7: My też bierzemy, byle koc był, to bierzemy każdą temperaturę.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: zacnego, bo tutaj lata. O komarach teraz będzie. Już panu komarowi dziękujemy, bo jest to nowe odkrycie naukowców. Wiemy, jakie kolory przyciągają komary, więc notujcie i tak się nie ubierajcie. Chodzi o czerwony, o pomarańczowy, aha, czarny i cyjanowy.
1: Przepraszam?
0: Cyjanowy.
1: Co cyjanowy? Już nie ma takiego koloru jak cyjanowy.
0: O, tylko dobra, to jest taki, no taki szafir, powiedzmy, o.
1: Świetnie, co jeszcze? Szafir. Szafir to ja mam w szufladzie, wiesz, na szyjnik
0: dobra,
1: jest, no.
0: Dobra, no to panom tłumaczę, kalait taki typowy kalait.
1: O nie,
0: ten cyjanowy, kalait.
1: Jak ja bym miał kalait, to bym pędził do dermatologa od razu.

0: No nie da się przy tym nie uśmiechać. Passenger w Radiu Z, 17 minut po godzinie 16. I teraz taka zagadka muzyczna, może Kamil dla ciebie. Jak robi Honda?
1: Otóż Honda robi tak.
2: Honda.
0: Dobra, jeszcze jedno okrążenie. Okej. I tak wy będziecie mogli robić już niedługo na dzielni. Sąsiedzi wam będą zazdrościć. Jeszcze raz Honda, prosimy.
2: Honda.
0: Tak będzie, jak wygracie Honda ZRV w rządzy pieniądza Radia Z. Hybryda, 184 koni mechanicznych. Ona trafi do waszych rąk już za jakiś miesiąc, pod
1: Dokładnie.
0: Koniec wakacji.
1: W wielkim finale wakacji do wygrania Honda. Dzisiaj czeka na was 550 tysięcy złotych. Teraz uwaga, bo teraz będzie bonus, który wrócił od babci. Czyli jest okrąglutki. On tam był 3 tygodnie. Babcia go podkarmiła i to jest taki byczy bonus okrąglutki w wyścigu po nagrody.
0: Tłusty bonus. Od teraz jeden SMS to 10 tysięcy szans na wygraną, na finał, na 550 tysięcy złotych, ale tak mnożymy wasze SMS-y tylko do godziny 17.
1: I proszę pamiętać, że finalik już po godzinie 17. 550 tysięcy złotych czeka.
0: SMS Radio Z 7353.

0: Doskonale, słonecznie, 28 dzień lipca, wtorek. Kochani, dzisiaj w kalendarzu, panowie, uwaga. Dzisiaj jest dzień masy mięśniowej, także wiecie, najlepszego dla nas.
1: Taki dumny jesteś, ale to jest dzień masy mięśniowej.
0: No.
1: Mięśniowej, nie wiem czy doczytałeś, mięśniowej.
0: Warto robić poduszkę powietrzną.
1: To właśnie widzę, jeden mięsień ma się u ciebie naprawdę fantastycznie, gratulacje.
0: Zaraz będzie 16:30 wiadomości, prosimy być blisko radia.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
2: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbus luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Marian, kto jutro zmywa?
3: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
2: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
3: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
4: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Mamy wtorkowe popołudnie, na zegarach już 16:30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Rafał Piech, zapraszamy.
6: Do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie brutalnego uprowadzenia i pobicia 44-latka. Rok temu, w sierpniu, pięciu mężczyzn przez kilka godzin znęcało się nad ofiarą, żądając wyjaśnień w sprawie kradzieży motocykla. Najmłodszy z oprawców miał 17 lat i został objęty dozorem policji. Pozostała czwórka trafiła do aresztu, a grozi im do 25 lat więzienia. Włochy też chcą dołączyć do unijnego programu SAFE. Jak przekazał szef włoskiego MSZ-u, Rzym będzie wnioskował o prawie 15 miliardów euro wsparcia. Środki mają wzmocnić obronność oraz przemysł zbrojeniowy. Ostateczne decyzje dotyczące inwestycji rząd przedstawi pod koniec roku. Jak rośliny radzą sobie z suszą, wiatrem i trudnymi warunkami w mieście? Będzie można się o tym przekonać podczas czwartkowego spaceru przyrodniczego w Gdańsku.
7: Staramy się zapraszać różnych specjalistów z różnych dziedzin, żeby było ciekawie, więc zapraszamy ornitologów, zapraszamy specjalistów od owadów, był spacer o nietoperzach.
6: Mówiła Agnieszka Sadowska, biolog środowiskowa. Kolejne spacery w sierpniu, a już teraz czas na wiadomości z dróg.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Zablokowany pas w kierunku Krakowa na ekspresowej 7 w Świętokrzyskiem przed węzłem Kielce Północ. Stoi zepsuta ciężarówka. Korek ma 4 km. Duży tłok na ekspresowej 8 w Warszawie. W okolicach węzła Marymącka zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jeden pas w stronę Białegostoku. Wahadło na drodze krajowej numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Sądry między Mrągowem a Rynem motocykl wypadł z drogi. Korkuje się w obie strony. Na koniec A1 na Pomorzu. Przez pracę drogową tworzył się 8-kilometrowy zator przed węzłem Kierwałt. Stoicie w kierunku Gdańska. A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Najcieplej w nocy będzie w Szczecinie 16 stopni, najchłodniej widzimy w okolicach Kielc 11 stopni tej nocy.
5: Rzeczywiście jakoś tak chłodniej ostatnio. Ja sobie już zamykam okna w nocy, tak?
11: Rześko, fajnie, ale jutro, moi drodzy, pogoda znowu się rozpędza, wraca lato, upały. No w piątek nawet 30 kilka stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: I super, to będzie 7 gorący dzień tego lata. Hip, hip, hurra!

0: bardzo, ale to bardzo kominkowe granie, prawda? Takie, żeby rozpalić, dołożyć do pieca, sombr.
1: Tak, nastrojowo się zrobiło rzeczywiście.
0: Przebojowe lato z Radiem Z. Przepraszam, że to powiem, ale z danych wynika, że już państwo myślą o jesieni.
1: Już, tak?
0: Słuchajcie, liczba zapytań o drewno kominkowe wzrosła w ciągu jednej doby, jak tylko zrobiło się odrobinkę chłodniej, o 738%. Ludzie się już w Polsce szykują na sezon opałowy, rozumiecie? Już,
1: ale nie. Tak, ja to rozumiem, okej, okay, bo rzeczywiście już? Dzisiaj zaprowadzałam dzieciaki do placówek i rzeczywiście było tak chłodno, musiałam coś na siebie narzucić. I liść do sypialni wleciał już taki ususzony. Aha. Co więcej, ja rano, przed programem, nawet cynamonkę zjadłam.
0: No ale przecież ty jesz cynamonki zawsze, bez względu na pogodę, bez względu na porę roku, wiesz?
1: I ty też byś mógł, to byłbyś milszy po prostu, wiesz?
0: A. Ale powiem wam, że ciekawe, bo ja byłem kiedyś u kolegi i on miał kominek, no i rano nas głowa bolała, także uważajcie na te kominki.
1: Od tych cynamonek, jak nic.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: A super!
7: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja wiem, ja przepraszam, bo tak wszyscy zasłuchani. Ja teraz będę robić presję czasu. Uwaga. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. A ty mów. Cyk,
1: uwaga, cyk, cyk, proszę państwa, jeszcze dziś. Ktoś z was stanie przed szansą na 550 tysięcy złotych. Ostatni moment, żeby wejść do gry. Za chwilę finał, możecie w nim być.
0: I przez ostatnie 4 minuty tylko do godziny 17 mnożymy wasze SMS-y. Każdy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 10 tysięcy szans na finał. To grajcie, a my trzymamy kciuki.
1: Radio Z wyślij pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami, tylko z Radiem Z.
8: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
9: 17 na zegarach, zróbmy głośniej. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z prezentuje Rafał Piech.
10: Ostateczny rozłam w PiS przy Nowogrodzkiej decydują o wyrzuceniu parlamentarzystów. Donald Tusk obwinia prezydenta i prawicę za wzrost agresji wobec Ukraińców. W Zabrzu szykują się do rewanżu z Fenerbahce w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
9: 17.
10: Rozpad PiS dokona się wkrótce, także formalnie. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się zebranie Komitetu Politycznego Partii, by ostatecznie przypieczętować usunięcie wszystkich członków PiS, którzy nie podpisali wymaganej lojalki. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Dzień dobry.
10: Tomku, kto już przyjechał, a kogo na pewno nie będzie?
11: Nie ma nikogo z rozłamowców, ale jest już około 50 najwyższych rangą polityków PiS, łącznie z prezesem. Niektórzy zdecydowali się na krótką rozmowę z dziennikarzami. Generalnie postawy były dwie. Jedni przekonywali, że w sumie nic wielkiego się nie stało, Polska ma inne, prawdziwe problemy i na nich warto się skupić, a nie na rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. Zwłaszcza, że odchodzące to niewielka grupka, która jeszcze tego pożałuje. Inni mówili o dużej przykrości i błędzie tych działaczy, którzy odchodząc osłabiają najsilniejszą partię opozycji i de facto pomagają rządowi Donalda Tuska. Wszyscy jednak powtarzali, że głosowanie, które ich dziś czeka, to czysta formalność, a nie decyzja, bo decyzję podjęli rozłamowcy, odchodząc z kierownictwa PiS. Spod siedziby Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kubat, Radio Z.
10: Z kolei o 20:00 w innym miejscu stolicy spotkać mają się wszyscy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, mają zdecydować o swoich następnych politycznych krokach. Premier ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarcza polityków od Karola Nawrockiego, począwszy po liderów prawicy. Według Donalda Tuska dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
12: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
10: Premier apelował do obywateli, by zgłaszali akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzenia zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Kolejne ogniska pożarów pojawiły się na południu Francji, w pobliżu Bordeaux. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, rozmawiałeś z władzami jednego z miast. Jak przewidują, kiedy to się może skończyć?
13: nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszą. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Prezydent Francji Emmanuel Macron, który odwiedził ten region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. W Białym Domu spotkanie na najwyższym szczeblu. Wołodymyr Zełenski rozmawia z Donaldem Trumpem. Po przylocie do USA prezydent Ukrainy oświadczył, że priorytetem w rozmowach będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca. Po spotkaniu z Zełenskim Trump ma przyjąć izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Obaj składają wizytę w USA w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Końcowe odliczanie do Wielkiego Święta w Zabrzu. Piłkarze Górnika jutro powalczą ze słynnym Fenerbahce. Stawką będzie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu w Turcji w nieco lepszej sytuacji jest ekipa gości, która wygrała u siebie 1-0. Trener Górnika Michał Kaszbarik zdaje sobie sprawę, że naszpikowany gwiazdami zespół jest faworytem, ale on sam wierzy w jakość swoich piłkarzy.
14: Co się zmienia, to że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica pomiędzy tą jakością piłkarską, którą mają, ale myślę, że czuję taką większą w tą wiarę w tym zespole, że jest ta moc, a musimy być więcej odważni.
10: Mecz jutro o 20:00, blisko trzeciej rundy eliminacji Champions League jest Lech Poznań. Mistrzowie Polski w starciu z duńskim Orhus będą bronić 3-bramkowej zaliczki sprzed tygodnia.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Tak się mówi, że środa to jest mały piątek, prawda? Mhm. To jutro naprawdę warto z tego skorzystać.
16: Ale jest wtorek, a jutro środa, tak.
15: Jutro środa, tak. Dobra, to najpierw fakty.
16: No.
15: Dzisiaj jest wtorek. Jutro mamy środę.
16: Jutro
15: będzie rewelacyjna pogoda. Nawet 28-29 stopni, bez wielkich upałów, ale całkiem przyjemnie wszędzie.
16: Proszę pani, a pojutrze będzie czwartek.
15: Brawo!

0: Znacie głupiego Jasia, prawda? Jest głupi Jasiu.
1: Prawda? Zna jakiegoś głupiego Jasia.
0: Prawda? Ale nie.
1: Poważnie. Teraz ludzie, wielka kasa do wygrania.
0: Ale czekaj, bo Silly Billy to jest głupi Jasiu, a to jest Billie Eilish. To taka właśnie, takie luźne
1: skojarzenie. Dobra, teraz kasę będziemy wam rozdawać. Ale ci będzie głupio. Jak teraz odbierze jakiś słuchacz i powie: dzień dobry, tu Jan, i będziesz się musiał tłumaczyć. Walizki przygotowane. Numer mamy wylosowany do tego szczęśliwca. No to dzwonimy do kogoś. 550 tysięcy dzisiaj czeka. I trzymam kciuki, żeby odebrał Jan, bo bardzo bym chciała usłyszeć tę rozmowę, która by się zaraz wydarzyła na naszej antenie. Jak zawsze czekamy Halo?
0: Halo, dzień dobry. Tutaj Radio Z, tutaj Rządza Pieniądza. Dzwonimy na żywo, jesteś na antenie w finale. Świetna informacja, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Jak masz na imię?
2: Rafał.
0: Rafał, skąd jesteś?
2: Koło Bełchatowa z Drożbic.
0: Okej, lekko zabiegany głos słyszę. Biegłeś?
2: Tak, po
0: telefon?
2: W pracy jestem.
0: Okej, jaka branża?
2: Spożywcza.
0: Rafał, branża spożywcza. Rafał, czy gdybym powiedział, że mamy dla ciebie 12 tysięcy złotych, czy to jest coś, co w twojej branży powoduje wielkie wow?
2: Tak, w zasadzie tak.
0: Dobra, to wygrałeś 12 tysięcy złotych. Ale czekaj, kochany, to tak nie działa. Możesz tę kasiorę wziąć, albo możesz zaryzykować i wybrać zawartość jednego z naszych portfeli. W nich, słuchaj, jest tak.
1: Z walizek.
0: 5 tysięcy, 10 tysięcy, 50 tysięcy albo 550 tysięcy złotych. No i teraz wiesz, możesz wziąć 12 tysięcy, albo powiedzieć: nie, gram i wybieram walizy. Jaka jest decyzja?
2: Wybieram walizę.
0: Patrz, Kasia, jednak wybiera walizkę. Widzisz.
1: No to dorzuć tam coś. Może się Rafał złamie.
0: Tak?
1: A Rafał zbierasz na coś konkretnego?
2: Nie, w zasadzie nie. Może drugi urlop, drugie wakacje.
0: No dobra, to jakbyśmy powiedzieli 13 tysięcy, dalej bierzesz walizę?
2: Tak, oczywiście.
0: Ale widzisz.
2: To nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: To prawda, no ale za 13 to już można by całkiem niezłą butelkę kupić. Dobra, jakbyśmy powiedzieli 14 tysięcy?
2: Nie.
0: Dobra, zdecydowany jesteś. Te walizki układają się w napis Radio Z. Która literka jest twoja? Która do ciebie przemawia najwięcej? Najbardziej?
2: O,
0: Rafał wybrał o. I teraz od 1 do 35. Proszę bardzo.
2: Mam wybrać numerek?
0: Tak, bo tam jest 35 walizek pod literką O.
2: No to poproszę 13.
0: 13.
1: Szczęśliwa trzynastka, ciekawe.
0: 13 ło. To zaraz zobaczymy, czy będziemy robić ło, czy powiemy o. Sprawdzamy, ile wygrałeś?
2: Tak, sprawdzamy.
0: Proszę bardzo.
1: Otwieramy.
0: No czekaj, chwila napięcia emocji. No. No to ile będzie? To ja już wiem. Wygrałeś 5 tysięcy złotych w Radiu Z.
2: Super, dziękuję.
1: Ale fajnie, to chyba najszybciej zarobiona kasa w twoim życiu, co? Szybka premia.
2: Oczywiście, tak, szybciej nie było.
0: Ale ty masz dużo w sobie optymizmu. Boże, jaki fajny facet się nam trafi, naprawdę.
1: A jest szansa, żebyś teraz urwał się wcześniej z pracy, pojechał do domu i pochwalił się bliskim, że zarobiłeś kasiorę w Radiu Z?
2: No takiej opcji nie ma, ale koło 20 na pewno.
0: Co? Nie ma. Panie szofer gazu.
1: Rafał, to obiecaj mi, że będziecie dzisiaj świętować. W drodze wpadniesz do sklepu, kupisz jakieś przysmaki i będzie wyjątkowa kolacja z bliskimi. Dobra,
2: tak, będzie. Oczywiście, że tak.
0: Wszystkiego
1: super
0: dobrego.
1: Super cię było poznać. Ściskamy cię bardzo mocno.
2: Również. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy
1: i
0: pięknie.
1: I bawimy się dalej. Dokładamy do naszych walizek, bo mam wrażenie, że jeszcze trochę się tam zmieści i od teraz w grze już nie 550, a 600 tysięcy. 600 tysięcy złotych. 600. 600 000. Tyle kasy na was jutro czeka.
0: 600? Naprawdę? Mhm. Wow, i pamiętajcie, że jeszcze jest Honda ZR-V do zgarnięcia pod koniec wakacji. Co zrobić, żeby zagrać?
1: Gramy, wysyłamy SMS-y treści Radio Z pod 7353. Wielka kasa czeka.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna Rządza Pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Uwaga, będzie ostatni refren. Przygotujcie się.
1: Jeszcze chwila. Jeszcze moment. Ale już zaraz, naprawdę. I uwaga.
0: I powiedzcie, można być teraz w każdym zakątku Polski i człowiek się czuje, jak gdzieś był na plaży, świeże kokosy wypił z palmy, radość, uśmiech, słońce.
1: Dobra, przepraszam, zgubiłeś mnie na tych kokosach i już moje myśli odleciały gdzieś daleko. Cudowny jest ten numer, ja bardzo lubiłam kiedyś do niego tańczyć, ale potem zauważyłam, że jak do niego tańczę, to trzęsą mi się nie te części ciała, o których bym marzyła, więc już tego nie robię.
0: Okej, no i biodro boli, prawda? To też jest.
1: Też. I łokieć, nadgarstek, daj spokój.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
4: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
3: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
6: Marcin Frydrich, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Sprawdzamy zegary, 17.30 jest, Rafał Piech też jest, wiadomości obecny. W Radiu Z są, już teraz zapraszamy.
8: Wyzywał i groził ukraińskiemu pracownikowi. Policja zajmuje się incydentem, który miał miejsce w jednej z hal w małopolskiej Skawinie. Na filmie, który trafił do internetu, widać, jak mężczyzna rzuca wyzwiska. Później szarpie pracownika i próbuje odebrać mu telefon. Firma natychmiast przeprosiła za całą sytuację i zwolniła agresywnego mężczyznę. Poziom Dunaju w Bratysławie spadł do najniższego od 30 lat. Słowackie służby ograniczyły ruch m.in. statków przy pobliskiej Zaporze. Eksperci ostrzegają, że w przypadku braku opadów żegluga na rzece może zostać całkowicie wstrzymana. Na ulicach Gdańska wkrótce pojawi się 30 nowych autobusów elektrycznych. Infrastruktura w zajezdni na Halera jest już gotowa, mówi zastępca prezydenta Piotr Borawski.
9: 24 ładowarki już posiadamy tutaj na zajezdni. Będziemy te miejsca ładowania rozbudowywać. Te pojazdy są w stanie spełnić wszelkie potrzeby komunikacji miejskiej w ciągu każdego dnia. Te zasięgi pozwalają przejechać każdą trasę.
8: Pierwsze autobusy zaczną kursować w sobotę. A już teraz zapraszam na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Zablokowana w obie strony jest Krajowa 75 w Małopolsce na wysokości Jeziora Czchowskiego. Samochód zderzył się z motocyklem. Zatory mają po 5 km. Korki w obie strony i wahadło na Krajowej 11 w Wielkopolsce we wsi Bronisław. Między Środą Wielkopolską a Jarocinem osobówka zderzyła się z tirem. Wahadło także na Krajowej 76 w Lubelskiem we wsi Jedlanka na odcinku Łuków, Stoczek Łukowski. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. I jeszcze jedno wahadło na Krajowej 92 w Łódzkiem. W Zabostowie Małym na trasie Łowicz-Sochaczew tir uderzył w bariery. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
11: W nocy będzie można oglądać gwiazdy, bezchmurne niebo i od 10 do maksymalnie 14 stopni na zachodzie, a środa, ale będzie fantastyczna. Rewelacja. Patelnia, ale nie taka przesadzona. Jajek sadzonych nie usmażymy, spokojnie. 26, maksymalnie 29 stopni, mnóstwo słońca, bez opadów. No wymarzyliśmy sobie taką pogodę w lipcu.
7: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo gorąco. To jest świetny moment, żeby wyjść z pracy, jak ktoś się zasiedział jeszcze.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: wiem, czy wy też tak macie, ale ja przy takich dźwiękach od razu czuję się młodsza, jakaś taka bardziej cool, tolą w Radiu Z.
1: Nie mamy tak, tylko ty się tak czujesz.
0: Za 14... Ale słuchacze na pewno są ze mną,
1: pijamy, jest. Kochani. Słuchajcie, bo przejrzeliśmy was troszeczkę, sprawdzam, czego szukamy w internecie. No i wśród haseł popularnych w ostatnich godzinach w Polsce mamy takie jak Mateusz Morawiecki, wiadomo, sporo się dzieje w PiSie. Wrzesień, ciekawe. Jazda na rowerze, rolnik szuka żony, ale i to jest zaskoczenie. Kochani, na pierwszym miejscu najczęściej wyszukiwanych haseł w Polsce jest dzisiaj Mars kość wątroby.
0: Nie.
1: Tak, tego szukamy.
0: Ale jak to już? Po pierwszym miesiącu wakacji? Ale kochani, jak to tak może być? No kondycja narodowa nam siada.
1: Ojej.
0: Kiedyś to my tego szukaliśmy, ale dopiero na jesień, a nie w połowie wakacji.
1: Ale halo, kochani, pamiętajcie, nie ma nic gorszego niż diagnoza przez internet. Swędzicie oko, wpisujesz i zawsze się okazuje, że został ci miesiąc życia. Radio Z
2: i już. Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Wow!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: dziewczyna, która jest jak jagodzianka. Można by ją schrupać, jeść garściami, naprawdę.
1: Dobra, ja
0: Sanach.
1: To przerwę, bo boję się, w którym kierunku
0: nie,
1: to zmierza.
0: Fajna jest Sanach, nowa, fajna, świeża.
1: Ciekawą informację mam, bo właśnie czytam, że ratownicy tworzą taką grę, będzie się można pobawić w ratownika.
0: Czekaj. Będzie się można bawić w pana doktora. Będzie się można
1: w ratownika,
0: bawić.
1: W ratownika. Gra planszowa, będzie więcej o 18 w wiadomościach Radia Z. Ci dam w lekarza.
0: Grałbym.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
5: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
6: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
7: Polecam. Ewa Swoboda.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Po reklamie.
1: Mamy wtorkowe późne popołudnie, zbliża się godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dajmy głośniej i posłuchajmy.
11: PiS się dzieli przy Nowogrodzkiej, decydujące głosowanie w sprawie ludzi Morawieckiego. Postrzelił rowerzystę, 23-latek z Zielonej Góry, trafił do aresztu. Pogotowie ma własną planszówkę, można zbudować stację ratunkową.
1: Osiemnasta.
11: To już zapewne ostatnie chwile przed ostatecznym usunięciem Mateusza Morawieckiego i jego stronników z PiS. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej zebrało się jej kierownictwo, które niebawem zagłosuje w sprawie dalszych losów około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili podpisania lojalki i wystąpienia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na ogłoszenie formalnej decyzji w tej sprawie na miejscu czeka także reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, w jakich nastrojach członkowie Komitetu Politycznego wchodzili na to zebranie?
12: Większość przyznawała, że jest im bardzo przykro. Obowiązek głosowania nad oficjalnym usunięciem rozłamowców traktują tylko jako czystą formalność, bo realną decyzję o pożegnaniu się z partią podjęli Mateusz Morawiecki oraz jego stronnicy i na pewno tego pożałują.
13: No niestety ta decyzja została podjęta. Myślę, wierzę, powiem, nawet jestem niemal pewny, że część osób wróci do Prawa i Sprawiedliwości.
12: Powiedział mi poseł Bartłomiej Wróblewski, który jak widać z pewną nadzieją na przyszłość za chwilę weźmie udział w ostatnim już akcie tego politycznego dramatu, a może jak niektórzy to opisują, komedii pomyłek. Sprzed siedziby PiS, Tomasz Kubat, Radio Z.
11: Nikt z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie pojawił się dziś na zebraniu Komitetu Politycznego. Tymczasem PiS zdecydował w innej sprawie. Marcin Ociepa będzie kandydatem partii na wicemarszałka Sejmu. Szef klubu parlamentarnego spotkał się już w tej sprawie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Ociepa był w rządzie Morawieckiego wiceministrem kolejno w resorcie przedsiębiorczości i technologii, rozwoju, a na koniec w Ministerstwie Obrony. Czuję się ojcem chrzestnym tej kandydatury, mówi były premier.
14: Przez 2 lata i 8-9 miesięcy ktoś inny był kandydatem po naszej stronie, a tutaj nagle się okazało, że kandydatem jest Marcin Ociepa. Marcin, trzymaj się, będziemy głosować oczywiście za tobą.
11: Prawie 3 lata temu PiS jako swoją kandydatkę na wicemarszałka zgłosił Elżbietę Witek, która nie uzyskała wystarczającego poparcia wśród posłów. Wtedy ogłoszono, że nie będzie innego kandydata. W Białym Domu zakończyła się rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Jak przekazał prezydent Ukrainy, spotkanie było udane. Rozmowa dotyczyła wsparcia dla Kijowa, licencji na produkcję rakiet Patriot oraz ożywienia procesów dyplomatycznych. Ukraiński przywódca podziękował również za amerykańską pomoc i złożył kondolencje z powodu śmierci senatora Lindsey'a Grahama. jest areszt dla 23-latka podejrzanego o postrzelenie rowerzysty w Zielonej Górze. Wcześniej usłyszał zarzut narażenia na utratę życia lub zdrowia, za co grożą mu 3 lata więzienia. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, wiemy, dlaczego doszło do postrzału?
15: Mężczyzna pokłócił się z grupą rowerzystów na przejeździe kolejowym przy osiedlu Zacisze. Jak powiedziała mi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji, poszło o to, kto ma pierwszeństwo.
16: Kiedy doszło już pomiędzy nimi do szarpaniny, w pewnym momencie ten pieszy wyciągnął broń i oddał 2 strzały w kierunku jednego z mężczyzn, ranił go w udo. 23-latek został przez rowerzystów obezwładniony, zostali wezwani na miejsce policjanci.
15: Pieszy strzelał z broni czarnoprochowej, na którą nie potrzeba zezwolenia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Ranny rowerzysta trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia kuli i pozostał jeszcze dzień na obserwacji. Strach przed karetką można oswoić planszówką. Grę stworzyli ratownicy z pogotowia w Bielsku-Białej. Dzieci kompletują własny zespół i prowadzą stację pogotowia. Poznają sprzęt i medyczne procedury, aby w prawdziwej sytuacji czuć się pewniej i spokojniej, mówi jedna z autorek gry, Joanna Markieton.
17: Żeby te dzieci miały świadomość tego, że to, co się z nimi dzieje, mogą najpierw gdzieś tam zobaczyć, czy co się będzie z nimi działo, albo jakim sprzętem my będziemy się posługiwać, w razie jak na przykład przyjedziemy i będzie miało jakiś uraz.
11: To nie jedyna taka inicjatywa. Ratownicy z Bielska-Białej przygotowują też cykliczne książeczki o misiu Wojtusiu, który pokazuje najmłodszym, jak wygląda praca pogotowia. W Radiu Z wiadomości wracają o 18.30. Zapraszam już na nie w imieniu Lucyny Półrzeczki.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ale się właśnie uderzyłem w piszczel. Auć. Pod stołem.
1: Pomasować?
0: Nie, może...
1: To cieszę się, że powiedziałeś nie, dzięki.
0: W pracy jesteśmy, cała Polska słucha. 13-14 stopni w nocy średnio. Odrobinkę chłodniej w Szczecinie, cieplej w Szczecinie.
1: Cieplej. To cieplej czy chłodniej, moment.
0: Się rozkojarzyłem przez to, co ja tej łąkotki.
1: To piszczel, to jest, uspokój się.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Od piszczela do łąkotki już niedaleko.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przebojowe lato z Radiem Z, teraz bardzo wakacyjny temat. Jest afera, słuchajcie, stewardessy się żalą, że pasażerowie kradną z samolotów kamizelki ratunkowe.
2: Co?
1: Te, które są pod siedzeniami, tak.
2: No i biorą te kamizelki i co oni potem z nimi robią?
1: Na pamiątkę albo w sieci sprzedają. Chyba bardziej chodzi o to, że taka pamiątka z wakacji, że coś oryginalnego
2: dobra,
1: sobie przywiozłem.
2: Tak. No umówmy się, że nie takie pamiątki z wakacji się przywoziło. Ja kiedyś pamiętam, za dzieciaka z nadmorza przywiozłam do domu ciupagę wysadzaną muszelkami. Taki skarb.
1: O, fajnie. Ja kiedyś kabana przywiozłem, tak, Kamila Kabejo śpiewa. Kabana na.
2: Kabana takiego?
1: Tak.
2: Taki był wielki, forfiter?
1: Kto to przebije? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: 18 minut po godzinie 18 tutaj Radio Z. Moi drodzy, uwaga, nie wiem czy znacie ogniskowy hit tych wakacji. Jeżeli nie, to wam teraz zaprezentujemy. Tak,
1: dawaj,
0: brzmi
1: dawaj.
0: Ogniskowy hit tych wakacji.
2: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Robusz! Masuj moje...
1: Nie.
0: Serio, też
1: starczy.
2: Tylko twoje ręce.
1: Już koniec. Bardzo was przepraszam, uszy krwawią, wiem, ale tego nie usłyszycie na festiwalu Bittersweet, który już 13 sierpnia rozpocznie się w Poznaniu. Za to będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć na żywo m.in. Robiego Williamsa, pojawi się Gorilla, pojawi się Rita Ora, Mrozu też wpadnie, fajnie będzie.
0: I Mrozu nie będzie śpiewał Oj, wymasuj mnie, Romanie.
1: A kto go wie?
0: Mamy dla was ostatnie karnety na ten festiwal. Proszę słuchać bardzo uważnie Radia Z. Trwa polowanie na festiwalowych artystów i to już jutro się wydarzy w Radiu Z.

0: może pamiętacie czasy, kiedy się używało CB radio, kiedy się mówiło krzyk, ale co tam się stało? Co tam się stało na ścieżce do Krakowa?
1: I na szczęście te czasy już minęły i teraz o tym, co się stało na drodze, możecie posłuchać w wiadomościach Radia Z o 18.30. Polecamy.
2: Kolego, oczko ci się nie świeci. Kolego, pozdrawiam cię, stoi ze skonik.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
12: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
13: Jest 18.30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Temat dla nas, Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, zapraszam. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmienia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Tak uważa rzecznik rządu Adam Szłapka. Trybunał zdecydował, że niezgodne z konstytucją jest rozporządzenie, które wprowadza wzór dokumentów do wydawania odpisów aktów małżeństw zawartych za granicą. Według Szłapki są zastrzeżenia dotyczące składu Trybunału, więc sędziowie sądów powszechnych nie powinni brać pod uwagę jego decyzji.
15: Tutaj w polskim systemie prawnym się nic nie zmienia. Składy Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną, więc trudno ten komunikat, który został przedstawiony ustami pana posła Piotrowicza, traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
14: Rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa na początku czerwca zaskarżył PiS. Do 31 wzrosła liczba rannych w sobotnim zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Wcześniej mowa była o 29 osobach. W ataku zginęła obywatelka Polski. W ludzi wjechała furgonetka prowadzona przez zwolennika państwa islamskiego. W niedzielę 21-latek został zastrzelony podczas policyjnej obławy. Śledztwo w sprawie zamachu wszczęła m.in. nasza prokuratura krajowa. Kryzys demograficzny we Włoszech. W zeszłym roku urodziło się tam rekordowo mało dzieci, tylko 355 tysięcy. To najmniej od zakończenia II wojny światowej. W sondażu ponad 62% Włochów przyznało, że zrezygnowało z posiadania dziecka nie dlatego, że nie chciało potomstwa, tylko z powodu przeszkód ekonomicznych, zawodowych lub społecznych. Czas już na wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Wahadło i zatory na Krajowej 12 w Łódzkiem we wsi Przygłów między Piotrkowem Trybunalskim a Paradyżem zderzyły się 3 auta. 2 osoby zostały ranne. 4-kilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Na wysokości Wyszkowa zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas w stronę Białego Stoku. A na drodze krajowej 75 w Małopolsce wprowadzono ruch wahadłowy. Na wysokości jeziora Czchowskiego samochód zderzył się z motocyklem. Z kolei przez prace drogowe korkuje się A1 za węzłem Nowe Marzy. W stronę Gdańska jedziecie jednym pasem. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
17: Chyba wszyscy uwielbiamy taką pogodę, jaką jutro prognozujemy, a jaką na jutro prognozujemy, 26-27 stopni, no gdzie nie, gdzie na zachodzie 29, ale bardzo ładnie, sucho, słonecznie, nieupalnie, upalnie od
13: idealnie.
17: Czwartku.
13: Idealnie? Czy jutro tak. będzie idealnie?
17: Jutro będzie idealnie.
13: Bez narzekania, szok, jak my to przeżyjemy.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.

0: I widzicie, romantyzm nie umarł. I'm just called to say I love you w Radiu Z Kwadrans przed godziną 19. Mówiliśmy o tym chwilę temu, że ludzie masowo wynoszą kamizelki ratunkowe z samolotów, tak w ramach pamiątki. Dlatego pytaliśmy was, co wy przywieźliście sobie z wakacji. 321. Gorąco witamy, hej.
1: Witam, ja kiedyś pojechałem na ferie w góry i przywiozłem owczarka podhalańskiego.
2: Dlatego lepiej na ferie nie jeździć, słuchajcie. Jeszcze jeden telefon i pamiątka. Dzień dobry.
3: A my z żoną z wakacji przywieźliśmy, jak się okazało, po 9 miesiącach córę.
2: A to nie wiadomo co gorsze, owczarek albo córka, prawda?
0: Znaczy, to ja może tylko dodam, bawcie się odpowiedzialnie. Radio Z i
4: już. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super!
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja wiem.
1: Tak.
0: Bo gramy w taką grę. Kim jesteś? I ty jesteś tym pieskiem, który macha głową tam z tyłu w samochodzie. Góra, dół, góra, dół, góra, dół.
1: No wiesz co, żeby mnie od psa wyzywać na antenie, Kasia? No.
0: Taki miły burek. Radio Z i
2: już. Reklama. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
9: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
8: Marian, ale pyszne. Co to?
9: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
10: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Po reklamie.
13: Tutaj Radio Z, to jest świetny moment, żeby sprawdzić, co w wiadomościach. Wiadomości o 19 prezentuje Lucyna Półżyczka. Zapraszamy.
14: Kolejne ekshumacje na Wołyniu. Odnaleziono ciała 49 polskich ofiar. Tusk ostro o ruchu prezydenta. Wysokie ceny paliw będą jego winą. I tenisowe emocje. Kamil Majchrzak walczy o awans na turnieju w Waszyngtonie.
13: 19.
14: Ciała 49 polskich ofiar zbrodni wołyńskiej odnalazły i wydobyły ekipy Instytutu Pamięci Narodowej, które pracują w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach w Ukrainie. Kolejnym etapem prac będzie identyfikacja zabitych na podstawie badań genetycznych. O pozostałych planach ekspertów Instytutu teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
15: Na terenie obu dziś już nieistniejących wsi prace będą trwać nadal, bo jak przekonywał będący na miejscu zastępca prezesa IPN Karol Polejowski, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.
16: W dalszym ciągu, jeśli chodzi o skalę ofiar, tutaj brakuje nam prawie 300 i ich będziemy w dalszym ciągu oczywiście szukać.
15: Wydobyte już ze zbiorowych grobów szczątki mają być 30 sierpnia, dokładnie w rocznicę masakry sprzed ponad 80 lat, pochowane na pobliskim cmentarzu ofiar UPA, o ile strona ukraińska zgodzi się na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych.
14: W Kijowie na rozpatrzenie czekają następne wnioski ekshumacyjne dotyczące kolejnych dawnych polskich wsi, gdzie mogą być masowe groby ofiar ukraińskich nacjonalistów. IPN ma nadzieję, że po niedawnej deklaracji prezydenta Zełenskiego uda się wreszcie otrzymać odpowiednie zgody i rozpocząć pracę w kolejnych miejscach na Wołyniu. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Organizowała je zewnętrzna firma. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, mówi prokurator Paweł Jasiak.
17: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
14: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Premier uderza w Karola Nawrockiego. Wysokie ceny paliw w najbliższych tygodniach będą zasługą prezydenta, twierdzi Donald Tusk. Chodzi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ta decyzja to cios we wszystkich polskich kierowców, mówi szef rządu.
12: To nie jest złośliwość z mojej strony. Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal.
14: Wczoraj Tusk zapowiedział, że jeżeli sytuacja na rynku paliw nadal będzie niestabilna, to rząd zaproponuje wprowadzenie ponownej regulacji ceny na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Rozmowy w tej sprawie mają toczyć się m.in. z ministrem finansów. I jeszcze tenis i zacięta walka w Waszyngtonie. Kamil Majchrzak walczy o awans do 1/8 finału turnieju rangi 500 rozgrywanego na twardym korcie w stolicy Stanów Zjednoczonych. Jego rywalem jest reprezentant gospodarzy Tommy Paul. Ze mną dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza. No kto teraz jest bliżej awansu?
18: Jest naprawdę dobrze, aby Kamil Majchrzak awansował do kolejnej rundy, dlatego że wygrał pierwszego seta 7-5, w drugim prowadzi 6-5 i 30-15, a więc to oznacza, że tylko 2 punktów brakuje Polakowi, by cieszyć się z awansu, a rywalem przecież zdecydowanie wyżej rozstawiony Amerykanin ma swoją publiczność, ale teraz psuje, uderza w siatkę i będzie pierwsza piłka meczowa dla Kamila Majchrzaka 40-15 i on teraz poprawia rakietę. Chce, żeby ona była bardzo dobrze nastrojona. 2 piłki meczowe, jeżeli pozwolisz, Lucy, to jeszcze teraz zobaczymy tę ostatnią akcję, a ja postaram się ją opisać. To byłby znakomity moment, aby to się udało. Zaraz będzie serwis Tomiego Pola i zobaczymy, czy będzie ten awans, ale jeszcze to wszystko troszeczkę potrwa. Tommy Paul serwuje, Kamil Majchrzak ma już piłkę na rakiecie, ale jest błąd. Jeszcze drugie podanie. Jeżeli Tommy Paul teraz popsuje, to Kamil Majchrzak będzie się cieszył z awansu. Przypomnijmy, 7-5 i 6-15. 40-15 przy tym stanie i Kamil Majchrzak returnuje, ale niestety w siatkę, a więc na razie nie będzie tego awansu.
14: A dziś wieczorem w Waszyngtonie na korcie pojawi się Magdalena Fręch. Więcej sportu od Mateusza już za godzinę, a teraz w Radio Z czas na kulturę. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Po wieloletniej tułaczce Sinfonia Varsovia wreszcie cieszy się własną siedzibą przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. W wyremontowanych budynkach byłego Instytutu Weterynarii od września będzie działać m.in. kameralna sala koncertowa. Zaprasza dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
20: My zawsze byliśmy orkiestrą bezdomną. My jesteśmy oczywiście na Grochowskiej od 2010 roku, ale nigdy to nie było miejsce, gdzie mogliśmy z czystym sumieniem zaprosić Państwa na koncerty, bo to jednak do takiej ruiny, ściany obskrobane, czasami prąd jest, czasami nie ma, a tu wreszcie wszystko jest. Budynki są cudownie wyremontowane, serce rośnie.
14: W nowej siedzibie orkiestry będzie też wielka sala koncertowa, której budowa może ruszyć już we wrześniu. Hot Spot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie miał premierę na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W niedzielę uroczyście zamknie imprezę. To kryminał science fiction i wizja niedalekiej przyszłości. Akcja toczy się w świecie, w którym ludzie są ściśle połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
21: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
14: W filmie grają m.in. słynna dziewczyna z tatuażem, czyli Naomi Rapace oraz Andrzej Konopka. Hot Spot do kin trafi 25 września. Legenda brytyjskiego heavy metalu, zespół Judas Priest w Warszawie. Za 2 godziny grupa wystąpi na Torwarze. To część trasy Faith Keepers.
22: A jutro ostatni dzień bez upałów. One do nas nadciągają, pojawią się w czwartek. Jutro około 22-24 stopni. Z nami Marcin Sońta.
23: Cześć. Dobry wieczór, witam. Dobry dzień wieczór. Dobry. Zapraszam. Dzień dobry. Macie jakieś pytania, kochani, czy od razu przychodzić do rzeczy?
13: Kto będzie na miejscu pierwszym? Czy to będzie budka suflera?
23: Tak.
13: Dziękuję
23: wszystko
13: bardzo.
23: Zdradził.
13: Wiedziałem.
22: Ale słychać, że po kawie, słychać naprawdę.
23: Posłuchajcie, błagam, mimo wszystko. Dzięki.
19: Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

No i zaczęliśmy od miejsca 10, proszę Państwa, chociaż znacie już pierwsze, to na 10 David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River w Radiu Z na liście przebojów naszej, która nazywa się Lubię to na wakacjach. To teraz propozycja, proszę Państwa, będzie. To jest ta dziewczyna, która zaczynała z Kizo, a potem zaczęła śpiewać solowo i coraz lepiej jej idzie. Moja córka uwielbia tę piosenkę Dwa dni, a teraz posłucha, mam nadzieję, nowej piosenki. Córeczko, tańcz, już teraz zaśpiewa Bletka.

ITP i TD to Sanach w Radiu Z na miejscu 9 naszej listy przebojów. Jak pytacie, co teraz robi Sanach, to ona sobie lata po stadionach. Otóż gra koncerty i dosłownie lata, bo ma taki specjalny system, dzięki któremu może unosić się, lewitować nad publicznością i to podobno robi wrażenie na skalę europejską. Nie byłem, nie wiem, ale jak sam sobie o tym opowiadam, to rzeczywiście robi to na mnie wrażenie. Przechodzimy do miejsca 8. To będzie Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Teddy wrzuca na swoje social media nagrania z koncertów openerowych. Mamy takie bardzo duże nagranie, ekskluzywny wywiad z Teddy Swimsem, który przeprowadziła Magda Barczyk. Znajdziecie go na radioz.pl. Polecam. A teraz gramy.

0: Watch It Burn to Katy Perry i propozycja do listy przebojów Radia Z. Lubię to, możecie głosować cały czas na radioz.pl. Mam też inną propozycję. Katy Perry wypuściła ten singiel na winylu, dostępny jest na jej stronie. Ceny nie podam, no bo tanio nie jest. Trochę wstyd tak w biały dzień straszyć. Za chwilę kolejne miejsce, miejsce siódme to będzie piosenka, która wczoraj była bardzo wysoko, a teraz spadła. Zostańcie, posłuchajcie, zobaczcie co to będzie.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
13: Wygrałem.
12: Słucham?
13: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
14: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
12: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
15: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
16: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
17: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
20: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
1: Po reklamie.
6: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
10: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.

0: gdzie...
1: Halo Houston, to Jacek Piwowarczyk. Bez problemu, absolutnie na miejscu szóstym. Wcześniej miejsce siódme, o którym wspominałem, to była Marisa, jej piosenka Odkochaj, która to piosenka będzie walczyć w plebiscycie przeboju Lata Z i Polsatu w tegorocznym w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. To będzie ostatni weekend sierpnia. Trzymamy kciuki, bo to jest jedna z faworytek. A już teraz propozycja Jason Derulo, Melody i DJ Goya. Piosenka nosi tytuł Michiko.

0: Już gramy pierwszą piątkę, to na miejscu piątym Temper City w piosence Self-Aware. Temper City to trio, są bardzo dumni z tej piosenki, bo cały ich Instagram jest zawalony radością z tego, że ta piosenka jest takim przebojem. Trudno się dziwić, gratulujemy panowie, u nas na miejscu piątym. Za chwilę podium, ale wcześniej miejsce czwarte, bo tak jest logicznie. To piosenka, którą dobrze znacie, Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był Sudal.

To propozycja do listy przebojów Radia Z. My Body Isn't Ready, czyli Somber. Somber zdradził ostatnio, że najlepsze teksty pisze, gdy ma wyłączoną klimatyzację. No ja mam tutaj klimatyzację włączoną i to chyba słychać po moich tekstach. Dawid Podsiadło na Błysk już teraz w Radiu Z. To jest miejsce trzecie, proszę Państwa, czyli wskoczyliśmy na podium.

0: Daj, daj! To Shakira i Burna Boy, czyli echa mundialu na liście przebojów Radia Z, konkretnie na miejscu drugim, a więc za chwilę miejsce pierwsze, ale wcześniej propozycja, piosenka, która będzie walczyła pod koniec sierpnia w plebiscycie przeboju Lata Radia Z i Polsatu w Kielcach. To Metzner w utworze pod tytułem Kim jestem? Propozycja.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: serce.
1: Kim jestem? To Metzner w Radio Z i to była propozycja, proszę Państwa, do listy przebojów Radio Z. Cały czas możecie głosować na radioz.pl. Zostało nam miejsce pierwsze. Już zdradzam, że to Ale Farben, Irene Miller, Body Talk, a więc jednak nie Budka Suflera. Co jeśli chodzi o Ale Farbena? Otóż on się pasjonuje gotowaniem. Nawet o tym nie wiedziałem, ale przeczytałem ostatnio, że w jednej z niemieckich restauracji będzie miał aż 5 autorskich dań. Jak na razie wysmażył sobie numer 1 na liście przebojów Radio Z. Body Talk już teraz. Proszę bardzo. Gramy!

0: Reklama.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
20: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
22: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
23: Faster.
1: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
24: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Po reklamie.
25: We wtorek 28 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
26: Śmierć 4-latki z Gogolina, matka dziecka z zarzutami. 44 działaczy bez lojalek, PiS kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny. Leśnicy zachwyceni, pod Poznaniem zauważono rzadki gatunek chrząszcza.
25: 20.
26: Po śmierci 4-latki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kiedy dziewczynka straciła przytomność, kobieta była pod wpływem alkoholu, miała w organizmie 1,5 promila, a dziecko prawdopodobnie było poważnie chore.
27: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
26: Jak mówi Radio Z Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyna zgonu dziecka jest chorobowa. Do tragedii doszło w niedzielę. Śledztwo trwa, matce dziewczynki grozi do 5 lat więzienia. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę osób, które nie złożyły tzw. lojalki. To w sumie 44 polityków, nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Jakie narzędzia ma rzecznik? Wymienia rzecznik PiS Rafał Bochenek.
0: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
26: Bochenek podkreśla, że rzecznik dyscypliny partyjnej będzie analizował każdą sprawę indywidualnie. Medycy przygotowują uwagi do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Projekt trafił do konsultacji i do końca sierpnia ma być przyjęty przez rząd. Naczelna Rada Lekarska uważa, że w niektórych zapisach chodzi bardziej o karanie lekarzy niż rozwiązanie głównego problemu. Dotyczy to odpowiedzialności karnej, jaką poniesie medyk, który złoży fałszywe oświadczenie w sprawie czasu pracy. Ze środowiskiem lekarskim rozmawiał o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
2: Lekarze popierają wprowadzenie limitu czasu pracy. Sami zresztą postulowali, żeby pracować maksymalnie tyle co 2 etaty, ale niektóre przepisy są zbyt restrykcyjne, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
3: Te przepisy są ogólnie znowuż nastawione dużo bardziej na to, żeby karać, niż na to, żeby tak naprawdę usunąć przyczynę tych patologii, tych kominów płacowych.
2: Za przekroczenie limitów wynagrodzeń czy czasu pracy personelu medycznego dyrektorzy szpitali czy innych placówek mogą być karani grzywnami do maksymalnie 30 tysięcy złotych.
26: Limit czasu pracy będzie liczony łącznie zarówno w prywatnej, jak i publicznej ochronie zdrowia, jeżeli medyk pracuje w obu systemach. I jeszcze sensacja w podpoznańskich lasach. Zaobserwowano tam wyjątkowo rzadki gatunek chrząszcza. To zacnik czarny, znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce. Jego pojawienie się jest wyjątkowe także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach i może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach, mówiła reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi Hanna Hałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko.
4: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
5: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
4: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
26: Zacnik czarny na terenie podpoznańskiego nadleśnictwa został zaobserwowany po raz pierwszy w historii.
6: Chrząszcz brzmi czcinie, powtórzysz?
26: To już właśnie Mateusz Ligenza i Sport w Radio Z. Zapraszamy.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Świetny występ Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy turnieju rangi 500, rozgrywanego na twardym korcie w Waszyngtonie. W stolicy Stanów Zjednoczonych ograł dużo wyżej notowanego reprezentanta gospodarzy Tomiego Pola 7-5 i 7-6. Przed Polakiem walka o ćwierćfinał. Czeka go pojedynek z innym Amerykaninem, rozstawionym tu z trójką Taylorem Fritzem. Wielki powrót na ławkę trenerską stał się faktem. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Zizou podpisał kontrakt do końca mundialu w 2030 roku. Tego ruchu trójkolorowym pozazdrościli Włosi, bo także ogłosili dziś nowego, starego trenera swojej kadry. Italię ponownie poprowadzi Roberto Mancini, a robił to już w latach 2018-2023 z powodzeniem, bo zdobył Mistrzostwa Europy. Sabah Baku będzie potencjalnym przeciwnikiem piłkarzy Lecha w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz jutro zamierza przypieczętować awans, bo przed tygodniem na wyjeździe wygrał z duńskim Ochus 4-1. Trener Lecha Nils Frederiksen nie otwiera jeszcze korka od szampana. Musimy być mądrzy w podejściu do tego meczu, bo nie ma potrzeby, aby cały czas wychodzić wysokim pressingiem, co nie zmienia faktu, że chcemy oczywiście wygrać. Jutro w eliminacjach Champions League zobaczymy także Górnika Zabrze. Na własnym stadionie podejmie Fenerbahçe. Turcy mają jednobramkową zaliczkę.
21: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
28: Jutro generalnie pogodny dzień, warto skorzystać z aury, ponieważ na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 nad morzem, czyli bardzo ładnie, 26-27 centrum, do 29 nawet na południowym zachodzie. Dużo słońca w całej południowej Polsce, w centrum i na północy nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać.
21: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
29: Radio Z i już.
21: Na program zaprasza jego sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

And we's Borny, Everything I Do w Radiu Z, 16 minut po godzinie 20. To jest muzyka numer 1. Za chwilę gramy dalej, będzie mrozu i nie ma miejsca jak dom. A tymczasem niecałe dwa tygodnie dzielą nas od startu Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Bilety już wyprzedane, ale dalej możecie je zdobyć w Radiu Z. Wystarczy, że będziecie słuchać nas uważnie i upolujecie dedykowaną piosenkę. Dedykowaną, czyli piosenkę, którą stworzyli artyści występujący na tym festiwalu. Teraz polujecie na 21 Pilots. Jak już zagrają na antenie Radia Z, to dzwońcie pod 321-321-321 i wykonajcie zadanie konkursowe, które pojawi się na antenie. Bittersweet Festival zaczyna się 13 sierpnia, kończy 15 sierpnia, to wszystko w Parku Cytadela w Poznaniu. Więcej na radioz.pl. No i mam nadzieję, że się tam zobaczymy. A teraz obiecany mrozu, nie ma miejsca jak dom. Muzyka numer 1 w Radiu Z.

0: All the Right Moves to One Republic z Radio Z. Muzyka numer 1, 23 minuty po godzinie 20. Gramy dalej, nie zatrzymujemy się. Lost on You, LP, to już za chwilę Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Bye, bye, bye. Tak się nazywa ta piosenka, jak łatwo się domyślić. To Jonatas i Michael Schulte w Radiu Z za 26 minut, godzina 21. Teraz będzie propozycja do listy przebojów Radia Z. Sienna Spyro z początkiem lipca wydała swój debiutancki album Visitor. Krytycy rozpisują się, że ma potencjał na zostanie brytyjską ikoną muzyki. No to w takim razie posłuchajmy wspólnie ikony. Sienna Spyro.

0: z tobą nie umiem wygrać, śpiewa Ania Dąbrowska w Radiu Z. Za 17 minut godzina 21, mamy wtorek, 28 dzień lipca i to jest, proszę państwa, dzień kultu masy mięśniowej. Mam taki kalendarz świąt nietypowych i oni tam piszą, że dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej i piszą tak: nie oszukujmy się, niemal każdy facet chciałby wyglądać jak siłacz. To wymaga jednak ciężkich treningów, ale kiedy je zacząć, jak nie dziś? Jak to kiedy? 1 stycznia.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która

0: trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Po reklamie.
10: Jest wtorek, 28 dzień lipca. Czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Włóżyczka.
11: Lista 44 potwierdzona. Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. Nie wybuch na poddaszu Kościoła Świętej Anny w Wilanowie. Zmiana decyzji. Elektrownia Rybnik będzie jednak pracować dłużej niż planowano.
10: 21.
11: Zaskakujący zwrot akcji w sprawie rozpadu PiS. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie zostali, zgodnie z zapowiedziami, usunięci z partii. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości orzekł, że to rzecznik dyscyplinarny podejmie decyzję, a każdy przypadek ma badać indywidualnie. Co na to wszystko były premier i jego ludzie? Właśnie teraz niedaleko Sejmu w Warszawie trwa narada członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest tam też reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Tak jest,
11: jak skomentowano stanowisko Nowogrodzkiej?
12: Można było wyczuć, że fortel prezesa, jakim jest zaskakujące zamrożenie kwestii usunięcia ponad 40 parlamentarzystów z partii, mocno zaskoczył ludzi Mateusza Morawieckiego i chyba pomieszał im gotowe już plany budowy własnego ugrupowania. Sam były premier powiedział, że to, co się stało na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, odbiera jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu, co nikomu dobrze służyć nie będzie.
13: Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci, a jakie konkretne kroki podejmiemy, no to mogę powiedzieć za kilka godzin dopiero.
12: Gdy, jak podkreślał Morawiecki, nową sytuację przedyskutuje na trwającej właśnie naradzie ze wszystkimi członkami swojej grupy. Sprzed siedziby Stowarzyszenia Rozwój Plus, Tomasz Kubat, Radio Z.
11: Morawiecki potwierdził również, że sam zrezygnował z przewodniczenia Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w Parlamencie Europejskim należeli dotąd wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Akcja w kościele Świętej Anny w stołecznym Wilanowie. Na poddaszu robotnicy prowadzący pracę w świątyni znaleźli niewybuch. Na miejsce wysłano policyjnych pirotechników. Na czas ich działań zabezpieczono przyległy teren, ale nie ma żadnych utrudnień w ruchu. Nikomu nic się też nie stało. Niewykluczone, że pocisk pochodzi z czasów II wojny światowej. Elektrownia Rybnik będzie pracować dłużej. PGE GiEK po raz kolejny przesunęła termin wygaszenia bloków węglowych. Choć już 3 lata temu planowano zakończyć tam produkcję prądu z węgla. Państwowa spółka tłumaczy, że to konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego do czasu uruchomienia nowych źródeł energii. Do kiedy w Rybniku będą więc pracować bloki węglowe? To sprawdził reporter Radia Z Szymon Kasterik.
14: Obecnie w elektrowni pracują 4 bloki. Pierwszy ma zostać wyłączony jeszcze w tym roku, kolejny w przyszłym, a 2 ostatnie będą działać do 2028 roku. PGE GiEK zapewnia, że decyzję podejmuje w dialogu ze związkami zawodowymi, ale związkowcy, z którymi rozmawiałem, twierdzą jednak, że to za mało i domagają się, by elektrownia działała jeszcze co najmniej 4 lata zgodnie z podpisaną umową społeczną. Spółka i resort aktywów państwowych przekonują, że dalsza praca starych bloków jest nieopłacalna. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Elektrownie Rybnik mają zastąpić 2 duże bloki gazowe. Pierwszy ma rozpocząć pracę już w przyszłym roku, drugi w 2030. Przygotujcie się na kolejną falę upałów. Już jutro w całym kraju zrobi się gorąco, a w czwartek ma być skwar. Najwięcej, bo nawet 36 stopni pokażą termometry w okolicach Słubic. Do końca tygodnia upały nam nie odpuszczą, ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
15: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
11: W sobotę ma być burza już w całym kraju, a w niedzielę tylko w rejonach południowych. W Radiu Z teraz już wiadomości sportowe.
12: No
11: ponownie Mateusz Ligenza.
12: Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Kolejne kłopoty najlepszego piłkarza ostatniego mundialu. Rodri przeszedł operację kręgosłupa i czeka go długa rehabilitacja. To może oddalić jego transfer do Realu Madryt. Królewscy bardzo zabiegali o hiszpańskiego mistrza świata, ale kłopoty ze zdrowiem mogą sprawić, że na ten sezon także pozostanie w Manchesterze City. Prezydent FC Barcelona Joan Laporta wylądował w szpitalu. Wizyta zakończyła się happy endem. 64-latek poinformował w mediach społecznościowych, że powodem była wykryta arytmia serca. Wszystko poszło dobrze, wspaniali lekarze odwrócili moją arytmię, moje serce znów bije rytmicznie. Teraz już siatkówka i wizyta w chińskim Ningbo. Pojutrze nasi reprezentanci powalczą w ćwierćfinale Ligi Narodów, rywalem Ukraina.
16: Jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi, na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe z USA, Polska, Chiny.
9: Mówił przyjmujący biało-czerwonych Artur Szalpuk. Z kolei nasze siatkarki od kilku dni w Szczerku przygotowują się do Mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Przed Polkami najpierw jednak rywalizacja w towarzyskim turnieju w Koszalinie. Za 2 tygodnie ich rywalkami będą Ukrainki, Francuzki oraz Włoszki.
17: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
10: W sierpniu jadę na urlop nad polskie morze i nie wiem, czy mam brać kurtki i narty, bo na mapie pogodowej na jutro to wygląda całkiem nieźle. 25 stopni i sporo słońca, 27 nawet w zachodniopomorskim. Miejmy nadzieję, że tak będzie już teraz do końca, przynajmniej wakacji. Jutro wszędzie ładnie, do 29 stopni na południu, sporo słońca, szczególnie w południowej połowie Polski, ale na północy też nie będzie źle i nigdzie nie powinno opadać. Także miła odmiana.
17: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
10: Nazywam się Marcin Sońda i witam Was serdecznie w Radiu Z. 6 minut po godzinie 21. Zagram Wam piosenkę. Piosenka stworzona przez zespół, którego nazwa jest po łacinie, status quo. Co to znaczy? Każdy wie, prawda? Nie muszę nawet mówić.

0: Kojem Adel, 16 minut po 21. Słuchacie Radia Z. Pochwaliłem się, że jadę nad polskie morze. Miałem dobry rok finansowo, więc mnie stać teraz na rowy. No i zapytałem, jak tam pogoda nad tym morzem, czy rzeczywiście jest tak tragicznie, czy mam brać kurtkę, narty, snowboard i tak dalej. No i dzwonicie. 321-321-321. Halo?
1: Cześć Marcin. Właśnie czytałam, że wakacje i taka pogoda wakacyjna ma wrócić dopiero w przyszłym roku, więc może te wakacje z sierpnia lepiej przełożyć na przyszły rok. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię. Albo żeby mieć pewność, to za jakieś 10-20 lat wtedy już efekt cieplarniany da się we znaki, będzie o kilka stopni cieplej. Wytrzymam, nie? Te 25 lat. Na razie stygnie nam lato. W piosence Kuby i Kuby, bo tak się chyba odmienia nazwę tego zespołu. Słuchacie Radia Z.

0: Shaggy i Angel w Radiu Z, 23 minuty po godzinie 21. To jest muzyka numer 1. Pytałem, jaka pogoda nad polskim morzem. Są zaproszenia nad morze niekoniecznie polskie. Halo?
1: O, cześć Marcin Grzegorz, tutaj San Marcos z Kalifornii. Zapraszamy do nas nad morze. Cieplutko, proszę ciebie, od stycznia jest cały czas lato. Ten weekend ma być 90 plus Fahrenheit.
0: Okej, proszę pana, ale czy w San Marcos, Kalifornia jest takie urządzenie, że się wrzuca monetę i wyskakuje taka grucha i można walnąć z pięści w to? To się nazywa bokser. W Polsce po angielsku to jest bokser, bo to jest mój warunek. Proszę dać znać. Lady Punk, tacy sami za chwilę.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
8: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

David Guetta, Loki, Stick Figure, Run River. To jest muzyka numer jeden w Radiu Z. A już za chwilę, właściwie już teraz, propozycja do listy przebojów Radia Z. Lubię to. Zakopower, piosenka O ten tu to ja. I to jest zamach, proszę Państwa, na DJ-ów radiowych, bo to jest zapisane bez spacji, jako jedno słowo. O ten tu to ja. Nie da się tego absolutnie powiedzieć, ale da się tego słuchać i to jak. Zresztą posłuchajcie sami. Zakopower w Radiu Z.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Things We Lost in Fire to Bastille w Radiu Z za 17 minut, godzina 22. Nie wiem, czy już wiecie, pewnie wiecie już, że kultowy serial Rancho wraca do telewizji polskiej. Podano datę premiery, prawdopodobną, ale bardzo wiarygodną, 15 listopada. 15 listopada wróci Rancho, to będzie dokładnie za 120 dni. W związku z tym zaczynam odliczać od dzisiaj codziennie. No więc zostało 120 dni. Po więcej szczegółów zapraszam jutro.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność kraju.

0: pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Radio Z.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie...

0: RadioMediaExpert.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
4: Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu, dwóch mężczyzn z zarzutami. Polscy strażacy w gotowości, wkrótce lecą do Hiszpanii walczyć z pożarami. Rekordowo niski poziom Dunaju, statek wycieczkowy osiadł na Mieliźnie.
3: 22.
4: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Podobnie jak trzeci z napastników, są oni powiązani z pseudoklubem bokserskim. Mężczyźni zaatakowali Ukraińców przed sklepem, bo ci zwrócili im uwagę, że ominęli kolejkę. Dziś podejrzani zostali przesłuchani. Więcej o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
5: Nie przyznali się do zarzutów. 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. 7,5 roku więzienia w ramach recydywy. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
6: Aby zapobiec nieuprawnionemu wpływowi na treść zeznań innych świadków.
5: Czy próbie ucieczki, mówi mi prokurator Jakub Dłubacz, bo też Adam C. został zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta na drodze ekspresowej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Trzeci z podejrzanych cały czas jest poszukiwany. Marcin Ociepa, nowym kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu. To decyzja zaskakująca, bo to były członek rządu Mateusza Morawieckiego i lider stowarzyszenia Odnowa RP, które 5 lat temu weszło w koalicję z PiSem. Zadziwiające jest to, że partia rekomenduje go, wyrzucając nas z PiSu, dasz za to, że założyliśmy Stowarzyszenie Rozwój Plus. Tak komentuje to Marcin Chorała.
7: Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić. Gonimy za ostatnią utraconą grupą elektoratu metodą upodabniania się do tego, do kogo ona odeszła. Jeżeli ta metoda będzie kontynuowana, no to teraz będzie strategiczny zwrot Prawa i Sprawiedliwości z bycia Konfederacją z temu, w bycie Rozwojem z temu.
4: Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która nie uzyskała jednak wystarczającego poparcia wśród posłów. A spodziewano się, że z rozmówcy Morawieckiego dziś zostaną wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, ale ostatecznie ich sprawa ma się zająć rzecznik dyscypliny partyjnej. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiSu. Strażacy z polscy z grupy GFF szykują się do wyjazdu do Hiszpanii. Będą pomagać w gaszeniu wielkich pożarów niedaleko Madrytu. Grupa specjalizuje się w gaszeniu pożaru pieszo. 3 pojazdy z jej sprzętem dojadą do regionu Kastylii-La Manchy już w piątek. Dzień później na miejscu pojawi się pierwsza zmiana ratowników. Więcej o tym reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
8: Po wylądowaniu na miejscu strażacy zostaną skierowani do 2 miejscowości, Toledo i Cuenca. Będą pomagać Hiszpanom gasić trudno dostępne miejsca, w które nie wiedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Jak powiedział mi strażak z modułu GFFF Adrian Nasiennik, będzie to dla nich wyjątkowo trudna misja.
9: Na ten moment nie mieliśmy tak wielkich pożarów w Polsce, także myślę, że będzie to dla nas inne, nowe doświadczenie. Jakieś obawy są zawsze, natomiast myślimy, że wszystko pójdzie dobrze i wrócimy cali i zdrowi.
8: Polscy strażacy będą pomagać rotacyjnie w 3 zmianach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Każda zmiana liczy 35 osób i w Hiszpanii ma pozostać około 11 dni. Ewakuacja statku wycieczkowego, który osiadł na Mieliźnie na Dunaju. Akcję na rzece, która stanowi naturalną granicę z Rumunią, prowadzi bułgarska Straż Graniczna. Statek Viking Ulur, kursujący między Budapesztem a Rumunią, osiadł na Mieliźnie niedaleko Widynia. Przewoził 186 pasażerów i 52 członków załogi. A wszystko z powodu rekordowo niskiego poziomu rzeki. Oprócz kłopotów z żeglugą doprowadziło to też m.in. do odsunięcia zatopionych pozostałości z czasów II wojny światowej. I jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Mateusz Ligenza zaprasza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A w sporcie już jutro prawdziwa gratka dla fanów piłki nożnej. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą o awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W świetnym położeniu są mistrzowie Polski. W rewanżu z duńskim Ochus będą bronić 3-bramkowej zaliczki. Musimy zachować koncentrację do samego końca, przestrzega trener kolejorza Nils Frederiksen. Gdy spojrzymy w przeszłość, w futbolu zdarzały się różne sytuacje. Dlatego musimy mieć pokorę i wciąż być w 100% skoncentrowani. Z kolei Górnik podejmie tureckie Fenerbahçe, które wygrało u siebie 1-0. Pierwszy gwizdek w Zabrzu o 20:00. Relacje prosto ze stadionu na antenie Radia Z. Wygrywasz Grażdanę i przegrywasz, żegnasz się z marzeniami o medalu. Pojutrze polskich siatkarzy czeka pierwszy tak poważny sprawdzian w tym roku. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzą się z Ukrainą. Dawać już ten mecz, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
2: Nie mogę się doczekać. Naprawdę trenujemy jeden raz na dzień, półtorej godziny i mamy dużo czasu wolnego, ale o tym, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały, mam nadzieję, 3 spotkania w 4 dni.
10: A turniej finałowy potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
3: Bardzo ładny dzień jutro, szczególnie na południu kraju, bardzo ciepło i słonecznie, 28-29 na południowym zachodzie, w centrum 26-27, na północy gorzej, 21 na Suwalszczyźnie, ale 23 już na Mazurach, 25 nad morzem, na północy trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać, także tylko rozstawiać parawany i bawić się na całego.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.
3: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się bardzo denerwuję, jeżeli coś szklanego stoi na krawędzi stołu, bo ja się boję, że to zawsze spadnie. I nawet słuchając z początku tej piosenki, mam zawsze nadzieję, że ktoś spróbuje tę szklankę złapać, a ona i tak zawsze spada.

Savage Garden to the Moon and Back w Radiu Z, 15 minut po godzinie 22. Teraz zagramy piosenkę Feliksa Jena. Feliks Jen równo za miesiąc ma urodziny. To jest 28 sierpnia, ale ja będę świętował już teraz. Walk with me, Feliks Jen, Szaus w Radiu Z.

0: Sunrise Avenue i Hollywood Hills w Radio Z. 20, prawie 2 minuty po godzinie 22, czyli w sumie imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego godzina. Sacrifice, genialna piosenka, już za chwilę. Elton John w Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręconej loteriady.

0: Borys Szyc.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Słońce zaszło,
1: ale energia może zostać.
0: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
0: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
0: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tak się oddycha w Radiu Z, to prawdziwe powietrze i loka. Za 25 minut godzina 23, czas na kolejną propozycję do listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. To będzie Mikolas i Trips, czyli duet czesko-polski, bo Trips to Polak, a Mikolas to Czech. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. Trips w ważnym momencie swojego życia wypuszcza ten kawałek, ponieważ planuje zadebiutować w Chinach. A to jest dosyć duży rynek. A Mikołaj to jest całkiem fajny gość, więc trzymamy mocno kciuki za powodzenie. A teraz słuchamy tej propozycji. Hard to be humble.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: reklamie.
1: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
2: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem, nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu, w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
3: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
4: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
3: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
5: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
3: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
2: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
7: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
8: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
7: Tak powinno być.
6: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
9: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
6: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
10: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
0: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
2: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
11: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, i fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
8: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Jutro bardzo ładny dzień, od 21 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23 na Warmii i Mazurach, 25-26 nawet nad morzem, do 29 na południu kraju. W południowej części kraju najwięcej słońca i tam największa szansa na skuteczne opalanie, ale na północy też nie będzie źle. Niebo częściowo zachmurzone, ale z przyjaśnieniami i żadnego deszczu.

0: Reklama.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Po reklamie. Radio Z.

0: Borys Szyc.
1: Słońce zaszło,
0: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
0: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
0: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
0: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Po reklamie.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania podejrzanych o pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. 45-letniemu Adamowi C. grozi do 7,5 roku więzienia, bo odpowie w ramach recydywy. Mężczyzna powiązany z pseudoklubem bokserskim znanym z publikacji w internecie antyimigranckich treści był wcześniej karany. Drugiemu z podejrzanych grozi za to do 5 lat więzienia. Usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym i znieważenia obywateli Ukrainy. Mieli ich napaść po wyjściu ze sklepu, bo Anastazja i Maksym zwrócili im uwagę na ominięcie kolejki.
1: Planowane jest złożenie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania zarówno wobec Tomasza M., jak i wobec Adama C. Dlatego, że przede wszystkim obawa matactwa, obawa nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, jak też obawa ukrywania się przed organami ścigania.
0: Jak mówi Radiu Z, Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, podejrzani nie przyznali się do winy. Adam C. też został zatrzymany podczas próby ucieczki z miasta. Nadal poszukiwany jest trzeci z podejrzanych napastników. Szczątki ponad 50 polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów wydobyto podczas trwającej od ponad 2 tygodni kolejnej tury prac poszukiwawczych na Wołyniu, w sumie w dawnych polskich wsiach Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. W ekshumacjach trwających z przerwami od 1992 roku odnaleziono i wydobyto prawie 700 ciał. Jak podkreślał uczestniczący w pracach na miejscu zastępca prezesa IPN Karol Polejowski, w masowych grobach oprócz ludzkich szczątków znaleziono też przedmioty należące do ofiar.
2: Jak mało ich jest, tak na dobrą sprawę. Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
0: IPN będzie chciał dostać zezwolenie od ukraińskich władz na przewiezienie tych nielicznych artefaktów do Polski, gdzie trafią do muzeów lub rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Jednocześnie kierownictwo Instytutu wciąż stara się o zgody na rozpoczęcie prac ekshumacyjnych w kolejnych miejscach, gdzie mogą być masowe groby Polaków, którzy ponad 80 lat temu zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku Fala w Łodzi. 7-letni chłopiec spędził pod wodą aż 6 minut. Na dnie basenu zauważył go przypadkowy świadek. Chłopiec na miejscu był reanimowany. Teraz lekarze walczą o jego życie w szpitalu. Co ustaliła prokuratura? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Chłopiec był w grupie 12 dzieci na zajęciach nauki pływania organizowanych przez zewnętrzną firmę. Na zabezpieczonych nagraniach z monitoringu widać, jak na jednym z torów pływackich walczy o życie.
4: Przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
3: Mówił prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy chcą wyjaśnić teraz, jak doszło do tego, że ratownicy ani opiekunowie nie zauważyli, że dziecko potrzebuje pomocy. Część z nich została już przesłuchana. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, a śledztwo jest prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Na półmetku wakacji policyjna mapa wypadków śmiertelnych usiana czarnymi punktami. W tej chwili jest ich 135. W każdym województwie w te wakacje ktoś zginął na drodze, mówi Izabela Wypychowska z policji.
5: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Jedną z głównych przyczyn wypadków jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Mieli być u lekarza, ale wybrali wakacyjny wyjazd. Szpitale alarmują, że latem coraz więcej pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty i nie odwołuje terminów. Każda taka nieobecność wydłuża kolejki. Doktor Marta Frejowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu mówi, że pacjenci dostają przypomnienia SMS-em, a mimo to część z nich po prostu się nie pojawia.
6: W ostatnim tygodniu w poradni miałam 2 pacjentów, którzy nie przyszli. Zadzwoniłam do nich. Niestety jeden z panów powiedział, że on jest poza miastem i się urlopuje, a druga pani powiedziała, że w ogóle nie miała zamiaru przyjść, bo jest ciepło.
0: Lekarze apelują, by nieobecność na wizycie zgłaszać jak najszybciej, wtedy z wolnego miejsca będzie mógł skorzystać inny pacjent. To może być praktyczny i ważny prezent dla naszych dziadków, rodziców lub bliskich, którzy mieszkają sami i mają problemy zdrowotne. Chodzi o pudełko życia, czyli zestaw najważniejszych informacji o chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Takie rozwiązanie wprowadzają kolejne miasta, od niedawna również Sosnowiec. Jak tłumaczy rzecznik magistratu Rafał Łysy, pudełka są bezpłatne i mogą pomóc ratownikom czy lekarzom.
7: Gdyby doszło do pogorszenia stanu zdrowia i konieczności wejścia do mieszkania ratownika medycznego, no to wtedy takie pudełko życia z kartą informacyjną może ułatwić rozeznanie, jeśli chodzi o choroby takiej osoby.
0: Ważne, by pudełko było dobrze oznakowane i znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu. Gdynia będzie jak magnes. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków jest na niej od 50 lat. Katarzyna Piotrowska z Biura Architekta Miasta w rozmowie z reporterem Radia Z mówi, czego teraz Gdynia może się spodziewać.
8: Stempel UNESCO przyciąga turystów?
9: Przyciąga jak magnes. To jest taka checklista. No jeżeli coś znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa, to wiadomo, że warto tam jechać. Gdynia ściągnie do siebie poprzez wpis tych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski. No będzie dodatkowe miejsce jeszcze w sąsiedztwie Gdańska.
0: Na liście UNESCO jest 18 miejsc z naszego kraju. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Pierwsza wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie po kilku dniach bez wymiany ognia znów niespokojnie. Armia USA poinformowała o przechwyceniu wielu pocisków wystrzelonych przez Iran. Dziś o godzinie 17.45 czasu wschodniego siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły wiele pocisków balistycznych w ramach próby niespodziewanego ataku na siły amerykańskie stacjonujące na Bliskim Wschodzie, napisało dowództwo centralne USA na portalu X, dodając, że wszystkie irańskie pociski zostały pomyślnie przechwycone. Zaskakujący zwrot akcji w sprawie rozpadu PiS. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie zostali zgodnie z zapowiedziami usunięci z partii, jak powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Indywidualne decyzje podejmować będzie rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski, który każdy przypadek ma badać oddzielnie.
3: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
2: Bochenek podkreśla, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie analizował indywidualnie, a Mateusz Morawiecki i jego stronnicy byli tym zagraniem władz PiS mocno zaskoczeni. Zdaniem byłego premiera, wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostali już skutecznie wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości i żadne formalne fortele tego nie zmienią.
4: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
2: Morawiecki potwierdził też, że sam skutecznie zrezygnował z przewodniczenia Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w Parlamencie Europejskim należeli do teraz wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Po śmierci 4-latki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Gdy dziewczynka straciła przytomność, kobieta była pod wpływem alkoholu, miała w organizmie 1,5 promila, a dziecko prawdopodobnie było poważnie chore.
5: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
2: Jak mówi Radiu Z Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyna zgonu dziecka jest chorobowa. Do tragedii doszło w niedzielę. Śledztwo trwa. Matce dziewczynki grozi do 5 lat więzienia. Jest areszt dla 23-latka podejrzanego o postrzelenie rowerzysty w Zielonej Górze. Wcześniej usłyszał zarzut narażenia na utratę życia lub zdrowia, za co grożą mu 3 lata więzienia. Dlaczego doszło do postrzału? Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Mężczyzna pokłócił się z grupą rowerzystów na przejeździe kolejowym przy osiedlu Zacisze. Jak powiedziała mi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji, poszło o to, kto ma pierwszeństwo.
7: Kiedy doszło już pomiędzy nimi do szarpaniny, w pewnym momencie ten pieszy wyciągnął broń i oddał 2 strzały w kierunku jednego z mężczyzn. Ranił go w udo. 23-latek został przez rowerzystów obezwładniony, zostali wezwani na miejsce policjanci.
6: Pieszy strzelał z broni czarnoprochowej, na którą nie potrzeba zezwolenia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Ranny rowerzysta trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia kuli i pozostał jeszcze dzień na obserwacji. Kolejne ogniska pożarów pojawiły się na południu Francji, w pobliżu Bordeaux. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Nasz specjalny wysłannik Marcin Friedrich rozmawiał z władzami jednego z miast. Kiedy to może się skończyć?
8: Nie patrzą daleko w przyszłość, raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Audange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Audange nad Zatoką Arcachon. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Prezydent Francji Emmanuel Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Akcja w kościele świętej Anny w stołecznym Wilanowie. Na poddaszu robotnicy prowadzący pracę w świątyni znaleźli niewybuch. Na miejsce wysłano policyjnych pirotechników. Na czas ich działań zabezpieczono przyległy teren, ale nie było żadnych utrudnień w ruchu. Nikomu nic się nie stało. Niewykluczone, że pocisk pochodzi z II wojny światowej. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Teraz ma się to zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
9: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
2: Na początek żółte będą tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. W sobotę kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez cały tydzień w Radiu Z wspominamy wydarzenia sprzed 82 lat, widziane oczami uczestników największego zbrojnego zrywu niepodległościowego w okupowanej przez Niemców Europie. W rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim Leszek Żukowski, pseudonim Antek, wspomina emocje, jakie towarzyszyły mu, gdy wybuchło Powstanie, a on sam miał wtedy 15 lat.
10: Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no.
11: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
10: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? W stanie Warszawy wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
2: Całe rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl. Przygotujcie się na kolejną falę upałów. W całym kraju zrobi się dziś gorąco, a jutro ma być skwar. Najwięcej, bo nawet 36 stopni pokażą termometry w okolicach Słubic. Do końca tygodnia upały nie odpuszczą, ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z MGW.
12: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
2: W sobotę ma być burzowe już w całym kraju, a w niedzielę tylko na południu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Mężczyźni zatrzymani po brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu usłyszeli już zarzuty. Dotyczą m.in. pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Obaj byli wielokrotnie notowani. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara nawet do kilku lat pozbawienia wolności. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
1: Te zdarzenia pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Te statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania i w takich sytuacjach służby działają stanowczo.
0: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. A na przemoc wobec Ukraińców ostro reaguje premier. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarcza polityków od Karola Nawrockiego, począwszy po liderów prawicy. Według Donalda Tuska dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
2: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
0: Premier zaapelował do obywateli, by zgłaszali akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzenia zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Do 31 wzrosła liczba rannych w sobotnim zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Wcześniej mowa była o 29 osobach. W ataku zginęła obywatelka Polski. W ludzi wjechała furgonetka prowadzona przez zwolennika państwa islamskiego. W niedzielę 21-latek został zastrzelony podczas policyjnej obławy. Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła m.in. nasza prokuratura krajowa. Ponad 300 stron ma wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa.